0: Ależ ładnie wam zagraliśmy, prawda? No poranku.
1: Na zegarze punktualnie 6:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. 14,5 stopnia mamy teraz w Ustce, to najwyższa wartość na termometrach IMGW, i 6 stopni w Kłodzku. No dzisiaj delikatna, już delikatna poprawa pogody, chociaż na północnym wschodzie cały czas występują opady deszczu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Delikatna, podkreślam, delikatna poprawa pogody, natomiast no, środa już zapowiada się zdecydowanie lepiej, więc jeszcze tylko ten wtorek i już, a w weekend to nawet 33 stopnie, ależ to będzie uderzenie i to wszystko później zacznie parować, unosić się i podejrzewam, że pojawią się burze. No ale dobrze, to są moje jakby wróżenia z fusów na przyszłość, natomiast dzisiaj konkretne dane z IMGW wyglądają tak, że dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane i to cieszy, jednak w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże, no i tam właśnie jeszcze przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i na Podlasiu po południu także będą występowały burze, no i prognozowana wysokość opadów w czasie burz to nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy, czyli jeszcze nie byle jakie takie te opady. Temperatura maksymalna dzisiaj od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 stopni zobaczymy na termometrach w centrum, do maksymalnie, uwaga, 23 stopni na zachodzie i na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na północnym wschodzie, w górach oraz w czasie burz do 60-65 km na godzinę. Ciśnienie nam trochę poszło w górę. Wczoraj mówiliśmy, że niskie. Dzisiaj w południe w Warszawie będzie wynosiło 999 hektopaskali i jeszcze w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy już prawie 3 minuty po godzinie 6:00, PRK, Polskie Radio Kierowców, jak słyszeliście. No i oczywiście budzimy się wspólnie razem. Kuba Marcinowicz, jak zwykle o tej porze mówię wam, dzień dobry.

0: Oto Igor Herbut przed szóstą. Miłego dnia życzę wszystkim. No tak, no
1: czyli dlaczego? Można mieć dobry dzień.
0: Można mieć i można też fajnie grać. No my akurat mamy to wpisane w DNA.
1: Dzień jak stacji. Co dzień,
0: dokładnie, więc gramy bardzo dobrze. Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry, kłaniam
1: ten
0: się.
1: Ten deszczowy poranek.
0: No właśnie, bo tak ucięliśmy sobie taką pogawędkę pogodową i już zdążyliśmy to zrobić.
1: Kuba jak to dzisiaj... Polacy o poranku.
0: Tak, dokładnie, Kuba zdążył dzisiaj, tylko wszedłem do studia zapytać, co z tą pogodą? Tak.
1: To znaczy nie, najpierw dzień dobry było.
0: No najpierw było dzień dobry, a później od razu pojawiło się co z tą pogodą.
1: No, bo każdy się zastanawia chyba.
0: Ale już dzisiaj mniejsza część Polski się nad tym zastanawia, głównie północno-wschodnia, a jutro już w ogóle nikt się nie będzie nad tym zastanawiał i nikt o tym nie będzie pamiętał nawet.
1: Ale jutro to jutro, a dzisiaj
0: to prawda, ale dzisiaj tak jest lepiej, więcej słońca. No właśnie, ale czy lepiej tak, że jest na drogach? Mam wrażenie, że nie. Dzisiaj jadąc do pracy zauważyłem, że jakby godzina się przesunęła, czyli jechałem jak zwykle godzina piąta, tam z minutami wyjechałem z domu i ten ruch był tak, jakby był już o szóstej.
1: Tak, ja też to zauważyłem, zresztą wczoraj tak samo. Deszcz, więc ludzie łącznie z nami wyjeżdżają troszkę wcześniej i jadą po prostu wolniej.
0: To dziękuję bardzo za te informacje. Więcej już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście jakoś więcej tych porannych spowolnień niż zwykle o tej porze przy pięknej pogodzie. W województwie mazowieckim już właściwie większość tras jest zatłoczona albo wręcz nawet zakorkowana. Ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Marki Głębocka-Babiszyńska a Marymącka. Także droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz krajowa siódemka pomiędzy Czosnowem, Łamiankami a Stolicą. Dużo wolniej jedzie się także na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Na trasach dojazdowych do Krakowa od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa, a w województwie śląskim, zwłaszcza na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, a także na drodze krajowej 79 pomiędzy Jaworznem a Mysłowicami. Spory ruch już obserwujemy na zachodzie naszego kraju, na autostradzie A4 i na A18, na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna i na wysokości Olszyny w kierunku Berlina. Natomiast na autostradzie A2 w pobliżu Świecka na razie ruch odbywa się w sposób płynny, oby tak oczywiście pozostało. Jeszcze północ naszego kraju, województwo pomorskie, tutaj także już w wielu miejscach coraz więcej porannych spowolnień, chociażby w pobliżu Rusodzina i Pruszcza Gdańskiego, także niedaleko Malborka i Starogardu Gdańskiego oraz na obwodnicy Gdańska na ekspresowej siódemce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jakie są wasze dzisiejsze poranne przemyślenia we wtorek, 16 czerwca? No to czekamy na wiadomości, co u was słychać dzisiaj o poranku. Czy również macie podobne obserwacje, że jakoś tak więcej samochodów? No to napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową w aplikacji.

0: I tak właśnie cudownie gramy wam dzisiaj o poranku, 19 minut po godzinie 6, żeby wprawić was w najlepszy nastrój za kierownicą. A koncentracja i w ogóle też dobry humor za kierownicą jest niezwykle istotny, ważny. Wtedy jedziemy bezpiecznie i wtedy się nie stresujemy, nie denerwujemy, a nerwy, wiadomo, za kierownicą to raczej zły doradca.
1: Tym bardziej, że wtorek dzisiaj, czyli do weekendu jeszcze ho, ho, ho.
0: Co? Właśnie raz dwa.
1: Aha.
0: Środa, czwartek i już. I już
1: no weekend. Właśnie. Aha. No dobra.
0: Zmieni
1: Musimy
0: optykę.
1: Podyskutować jeszcze.
0: No dobrze. Witam, kochane radio.

0: całą ekipę. Jak zawsze wpadam się przywitać ze słonecznego Oslo. No to zazdrościmy tego słonecznego Oslo, chociaż dzisiaj w Polsce też więcej słońca niż w ostatnich dniach. No i życząc wszystkim spokojnego, bezpiecznego dnia, ja właśnie w pociągu sobie jadę do pracy, a PRK jest zawsze ze mną. Oby do urlopu. Oczywiście do Polski pozdrawiam i do usłyszenia. Kasia z Oslo. Ładnie.
1: Bardzo. To żeby w Oslo było więcej słońca niż tutaj w centralnej Polsce.
0: I żeby będąc w Oslo tęsknić za Polską, żeby na urlop do Polski, a tu z
1: nie,
0: tym urlopem...
1: no to jeszcze można
0: tak,
1: zrozumieć.
0: Ale urlop nad Polskim Morzem, na przykład w czerwcu?
1: No, rzeczywiście.
0: Jakbym zamówił, to bym od razu dzwonił, żeby jednak anulowali te rezerwacje.
1: Polecam góry.
0: Tak, zdecydowanie, chociaż w górach też silny wiatr w ostatnich dniach, więc to chyba też nie jest dobre rozwiązanie. Muszę cię zmartwić, Kubuniu, niestety.
1: Ale lepszy urlop w górach, bo przynajmniej wtedy zakładasz kurtkę i idziesz w góry na spacer. No a co zrobisz nad morzem, jak bada?
0: No nic,
1: nie opalisz się.
0: No to nawet gofry.
1: Solarium.
0: Nawet gofry nie smakują, bo ta bita śmietana rozmoczona. Dzień dobry, ekipa. Witam się z wami. Pięknym wschodem słońca o godzinie 4:29 w Kaliszu. 10 stopni. Dla mnie ciśnienie ok, ale i tak kawa poranna wjeżdża. Są przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam, Bartłomiej. No to my mamy dzisiaj mały problem, bo okazuje się, że ziarenka kawowe się skończyły w kawie, więc jakby w maszynie, więc jest pewien problem. Komplikacje są o poranku, ale spokojnie, jakoś to wyprowadzimy z poślizgu. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: No i dzień dobry wszystkim państwu. Udanego dnia. Marek oczywiście pozdrawia jak zwykle o poranku. Co jeszcze ciekawego u was? Widziałem w naszej aplikacji, że tutaj nasz słuchacz bardzo się martwi o infrastrukturę na MOP-ie, przy A1-ce MOP Knurów. Totalny brak tutaj dostaliśmy zdjęcia. Powiem ci szczerze, ta dżungla wokół tych wiat, bo tam rozumiem jest sanitariat zamknięty, tak, chyba ten MOP jest jakiś wyłączony. Tam widzę jakąś budę, więc jakby coś, jakiś remont, może coś, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie jechałem tam tędy i się nie zatrzymywałem. Ale ten busz, ta dziko puszczona trawa i te dziko rosnące rośliny, fajnie to wygląda.
1: No taka puszcza amazońska w Polsce właściwie.
0: No jakby tam jeszcze jakieś papugi postawić i małpy zawiesić, to byłoby fantastycznie, no.
1: Brazylia.
0: Tak jest. Pozdrawiamy tych, którzy na jedynce i na MOP-ie Knurów.

0: 29 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców, oczywiście my z wami na trasie. No właśnie, jakiej trasie, dokąd dzisiaj jedziecie? Bardzo chętnie, jak zwykle, przyjrzymy się trasom i podpowiemy, którędy jechać. Bardzo serdecznie dziękujemy również za propozycję tablic. Zobacz, już są tablice do konkursu.
1: Rzeczywiście, już
0: coś
1: są.
0: Coś niesamowitego, tak. Żeście dzisiaj podgonili, a konkretnie Mateusz z Volvo.
1: No, nasi słuchacze.
0: Tak mi się wydaje, że Mateusz po prostu jedzie i zobaczył tablicę, która mu się spodobała i stwierdził, że o! To będzie propozycja do naszej dzisiejszej zabawy. Bardzo dziękujemy. Wykorzystamy zdecydowanie po godzinie 7 do zdobycia 3 nagrody i owacja na stojąco i talon na pozdrowienia i dodatkowo jeszcze gadżety PRK Polskiego Radia Kierowców. Ale o szczegółach to jeszcze. Na razie szczegóły drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dużo wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej na odcinku Kraków-Południe, Kraków-Bielany w kierunku Balic. Zakorkowane są właściwie już tak, trzeba by powiedzieć, trasy dojazdowe do Krakowa od strony Skawiny i Myślenic, ale także Wieliczki, Zabierzowa i Miechowa, a także Proszowic. Dużo wolniej jedzie się też na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic oraz na krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. Przybywa samochodów w województwie dolnośląskim. Tutaj także na trasach dojazdowych do stolicy Dolnego Śląska, czyli do Wrocławia, jedzie się wolniej, dużo wolniej, zwłaszcza od strony Bielan Wrocławskich na krajowej 5 oraz od strony Oławy na krajowej 94. Autostrada A4 jest właściwie zatłoczona, może nie zakorkowana, ale na pewno zatłoczona na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Natomiast ruch w drugą stronę odbywa się w sposób płynny. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj już powoli poranne godziny szczytu się rozkręcają, a to dlatego, że i zakorkowana jest S8 w Warszawie i Krajowa 7 pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami a stolicą i Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznym a Warszawą oraz Krajowa 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, proszę bardzo, i coraz więcej takich raportów, porannych raportów. Powitać Kuba, witaj Jakub. To rozgraniczenie bardzo mi się podoba, czyli na Jakuba trzeba sobie jeszcze zapracować, czyli jeszcze kawał drogi przede mną, bardzo dziękuję. W ten gorący poranek u mnie, jak codziennie, parzona oczywiście, już w kubeczku się unosi ten fantastyczny zapach. No i dzień na pewno będzie udany, a co do urlopu, to muszę się pochwalić, że wczoraj miałem mikrourlopik, a mianowicie udało mi się wygospodarować parę godzin nad Oceanem Atlantyckim w Hiszpanii. A poza tym to ciepło, 18 stopni, temperatura dopiero się rozkręca. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy PRK, całą ekipę. Dla tych, co za fajerą szerokości, pozdrawia serdecznie Puchaty ze Skani. Ależ ładnie.
1: Fajne są takie mini urlopy.
0: No to zazdrościmy. No i życzymy jak najwięcej takich mini urlopów.

nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Będzie Kalifornia w ten weekend w Polsce zdecydowanie, czyli nawet 33 stopnie. Ja się trochę tego obawiam. Nie lubię takich nagłych zmian wartości na termometrze.
1: No tak, zdecydowanie.
0: Słuchajcie, dzisiaj to w ogóle jest jakiś szał. Naprawdę bardzo dziękujemy. Teraz Patryk z Renówki wysłał 3 tablice rejestracyjne. Propozycja do konkursu, proszę bardzo.
1: No faktycznie, mamy już do końca czerwca.
0: Tak, i Bartłomiej też tutaj w wiadomości nam podrzuca. No coś niesamowitego, naprawdę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Przyda się zdecydowanie po godzinie
1: tym bardziej, że fajne.
0: Fajne, naprawdę dobre tablice. Za chwilę wjeżdżam na A1 do Gdańska. Jak sytuacja na bramkach w Toruniu?
1: Nie najgorzej, to znaczy wiadomo, między Toruniem a Lubiczem tam trwa remont, tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje na fragmencie mniej więcej 8-kilometrowym, także utrudnienia są, ale większych korków na razie nie obserwujemy, ale spowolnienia poranne, owszem, i to i w kierunku Gdańska, i w stronę Łodzi.
0: To nie jest problem.
1: Nie,
0: naprawdę,
1: nie,
0: to nie jest problem. Mateusz ma zdecydowanie większy problem, chociaż myślę, że jakby nie ma sensu kategoryzować tego jako problem. Takie życie. Mateusz z Volvo pisze, potrząsając telefonem w aplikacji PRK, wyskoczyło mi, żebym zaczesał grzywę. Tylko jest duży problem, bo moja grzywa wyszła i obawiam się, że już nigdy nie wróci. Mateusz, po pierwsze, są takie kliniki, które się tym zajmują, więc można jakby tam dofastrygować tam parę tych włóczek, więc jakby na spokojnie, się nie stresuj.
1: Zawsze też można podejść do kogoś z grzebieniem. Przepraszam bardzo, czy mogę ci zaczesać grzywę?
0: I Bóg!
1: No. Ale i każdy zadowolony.
0: Tak, ale jakby brak włosów to jest też bardzo praktyczna opcja, naprawdę.
1: Tak?
0: Tak, wygląda fajnie, nie trzeba jakby aż takiej pielęgnacji,
1: no tak,
0: układania i tych wszystkich ceregieli, więc to bardzo przyspiesza
1: oszczędność,
0: i usprawnia.
1: No tak. Bo szampon niepotrzebny.
0: Oczywiście, proszę pana, to są oszczędności na wielu płaszczyznach. Co tam jeszcze u was?
2: A ja dziś jadę do Pragi w Czechach, już jestem za Strzegomiem. Pozdrawiam, dobrego dnia, słoneczko świeci, taki właśnie dzień dla mnie będzie.
0: Pięknie, czeska Praga.
1: No i tak, ładna podróż w takim razie. No to ja tylko dwa słowa o tym, co na drodze. To jeżeli chodzi o polską podróż, czyli do granicy państwa w Lubawce, to jest spokojnie. Na Krajowej Piątce, Ekspresowej Trójce ruch odbywa się w sposób płynny, żadnych utrudnień nie ma, przynajmniej nie mamy informacji o takowych. A jeżeli chodzi o stronę czeską, no to tam też jest właściwie do samej Pragi. Rzut beretem prawie, że no bo to prawie, że cały czas autostradą Hradec Kralove i później Podebrady Praga. Na razie dobrze, chociaż już koło Pragi coraz większy ruch się zaczyna, więc w Czechach też poranne godziny szczytu dają się we znaki.
0: A dokąd wy dzisiaj się wybieracie? Jaka jest dzisiaj wasza trasa? No to czekamy, podzielcie się wrażeniami z dzisiejszej porannej podróży. Czy to nie

Ależ to jest niesamowite. Niesamowite jest wasze wsparcie dla innych kierujących i taka empatia i pomoc innym kierowcom. Proszę koleżankę, jadącą do Czech, niech pamięta o wykupieniu winiety autostrady.

0: radowej, taniej niż mandat. Pozdrawiam Bartłomiej.
1: O, to fajnie, no zdecydowanie taniej.
0: To jest w ogóle super opcja. Wrócę jeszcze na chwilę do tego wątku Mateusza, który jakby nie może zaczesać grzywy z powodów jakby...
1: No, problemu technicznych.
0: Technicznych problemów takich. Mam nadzieję, że Mateusz się za chwilę nie pogniewa. Dobrze, to nasza słuchaczka jakby ratuje sytuację, słuchajcie. Naprawdę zacnie.
2: Kiedy włosy są ładne, to nie musi być ich dużo, pamiętajcie. Pozdrawiam.
0: Widzisz?
1: Dobre!
0: Czyli
1: nie myślałem o
0: tym. Trzy ładne włosy to czasami lepiej niż bujna czupryna nieładnych włosów.
1: To już jest nadinterpretacja.
0: Tak, dobre, dobre.
1: Ale logika fajna.
0: Tak, bardzo.
3: A co to jakby się to pogoda dzisiaj była, redaktorzu szanowny? No bo tutaj takie 11 stopni, także serdeczne pozdrowienia ze słonecznego Wrocławia. Tak.
0: Tak, no to pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego. No mamy 10 minut jeszcze do godziny 7, więc śpieszymy do was z informacjami drogowymi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej 8 utrudnienia pomiędzy węzłami Sieradz Wschód a Zduńska Wola Zachód utrzymują się na jezdni w kierunku Warszawy. Na kilometrze 179 doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego i zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku stolicy Polski. Na drodze krajowej numer 92, uwaga, pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną, niedaleko miejscowości Pniewy. Na kilometrze 131 auto ciężarowe wypadło z trasy i wjechało do rowu. Mamy informację, że ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Poranne godziny szczytu już zaczynają się w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa. Podobnie na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic, Limanowej, Nowego Sącza i Gordic, a także na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki oraz pomiędzy Olkuszem a Krakowem. W województwie mazowieckim także już poranne godziny szczytu dają się we znaki. Dość spory kilkukilometrowy zator obserwujemy na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, a także zakorkowane jest i krajowa 7 niedaleko Łomianek, i krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, i krajowa 79 pomiędzy Piasecznym a Stolicą. I jeszcze województwo pomorskie, obwodnica Gdańska, ekspresowa 7. Tutaj zdecydowanie wolniej. Na odcinku kilkukilometrowym jedzie się pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce, a Gdańsk Port.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.

0: Trzeba przyznać, że to taki trochę rześki poranek dzisiaj w Polsce. Około 7 stopni mamy w Jeleniej Górze, ale także i w Kłodzku. Natomiast najlepsze warunki pogodowe nad polskim morzem, w Ustce na przykład, gdyby ktoś z was był, no to prawie 15 stopni. No nieźle, robi wrażenie. To gdyby ktoś jednak był, to poproszę o potwierdzenie, jakie warunki pogodowe mamy w Ustce. Opady deszczu jeszcze na północy, a tak naprawdę na północnym wschodzie, ale one cały czas przesuwają się na wschód, więc będą powoli znikać. No i dzisiaj nawet sporo słońca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo dzisiaj mamy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jednak w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże, no i tam jeszcze właśnie te przelotne opady deszczu. A na Suwalszczyźnie i na Podlasiu po południu także mogą jeszcze pojawić się burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrach już zauważalnie będą szły w górę. Temperatura maksymalna dzisiaj od 15 stopni na wybrzeżu. Około 19 stopni zobaczymy na termometrach w centrum, do nawet 23 na zachodzie i na południu kraju. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, porywisty na północnym wschodzie oczywiście. Także w górach i w czasie burz te porywy wiatru trochę silniejsze, do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 999 hektopaskali i jeszcze w drugiej połowie dnia przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie w Polskim Radiu Kierowców oczywiście przewiduje się 3 tablice rejestracyjne, czyli nasza codzienna zabawa. Wy zgadujecie, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Który urząd, w jakim mieście, w jakim województwie wydał daną tablicę? Ale o szczegółach za kilka minut. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Aha, widzisz, i nasza słuchaczka od razu pisze, że winieta już kupiona, jeszcze w Łodzi auto zatankowane. W słonecznej Lubawce 11 stopni i szerokiej drogi dla wszystkich. Marta Skoroli pozdrawia.
1: No proszę, która dzisiaj skoro jedzie w Lubawce słońce,
0: no,
1: to znaczy, że...
0: Że?
1: Nic właśnie.

0: weekend myślę, że będziemy bardzo zaskoczeni. Z pewnym niedowierzaniem spoglądam. Mnóstwo słońca, mikrozachmurzenie i 33, 32, 29. Takie wartości będą się pojawiały.
1: Wow.
0: Natomiast no, w niedzielę już wtedy należy spodziewać się burz, tak zwanych burz konwekcyjnych, bo jak to wszystko napadało, później będzie parowało, bo będzie gorąco, to się uniesie i później musi spaść. Takie są odwieczne prawa natury, panie Jakubie.
1: Piąteczka.
2: Droga redakcja, drodzy słuchacze, autostrada A4, kierunek Kraków, 385 km zwężenie, a na zwężeniu awaria dużego mobilka, tuż za zjazdem na Alwernię. Pewnie za chwileczkę będzie się korkować. Uważajcie. Pozdrawiam, Rafał z Bielska-Białej.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Do zderzenia samochodu ciężarowego i auta osobowego doszło na ekspresowej 8 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Sierac Wschód a Zduńska Wola Zachód. Na kilometrze 179 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Uwaga, na drodze krajowej numer 92 w Wielkopolsce, niedaleko Poznania, dokładnie w pobliżu miejscowości Pniewy, a zatem pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną. Na kilometrze 131, gdzie doszło do kolizji auta ciężarowego, ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Dokładnie ciężarówka wypadła tam z trasy i wjechała do rowu. Kilkukilometrowy korek w Warszawie na ekspresowej 8, a to jest oczywiście północna obwodnica miasta. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowana jest także krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także nieco dalej na odcinku Jabłonna-Warszawa oraz krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą. Zakorkowane są także trasy na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Droga krajowa numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz ekspresowa 7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada A4. Tutaj niestety już obserwujemy dość spory korek na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic na jezdni w kierunku Drezna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: To była reklama.
9: Oh boy.

0: Gdyby ktoś z was zastanawiał się, cóż to było przed chwilą, to Golec Orkiestra oczywiście, ale z drugiej strony tak charakterystycznie, oj, tak, łatwi tak, do tak, rozpoznania.
1: I głos, i muzyka też.
0: Co
1: bardzo
0: tam u was słychać na tej trasie dzisiaj?
2: Dzień dobry, ja to chciałam powiedzieć, że dzisiaj w sumie miasto Tarnów, a nie gmina Ryglice.

0: bo już wyjechałam do pracy częściowo. Zachmurzenie coraz mniejsze. Chmurki są jakieś takie przepiękne, wyglądają trochę jak wata cukrowa, więc w sumie wszędzie można znaleźć jakiś pozytyw. 15 stopni na plusie póki co, więc ustka przegrywa. Zapowiada się piękny dzionek, także wszystkim życzę wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu i smacznej kawusi. Pozdrawiam, jak zawsze, Magda z gminy Ryglice.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Wata cukrowa o poranku, fajnie.
1: No, z tą kawką? Powiem ci szczerze, połączenie fajne, fajne, naprawdę. No dobrze, to teraz mamy połączenie trzech tablic i to połączenie musi się teraz pojawić, czyli 22 139 29 29. Nasza codzienna zabawa przy tablicach rejestracyjnych, oczywiście, do której was zachęcamy i namawiamy i zapraszamy. Przede wszystkim trzy tablice do odgadnięcia, zestaw trudniejszy, czyli zestaw wyposażony w trzy litery, albo zestaw łatwiejszy w dwie litery, chociaż to różnie bywa. Natomiast my oczywiście zawsze podpowiadamy i robimy wszystko, żebyście zgarnęli nagrody, bo nie ma w tym konkursie przegranych. To nie jest tak, że dzwonicie i może się uda, może się nie uda, zawsze się udaje, bo to musi być dobry dzień.
2: No zdecydowanie, tak.
1: Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia i trzy punkty do zdobycia, a te trzy punkty wymieniacie na trzy nagrody. I talon na pozdrowienia, i owacja na stojąco, i dodatkowo jeszcze dorzucamy wam gadżety Polskiego Radia Kierowców. I z taką paczką wychodzicie dzisiaj na chwilę przed godziną ósmą. Co wy na to?
2: No i wieczna sława i oczywiście autorytet w firmie, na osiedlu, w mieście.
1: Oczywiście. Ja domu. Jestem ten od tablic. Tak, są sobie koszulkę można zrobić. 22, 139, 29, 29. Czekamy, kto dzisiaj będzie pierwszy, a wiadomo, że tutaj działa najstarsza zasada na świecie, czyli kto pierwszy, ten lepszy.
2: To jest najstarsza na świecie zasada?
1: No jak?
2: No chyba tak.
1: No jak polowali na jedzenie, to co?
2: Aż tak.
1: No a jak? To kto pierwszy, ten lepszy. Halo?
3: A witam, Artur, ona się kłania.
1: Cześć, Artur. No to już wiemy, że Artur dzisiaj będzie, i to on jest właśnie tym pierwszym, czyli najlepszym, i to właśnie on dzisiaj będzie walczył o nagrody. Artur! Artur!
3: Jestem, tu mam,
1: To poczekaj chwileczkę, zaraz do ciebie wrócę. No i pięknie, to Artur dzisiaj.
3: No i dobrze.
1: No i dobrze, i pięknie.

0: No to mamy 28 minut po godzinie 7. No powiem wam szczerze, że naprawdę się kompletnie tego nie spodziewaliśmy i naprawdę jestem, no, bardzo zaskoczony liczbą wiadomości i liczbą propozycji do naszej zabawy z tablicami rejestracyjnymi.
1: Faktycznie, my nawet nie wiedzieliśmy, że w Polsce tyle tablic jest.
0: Naprawdę. Ale że mamy taką i taką jeszcze tablicę. I to i Kacper, i Robert z Dastera postanowił dzisiaj wziąć udział w konkursie, ale od zaplecza, czyli jakby wcielili się w organizatorów tego konkursu, więc to naprawdę super. Tutaj też od Ani dostaliśmy taką propozycję, no naprawdę już wszystko jest przygotowane, opisane, tu jest tablica, tu jaki powiat.
1: I to tak, i północ kraju, i południe, i zachód, i wschód.
0: I my moim zdaniem powinniśmy trochę zmodyfikować tę naszą zabawę i nasz konkurs, bo poza tym, że ktoś do nas dzwoni, dzisiaj akurat Artur, i bierze udział w naszym konkursie, to musimy też nagradzać tych, którzy wymyślają te tablice rejestracyjne.
1: A faktycznie.
0: Że nie tylko, że to jest twój zestaw wymyślony, ale dodatkowo jeszcze jakaś jest nagroda. I tak sobie pomyślałem, że zawsze dobre są.
1: Od naszej publiczności, która siedzi od roku. W pokoiku.
0: Nie odchylaj jakby ten. Nie siedzi, nie stoją. Ta, napojeni, najedzeni, uśmiechnięci, tak. I zawsze w dobrej formie. Bardzo wam dziękujemy za tę pomoc w tablicach rejestracyjnych. Będzie dzisiaj duży problem, żeby zdecydować się na któryś konkretny zestaw, ale zaraz to ogarniemy. Czyli za chwilę trzy tablice rejestracyjne, ale wcześniej, zanim one, to oczywiście jeszcze informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej nr 92 w województwie wielkopolskim, niedaleko miejscowości Pniewy, a zatem niedaleko też Poznania. Na kilometrze 131 obowiązuje ruch naprzemienny i to po zdarzeniu z udziałem ciężarówki. Auto ciężarowe wypadło tam z trasy i wjechało do rowu. To oczywiście droga krajowa nr 92 w Wielkopolsce, a utrudnienia mamy także na ekspresowej ósemce w województwie łódzkim. Tutaj doszło do zderzenia auta osobowego i

0: ciężarówki pomiędzy węzłami Sieradz Wschód a Zduńska Wola Zachód. Na kilometrze 179 mamy zwężenie w kierunku Warszawy. Dokładnie zablokowany jest jeden pas. Na ekspresowej 8, jak zwykle o tej porze, mamy dosyć poważny korek w Warszawie na północnej obwodnicy miasta. Pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a przybywa samochodów także na południowej obwodnicy miasta, a zatem na ekspresowej 2, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko w kierunku Terespola. Kilkukilometrowy korek na obwodnicy Gdańska, na ekspresowej 7, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port w kierunku Elbląga. Podobnie na drodze krajowej nr 91, pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także już spore problemy pojawiły się na trasie Majora Sucharskiego w samym Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą w kierunku Gdańskiego Portu czy Gdańskiego Centrum. I jeszcze autostrada A4. Wspomnę o sytuacji w województwie małopolskim. Tutaj przed Krakowem od strony Rzeszowa już większych spowolnień nie obserwujemy, natomiast dużo wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa na jezdni w kierunku Balic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my już za chwileczkę, już za momencik gramy w tablice rejestracyjne. Przygotowane trzy punkty do zdobycia i trzy nagrody i owacja na stojąco i talon na pozdrowienia i oczywiście gadżety PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: 22 minuty jeszcze do godziny 8. Fantastyczny dzień, fantastyczny wtorek i fantastyczna trasa. Mamy nadzieję, że dzisiaj przed wami. Z nami jest Artur. Dzień dobry, Arturze.
1: Witam serdecznie.
0: Co ty dzisiaj robisz? Opowiadaj.
1: A pracuję w wozie klientów z punktu A do punktu B.
0: Czekaj. Wozie klientów z punktu A do punktu B. Do... Jaki to zawód jest?
2: No, właśnie.
0: Właśnie. Artur.
2: Woźnica.
1: A, z mojej strony dla was, a rozumiem. Taksówka.
0: No. A, pięknie, fantastycznie. Czyli jeździsz taksówką, rozumiem, że po łódzkich, zakorkowanych drogach.
1: Ale nie takich zakorkowanych. A, w tej porze bynajmniej.
0: No i bardzo dobrze. Czy jak jeździsz sobie swoją taksówką i wsiadają do ciebie pasażerowie, to słuchają także Polskiego Rady Kierowców?
1: No oczywiście.
0: Ale super to jest.
1: Moje, więc to ja dyktuję.
0: Ja uwielbiam ten moment, że wsiadam do taksówki i nagle patrzę, o, moja stacja. Dobra, to lecimy do Łodzi w takim razie i jeździmy z Arturem. Artur, sprawa jest taka, że za bardzo nie masz wyboru, czy łatwiejszy, czy trudniejszy, ale skoro twój zawód to prowadzenie auta, to pewnie te tablice masz w małym palcu. Dobrze zakładam?
1: No, czas pokaże.
0: Dobra, to jedziemy na grubo. W takim razie pierwsza propozycja od naszego słuchacza, który to jest Kacper i Wiktor Starnowa, proponują dla ciebie pierwszą tablicę. Proszę bardzo. FSU, FSU, tak jak FSO, tylko że bez od, a tam jest U.
1: No to będzie na pewno zarejestrowane województwo lubelskie.
0: No, to bym polemizował, czy to lubelskie, a nie Lubu?
1: Lubuskie,
0: dobra, dobra, to już mamy.
1: Kuleński powiat.
0: Pięknie, tak jest. Pierwszy punkt zdobyty honorowo, pięknie.
2: Kuba? Jak honorowo, dobrze.
0: No dobrze, dobrze, masz rację.

0: Ja mam od słuchacza naszego Mateusza bardzo ładna stacja, nie stacja, tylko rejestracja.
1: Stacja to jest najładniejsza.
2: Stacja jest piękna. No.
0: Rejestracja oczywiście. KSU.
3: O, fajne.
0: KSU, czyli Kuba Sebastian Ula.
2: O, to będzie Małopolska.
0: Zgadza się.
2: Słucha
0: Beskidzka. Tak, no, zgadza się, dwa Słucha Beskidzka.
3: I teraz uwaga, uwaga, ostatni punkt do zdobycia i ostatnia tablica, tym razem tablica od Roberta z Dastera dla ciebie. Noe. Noe, bardzo lubię tę tablicę.
2: Noe? Noe? O, jak ten taki Noe?
3: Tak, jak ten Noe, no. N-O-E.
0: N-O-E.
2: No to będzie... Mazurskie.
3: Dobrze, warmińsko-mazurskie, tak jest, tak. Mamy. I jeszcze to OE.
2: Miasto Olecko?
3: Czyli powiat olecki. Tak jest. No to 3 punkty zdobyte. Nagrody się należą. Proszę bardzo. Fantastycznie. Owacja na stojąco od naszej publiczności, która z nami jest już od wielu, wielu lat. Super ludzie, naprawdę, świetni ludzie.
0: I nie starzeją się. Nic cały w ogóle, czas klaszczą z taką werwą jak kiedyś.
3: Tak jest, cały czas ta sama energia. No dobrze, to jeszcze dla ciebie mamy talon na pozdrowienia. Artur, pozdrawiasz kogo tylko chcesz?
2: No pozdrawiam wszystkich kolegów z branży, z Łodzi. No życzę, żeby się w końcu coś zaczęło dziać i żeby było coraz bardziej owocnie. Żebyśmy nie kwitnęli, jak nie będę mówił kto, na słupku.
3: Okej. Okay. No dobra, ale ty jesteś takim taksówkarzem, który korzysta z tamtych społecznościowych przewozów, czy właśnie nie?
2: Nie.
3: Czyli tak normalnie, klasycznie, taksówkarz z wiedzą, bezpieczny, z umiejętnościami, miły, uprzejmy, kulturalny.
2: Dokładnie.
3: To jest w ogóle super opcja, naprawdę.
0: I jeszcze dobra stacja.
3: I dobra stacja. Nie, to w ogóle idealny. Naprawdę kierowca. To jeszcze do ciebie wędrują gadżety od Polskiego Radia Kierowców i taką właśnie paczkę wysyłamy do ciebie.
2: Pięknie, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego. Życzymy samych fantastycznych klientów.
2: Samego dużego zdrówka i powodzenia.
3: Tak jest. I wszystkiego dobrego.
2: Taki poziom, a naprawdę, naprawdę aż miło słuchać.
3: Ależ fajnie. No dobra, to w takim razie gramy, żeby twoim klientom było przyjemniej i tobie również. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Hej.
2: Pozdrawiam. Hej.

0: Linkin Park przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. To myślę sobie, że ze specjalną dedykacją dla tych, którzy dzisiaj na godzinę 8, a przed chwilą dopiero się obudzili. Czyli jazda bez trzymanki. Ekstremalnie, kompletnie. 10 minut do godziny 8 nam jeszcze zostało. Po godzinie 8 porozmawiamy właśnie o takim porannym, codziennym zamieszaniu. Natomiast zanim jeszcze godzina 8, no to oczywiście mamy dla was najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na polskich drogach, jak zwykle o tej porze, takie poranne zamieszanie, poranne godziny szczytu, w wielu miejscach sporo korków i sporo spowolnień. Tak jest chociażby w województwach śląskim i małopolskim. Na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, na drogowej trasie

0: średnicowej pomiędzy Chorzowem a Katowicami oraz na autostradzie A4 niedaleko Katowic, a także Mysłowic. Dużo wolniej jedzie się także na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany i to zarówno w kierunku Balic, jak i w stronę Rzeszowa, a podobnie na Zakopiance pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie oraz na Krajowej 94 pomiędzy Olkuszem a właśnie Krakowem. Na ekspresowej 8 cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie łódzkim, gdzie pomiędzy węzłami Sieradz Wschód a Zduńska Wola Zachód doszło do zdarzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Na kilometrze 179 trasa jest zwężona w kierunku Warszawy. Na obwodnicy Pniew na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Na kilometrze 131 jezdnia jest zwężona. Oczywiście Pniewy, no to Wielkopolska pomiędzy Poznaniem, powiedzmy, a Skwierzyną. I jeszcze autostrada A18 w województwie lubuskim. Tutaj nie obserwujemy korków, ale na pewno spory ruch. A owszem, na fragmencie przygranicznym na wysokości Olszyny mowa oczywiście o jezdni w kierunku Berlina, bo w przeciwną stronę ruch właściwie odbywa się w sposób płynny i większych spowolnień nie obserwujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: To już teraz mam dwie chyba dobre informacje. Pierwsza dobra informacja jest taka, że deszcz, który był jeszcze nad Polską, powoli, powoli przesuwa się i prawie już zniknął. Prawie już nigdzie nie pada. On przesuwa się na wschód, to jest dobra informacja. Druga dobra informacja jest taka, że 16 stopni mamy na termometrach w Gdańsku, a w Gorzowie Wielkopolskim około 9. Ciekawy jestem, u kogo świeci piękne słońce. No to gdybyście mieli wolną chwilę i wolną rękę, to poproszę o wiadomość w aplikacji, gdzie to piękne słońce, o którym więcej już teraz.
1: PRK, Polskie Radio.

0: kierowców.
1: To kolejna dobra informacja dzisiaj nad Polską. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Będzie tylko jeden wyjątek, czyli Polska północno-wschodnia. Tutaj jeszcze to zachmurzenie duże, no i przelotne opady deszczu, które jeszcze się utrzymują na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Dzisiaj także w godzinach popołudniowych pojawią się burze. No i tutaj jeszcze może się pojawić 20 litrów wody na metr kwadratowy. Ale wartości na termometrach systematycznie z każdym kolejnym dniem będą szły w górę, aż dojedziemy do soboty, gdzie podobno 33 zobaczymy na termometrze, coś niesamowitego. A dzisiaj od 15 na wybrzeżu, około 19 stopni w centralnej Polsce, do 23 na zachodzie i na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty tylko na północnym wschodzie. No i w górach w czasie burz oczywiście także mocniej dmuchnie, 65 km na godzinę. Ciśnienie poszło w górę i pójdzie jeszcze w górę, na szczęście. 999 hektopaskali w południe w Warszawie. No i w drugiej połowie dnia właśnie będzie szło jeszcze w górę.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To czekam na te informacje, gdzie przepiękne słońce teraz w Polsce o poranku, 2 minuty po godzinie 8. Kuba Marcinowicz, mówię wam dzień dobry!

0: przyznać, że trochę tęskniliśmy za tym słońcem i taką naprawdę czerwcową pogodą. Przecież mamy najdłuższe dni w roku, a co robimy? Siedzimy w chałupie.
1: No tak, kto siedzi, ten siedzi.
0: No, no to prawda, no ale my powinniśmy siedzieć raczej na trasie, na balkonie, w ogrodzie, jakby korzystać z tych najdłuższych dni w roku, a to co? No, niestety pada. Ale ta pogoda się zmieniać będzie w najbliższych dniach.

Piotrek pisze w Rzeszowie: piękne słońce. Pozdrawia Piotr, bardzo dziękujemy za te informacje. Słoneczko powoli stara się przebić. To z kolei jest A1 MOP Gajewa.

0: godziny
1: raz 9. Na dobrze, raz na dobrze.
0: Tak, a raczej z kierowcami podczas porannego szczytu komunikacyjnego, ale zanim to...
1: Zaraz to od jutra nie będzie już?
0: Nie.
1: A.
0: Nie będzie.
1: No to korzystajmy.
0: Jak sobie poradzimy, to jutro nie będzie. Tylko pytanie, czy sobie poradzimy. Ale myślę, że nasi słuchacze nam w tym dzielnie pomogą. 11 minut po godzinie 8.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakrokowane są cały czas oczywiście trasy w województwie mazowieckim. Ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica tu od wczesnych godzin porannych. Właściwie obserwujemy kilkukilometrowy korek pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także przybywa samochodów pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. Zakrokowana jest Krajowa 92 przed Warszawą od strony Sochaczewa, a także Krajowa 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii i Piaseczna. Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce na obwodnicy Pniew, czyli pomiędzy Poznaniem a Świebodzinem. Tutaj, przypomnę, ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Obowiązywał tam ruch naprzemienny na kilometrze 131. Teraz mamy informację, że trasa została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Ten fragment należy omijać ulicami miasta. Jeżeli chodzi o sytuację na południu naszego kraju, chociażby w województwie małopolskim, to tutaj cały czas zatłoczona jest obwodnica Krakowa, A4, ale oczywiście nie tylko ta trasa. Korkuje się także droga krajowa nr 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej czy Gorlic, a także Zakopianka na fragmencie podhalańskim, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Bańskiej Niżnej, Poronina i samego Zakopanego. I jeszcze jedna trasa w województwie dolnośląskim. Autostrada A4 na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic obserwujemy cały czas korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: 20 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców. Jak to nie wiecie, gdzie jest słoneczko? No pojawiło się oczywiście w Łańcucie, świeci 17 stopni ciepła, no i piękne słońce właśnie. I już odwożę klienta do Rzeszowa. Pozdrawiam wszystkich słuchających wspaniałego radyjka z rana. Sławek z Pomocy Drogowej. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Tak jak powiedzieliśmy kilka minut temu, dzisiaj próbujemy rozprawić się z porannym szczytem komunikacyjnym.
1: Raz na zawsze.
0: Może się okazać, że po wtorku przyjdzie środa. Tak się może okazać.
1: Tak.
0: I to będzie środa bez porannego szczytu komunikacyjnego.
1: No ciekawe.
0: Mianowicie, mamy dzisiaj dla was takie zadanie i chcielibyśmy was podpytać, co na ten temat sądzicie. Za co powinien być mandat? Za co powinien być mandat? Ale, tu jest zaznaczenie, to jest gwiazdka, tylko do 9:00. Tylko do godziny 9:00 rano.
1: Oczywiście.
0: Tak, za co powinien być mandat?

0: mandat, czyli za jakie zachowania kierowców powinny być wydawane mandaty, ale tylko do godziny 9. Potem już nie. Przede wszystkim, moim zdaniem.
1: No, dawaj.
0: Przede wszystkim powinien być mandat za zbyt powolne ruszanie na zielonym świetle. Czyli, że rusza pierwszy, potem długo, długo nic. Drugi, długo nic. Trzeci. Czerwone.
1: No tak, tak, tak.
0: I za to powinien być mandat zdecydowanie, ale tylko do 9. Potem już jakoś tak luźniej, na spokojnie już się nie stresujemy.
1: No ciekawe by to było, jak to by policjanci interpretowali. No ale tak, chodzi o to, żeby upłynnić ruch
0: tak,
1: rano.
0: Tak, dobra, dawaj. Za co powinien być mandat, ale tylko do 9.
1: Tylko do 9.
0: Tak, po 9 już nie.
1: Właśnie, zaraz. Aha, za parkowanie, to znaczy parkowanie. O, tak. Zatrzymywanie się na awaryjnych, żeby na pasie ruchu.
0: Dokładnie. Tak, żeby wysiadła żona albo dzieci na przykład.
1: Albo mąż.
0: Albo mąż. Tak. To zdecydowanie. I wtedy za to powinien być mandat do 9, a potem już nie powinno być.
1: No właśnie.
0: No dobra. Słuchajcie, przede wszystkim...
1: My pytamy, co do 9. Na razie tyle.
0: Absolutnie. Mandat powinien być za golenie się w samochodzie do godziny 9.
1: Aha, golenie się w samochodzie? Tak. Nie widziałem nigdy.
0: A ja widziałem. Golenie i malowanie. Jakby to jest duży taki zbiór, potężny. Aha, do 9
1: to
0: jest
1: ta
0: mandat.
1: Sama osoba?
0: Może być. To już jak pan chce, niech pan sobie to zinterpretuje. No dobrze, to w takim razie odbijamy piłeczkę i przekazujemy ją wam, za co powinien być mandat, ale tylko do godziny 9. Czekamy w aplikacji na wasze przemyślenia z takim lekkim przymrużeniem oka oczywiście, więc proszę nie traktować tego jakoś tak bardzo poważnie. Za co powinien być mandat, ale tylko do 9.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych. Bosko ta

0: No i proszę bardzo. Za co powinien być mandat? Z zastrzeżeniem i z taką gwiazdką, ale tylko do godziny 9. Nie później, nie dalej, nie dłużej. Paweł z Wrocławia pisze, mandat do 9? Zarobienie makijażu na skrzyżowaniu, żeby nie opóźniać startu tym, którzy śpieszą się do pracy. A no właśnie.
1: No coś w tym może być.
0: Czyli jednak siadło. Ten makijaż, coś w tym jest.
1: Jednak każdy ma jakieś tam doświadczenie.
0: No, na tym.
1: Bartłomiej ma bardzo fajną, ciekawą propozycję. Do 9 właśnie proponuje mandat za ziewanie w aucie. No właśnie.
0: Piękne. Czyli jeden ziew to stówka, nie?
1: Stówka? Będzie. No stówka, tak symbolicznie. No,
0: ale bez punktów karnych.
1: Aha,
0: już
1: no
0: nie,
1: bez.
0: Nie róbmy. Tak, bo wiesz, bo to nie.
1: Ale to właściwie nikt by nie był bezpieczny.
0: O, fajnie. Grzegorz proponuje z Mazdy, że do godziny 9 rozdajemy mandaty za zatrzymanie auta 10 metrów przed sygnalizacją świetlną. Czyli, że nie dojeżdżamy do linii zatrzymania, tylko tak z dużym dystansem do tego podchodzimy. Tym samym tworzą się korki.
1: Korki, no właśnie, czyli tutaj jest leitmotiv. Korki.
0: Tak jest. Próbujemy uporać się z porannym szczytem komunikacyjnym, za co powinien być mandat, ale tylko do godziny 9. Można pisać, można się nagrywać, zaraz do tego wątku wrócimy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ten poranny szczyt komunikacyjny trwa w najlepsze w wielu miejscach naszego kraju. Mamy sporo, sporo korków, zwłaszcza na południu naszego kraju, w województwie chociażby małopolskim. Autostrada A4 jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa, podobnie Zakopianka w Gaju i w Libertowie, a zatem pod Krakowem. Droga krajowa numer 44 na wysokości Skawiny oraz krajowa 28 w pobliżu Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza, a przede wszystkim Gorlic. Zatłoczona jest także krajowa 75 na

0: północ od Nowego Sącza oraz Zakopianka na fragmencie podhalańskim pomiędzy Nowym Targiem a Szaflarami, a także już niedaleko samego Zakopanego. Wolniej jedzie się także w województwie śląskim, właściwie dużo wolniej, zwłaszcza na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także na Krajowej 81 przed Katowicami, przed centrum miasta od strony Mikołowa, a także na Krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej. Obwodnica Pniew, a zatem Krajowa 92 w województwie wielkopolskim, rzecz jasna, jest zablokowana na kilometrze 131. Tutaj ciężarówka wypadła z trasy i wjechała do rowu. Ruch kierowany jest na objazd na ulicę miasta. I jeszcze ekspresowa 8, Sieradz Wschód, Zduńska Wola Zachód, na kilometrze 179, gdzie doszło do zderzenia osobówki i auta ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my dzisiaj sprawdzamy i pytamy was, za co powinien być mandat, ale tylko do godziny 9, czyli jeszcze przez 28 minut można taki mandat byłoby złapać.
3: Mandat za wysadzanie do 9, ba, do 12, pod warunkiem, że jest wysadzana osoba na ulicy, gdzie zaczyna to utrudniać ruch innym użytkownikom. Niech to będzie wysadzanie na przykład na zatoczkach autobusowych, tak jak było kiedyś, na tak zwany kiss and ride i tyle, to nie będzie nikomu przeszkadzać.
2: No to proszę bardzo, za co jeszcze mandat do godziny 9 można byłoby otrzymać, co wpłynie na poprawę płynności ruchu? Jeśli macie jakieś pomysły, to można się nagrywać, można pisać także w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: Razem z Kubą dzisiaj i razem z wami oczywiście próbujemy uporać się z poradnym szczytem komunikacyjnym i z korkami. No i postanowiliśmy...
1: A to nie jest takie łatwe.
0: Nie. I postanowiliśmy wprowadzić dodatkowe mandaty do godziny 9 obowiązujące. Tylko pytanie brzmi najważniej. Najważniejsze. Za co? Za co te mandaty do godziny 9? I uwaga! Na przykład, co byś powiedział na to? Podwójny mandat do godziny 9 powinien być za używanie telefonu komórkowego w korkach. Powoduje to, że 80% osób rusza spóźnionych, a te 20% no to są ci za nimi po prostu. Pozdrawiam z zatłoczonej 75. Bardzo dobre, czyli patrząc na to, że mandat za używanie telefonu komórkowego
1: to i jest, tak jest
0: 500 zł i 12 punktów karnych, to razy 2, czyli byłoby 1000 zł i 24 punkty karne. Czy tego już nie mnożyć?
1: No 20.
0: Bo to już pozamiatane.
1: No, tak, no właśnie.
0: I wtedy wszyscy by się pilnowali. Wtedy by nikt nie używał telefonu komórkowego i to w ogóle zmieniłoby oblicze korków porannych.
1: No, czyli by nie było ich. To znaczy, nie wiem, czy

0: da się w ogóle korki poranne wyeliminować?
1: Idziemy w to, że się
0: tak?
1: Da.
0: Aha.
1: Tak. Też bardzo mi się podoba kolejny wpis naszego naszej słuchaczki, to Izabela pisze. Mandat za brak humoru. Czyli jak jesteś gburem smutnym, niezadowolonym z życia, to dostajesz
0: mandat. To
1: może
0: pouczenie chociaż.
1: Mandat. I to dość taki wysoki. Czasem jeden mały uśmiech zmienia komuś cały dzień. Pozdrawiam i życzę dobrego dnia.
0: To święte słowa, to prawda.
1: Wystarczy sobie, siedząc w samochodku swoim, spojrzeć w prawo, spojrzeć w lewo i poszukać jakiegoś smutnego pana albo smutnej pani i się do niej uśmiechnąć.
0: No tak.
1: I to zadziała. I oni już od razu mają lepszy humor i lepszy dzień.
0: Uśmiechać się, a nie ziewać. Bo zaziewanie
1: jest mandat. Do godziny 9, czyli jeszcze przez 18 minut można taki mandat byłoby załapać.
0: No tak.
1: Ciekawa propozycja, choć trochę kontrowersyjna, zajeżdżenie Elką z kursantem. Co o tym sądzisz?
0: No bardzo kontrowersyjna. Ja bym się nie zgodził jednak, bo jakoś my musimy się uczyć, a każdy z nas kierowców był kiedyś kursantem, jakoś musimy się uczyć jeździć, jak są samochody na ulicy.
1: No właśnie.
0: A nie, jak nie ma.
1: No,
0: to pouczenie.
1: To pouczenie jedne. Jaki ty jesteś w ogóle? Czyli to ja wychodzę na tego złego policjanta, a ty na tego dobrego, bo ty mówisz pouczenie, a mój mandat.
0: No, tak wyszło jakoś. Zupełnie naturalnie.
1: No to taka jeszcze jedna propozycja.
2: Do godziny 9:00 wyższy mandat powinien być za jazdę środkowym pasem 5 km poniżej prędkości. Dziękuję.
1: Fajna propozycja.
0: To jest dobry pomysł. Środkowy pas to zmora.
1: Czyli tak, wolny środkowy pas, prawy szybszy, lewy szybszy. Paranoja po prostu, no. I za to powinien być mandat, tylko tak się zastanawiam, czy na pewno do godziny 9:00.
0: Aha.
1: Myślę, że nie.
0: Że dalej. Byś pociągnął to do 9:10.
1: No próbujemy się rozprawić z korkami porannymi. Jeśli macie jeszcze jakiś pomysł, za co powinien być mandat do godziny 9:00, to proszę bardzo, można puścić wodze fantazji, napisać albo nagrać wiadomość głosową.

0: Jak chór anielski.
1: A rzeczywiście, troszkę tak. Tak, z rana trochę. O, zobacz, jeszcze. Pa.
2: No fajnie, fajnie. Dobrze, wracamy do tych mandatów, słuchajcie, bo sprawa jest ważna, bo do godziny 9 zostało nam 10 minut.
1: A
2: więc
1: właśnie.
2: Śpieszmy się przyznawać mandaty, bo tak szybko odchodzą. Mandat do 9 dla włodarzy miasta za brak miejsc parkingowych. Bardzo dobre. Bardzo mi się to podoba. Ale również za brak obwodnic. Bardzo dobre.
1: Ojej.
2: Aż to by się posypały te mandaty.
1: Oj, te mandaty, o, rzeczywiście. Ludzie.
2: Oraz dla kierowców za skakanie po pasach, czyli z prawego na lewy, później ciach, ciach. I niby, że szybciej, ale tak na dobrą sprawę stwarza to zagrożenie i trochę jest bez sensu.
1: A, takie skakanie, okej. Okay. Tak. Bo ja sobie wyobraziłem dziecko, które skacze po zebrze z jednego pasa na drugi. To nie, nie, o tym nie.
2: Nie, nie wiem. Czasami twoja wyobraźnia mnie zaskakuje. A, przyznam szczerze.
1: Dobrze,
2: za co jeszcze mandat do 9?
3: Witam wszystkich. Jeśli chodzi o mandaty do godziny 9, to ewidentnie powinien być mandat za brak obecności

0: kofeiny w organizmie. Co do poziomu nie będę się tak jak wypowiadał, ale bez kofeiny to się nie da. Pozdrawiam wszystkich, szerokiej drogi.
1: Pozdrawiamy,
2: szerokiej drogi. Ja bym się nie wypłacił, no ale...
1: No i dzisiaj mandacik u nas ktoś by dostał, no bo właśnie. Ziarenek nie ma.
2: Proszę pana, i trzeba było iść do bufetu niestety.
3: Tak, no. Tylko kto ten mandat by musiał
2: mieć?
3: Znajdę
2: dzisiaj. Mamy dzisiaj takie spotkanko nieformalne. Jak ja zrobię śledztwo, jak ja przepytam, kto za to jest odpowiedzialny.
3: Ach, detektyw nasz.
1: Dobrze. I uwaga, najważniejsza i najlepsza wiadomość, jaką przeczytaliśmy w aplikacji. Mandat za niesłuchanie Polskiego Rady Kierowców. Do 9. Nie, to też przedłużamy na całą dobę. Tacy jesteśmy dzisiaj okrutni. Dobrze, wiadomości drogowe pędzą do was.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Droga krajowa nr 92 w Wielkopolsce, obwodnica Pniew, jest nadal całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Po porannym zdarzeniu z udziałem ciężarówki na kilometrze 131. Dokładnie ten pojazd wypadł z trasy i wjechał do rowu. Mamy informację, że ruch kierowany jest na objazd na ulicę miasta. Przypominam, obwodnica Pniew, droga krajowa nr 92, to trasa pomiędzy Poznaniem a Świebodzinem. Na drodze krajowej nr 81, niedaleko Skoczowa, a zatem w województwie śląskim, auto osobowe wypadło z trasy na kilometrze 63. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wisły. Cały czas poranne godziny szczytu trwają w najlepsze właściwie w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest S8 w Warszawie, nie tylko pomiędzy węzłami Głębocka, Marymącka a Łabiszyńska w kierunku zachodnim, ale także na jezdni w kierunku Białego Stoku, pomiędzy Bemowem a węzłem Powązkowska. Podobnie ekspresowa dwójka, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Puławska, właściwie w obu kierunkach, oraz krajowa siódemka przed Warszawą od strony Płońska, ale tutaj właściwie i wolniej jedzie się i w kierunku Warszawy, i w kierunku Płońska, zwłaszcza w Dziekanowie Leśnym. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj wspomnę o obwodnicy Gdańska, o ekspresowej siódemce, spory ruch obserwujemy pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, zwłaszcza w kierunku Elbląga.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To w sumie tak na dobrą sprawę jeszcze można się dopisać, prawda?
3: No.
1: Można, bo zobacz, bo jeszcze jest 6 minut do 9. No właśnie, a skoro pytamy o to, za co mandat do 9, to jeszcze można. W aplikacji, proszę.

0: za co mandat do godziny 9 można byłoby otrzymać i to by pewnie wpłynęło jakoś na poprawę płynności ruchu. No to proszę bardzo, kolejna propozycja.
1: Ja mam jeszcze jeden pomysł w kwestii mandatu, bo widziałam to do tej pory bardzo często. Mandat za nieogarnianie i blokowanie skrzyżowań, bo każdy chce przeskoczyć na światłach, na zielonym.

0: a później zostawia drogę innym i przez to się tworzą potężne korki, bo ani jeden nie może zjechać, bo dalej jest korek, ani nikt nie może wjechać na skrzyżowanie.
1: To prawda, zdecydowanie się z tym zgadzam, chociaż no przecież za to mandat jest, czyli nie można wjechać na skrzyżowanie, jeśli nie ma możliwości zjechania z tego skrzyżowania. No i jeszcze Marcin proponuje mandacik do godziny 9:00. Oj nie, nie do 9:00. Dla wszystkich pań. Za przekroczenie piękności.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to pogodowo teraz dzisiaj zachmurzenie. Na szczęście małe i słońce się pojawi, ewentualnie umiarkowane. Wyjątkiem będzie tylko północno-wschodnia część naszego kraju. Tutaj zachmurzenie duże i tutaj jeszcze opady deszczu. Na Suwalszczyźnie, na Podlasiu także mogą pojawić się burze i tutaj 20 litrów wody na metr kwadratowy spaść jeszcze może. Wartości na termometrach dzisiaj maksymalnie od 15 na wybrzeżu, około 19 stopni w centrum, do 23 na zachodzie i na południu. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, porywisty na północnym wschodzie, no i w czasie burz wtedy do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie jeszcze w południe będzie wynosiło 999 hektopaskali, w drugiej połowie dnia pójdzie w górę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

A my mamy już prawie 3 minuty po godzinie 9. Polskie Radio Kierowców. Oczywiście towarzyszymy wam w trasie i wprawiamy was w bardzo dobry nastrój. Kuba Marcinowicz, mówię wszystkim dzień dobry.

0: Cały czas czytamy i czytamy te wasze pomysły.
1: I przecieramy oczy ze zdumienia.
0: Tak, jakie mandaty jeszcze powinniśmy rozdawać do godziny 9, już co prawda po 9, więc te mandaty nie obowiązują, ale temat jak najbardziej aktualny. Co zrobić, żeby upłynnić ruch, żeby te korki były mniej dokuczliwe? No proszę bardzo.
2: Mandat za przewożenie myśli bez pasów bezpieczeństwa. Rano się dużo myśli.
0: Fajne,
1: trochę abstrakcyjne, ale żeby mandat?
0: No te myśli dość ważne o poranku zazwyczaj mogą się pojawiać.
1: No tak.
0: No, więc wiesz, no.
1: No ale jak się myśli o drodze właśnie, to dobrze.
0: To dobrze.
1: Bo jako nie

0: niebieskich migdałach.
1: O, to
0: albo
1: źle.
0: W ogóle o migdałach
1: zielonych. W takim razie migdały dostają mandaty, a droga nie.
0: O, bardzo dobrze.
1: Tak, prawda? Mm-hmm. Już żeśmy znaleźli konsensus tak zwany. Dobrze, bardzo się cieszę. Słuchajcie, tutaj jeszcze mamy jakąś informację. Droga Krajowa nr 12, odcinek Kalisz-Opatówek. Pan rzucił okiem. Drogowcy dziś kładą na pewnym odcinku nową nawierzchnię. Tworzą się

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Tomaszów Mazowiecki Południe a Wolbusz doszło do zderzenia auta osobowego i busa. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia, a chodzi o kilometr 345. Na S8 nie ma natomiast utrudnień pomiędzy Sieradzem a Zduńską Wolą, gdzie na kilometrze 179 kilka godzin temu zderzyły się dwa pojazdy na jezdni w kierunku Warszawy. W tej chwili trasa S8 jest już odblokowana i właściwie i w kierunku Warszawy, i w stronę Wrocławia. Właśnie na tym fragmencie pomiędzy Sieradzem a Zduńską Wolą jedzie się bez przeszkód. Problemy w województwie podkarpackim na drodze krajowej nr 28 pomiędzy Jasłem a Krosnem, niedaleko miejscowości Szebnie, obowiązuje ruch naprzemienny na kilometrze 217. Zderzyły się tam dwa pojazdy, auto ciężarowe i samochód osobowy, i już teraz obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia. Na drodze krajowej nr 92 na obwodnicy Pniew cały czas utrzymuje się blokada obu kierunków, czyli tutaj obwodnica jest zablokowana, a ruch kierowany jest na ulicę Miasta. Obwodnica Pniew, no to oczywiście droga krajowa nr 92 pomiędzy Poznaniem a Świebodzinem. I jeszcze województwo małopolskie. Tutaj poranne godziny szczytu w wielu miejscach właściwie jeszcze trwają. Nie chcą się zakończyć i zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej czy Limanowej, także na Zakopiance, pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie oraz na obwodnicy Krakowa, na A4 pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Zobacz, jaki paradoks. Jest 20, no prawie 21 minut po godzinie 9. Zgadza się. Cały czas rozmawiamy o tym, co przed 9.
1: No dobra, ale jutro też będzie poranek.
0: Tak.
1: I też dokładnie będą godziny poranne. I co będzie? I będą mandaty się posypią.
0: Mandaty do godziny 9. Za co powinny obowiązywać mandaty do właśnie tej godziny? Mandat za jazdę buspasem. Na niektórych buspasach jest ograniczenie. Konrad, ja w ogóle mam z tym ogromny problem. Mnóstwo kierowców, zwłaszcza na tej trasie Warszawa-Piaseczno, mamy 79. No więc właśnie, i tam jest buspas.
1: Tak.
0: To, jak często widzę kierowców kompletnie nieuprawnionych do tego, żeby jeździć buspasem, jeżdżących buspasem, to jest w ogóle jakaś plaga, to jest zmora. I dziwię się, że tam policja nie wędkuje po prostu każdego dnia. Bo wyłowiłaby takie sztuki. I to zazwyczaj jest tak, że kto ma lepszy samochód i szybszy, to właśnie stwierdza, że o, buspas jest dla niego.
1: Nie wiem dlaczego. Może.
0: Tak, czyli jakby od wartości samochodu zależy to, czy mogę jechać buspasem, czy nie mogę, co jest absolutnie błędną narracją, ale tak to

0: Niestety wygląda właśnie na tej trasie, czyli na 79 z Warszawy w stronę Piaseczna. Wracając do mandatów do godziny 9.
1: Witam szanowną redakcję, Jarek z Lubina. A propos tych mandatów do 9, tutaj już był taki głos o tych kursantach. Wszystko bardzo ładnie, ale jak się kogoś takiego niedoświadczonego w godzinach szczytu zabiera w sam największy szczyt, był zresztą u nas w Lublinie taki wypadek, to by jednak było dobre. Ja jestem za tym. Pozdrawiam.
0: Czyli widzisz, czyli jednak kursanci wyjeżdżają po 9, jak się trochę uspokoi.
2: No głosy są podzielone, tak, na pewno. Bardzo. I to jest taki temat, który będzie się pojawiał i pojawiał, no bo jednak muszą ci kursanci się gdzieś nauczyć.
0: Kiedyś zmierzyć się z tą poranną rzeczywistością. Kiedy mają się mierzyć? Jak już zdadzą prawo jazdy, to nie, no to będzie jakiś dramat wtedy. No dobrze, jeszcze jedna opcja?
3: Witam serdecznie. A może mandat dla pieszych za przechodzenie przez pasy wpatrzeni w telefony albo bieganie na przejścia dla pieszych? Czemu tylko kierowcy mają być winni? Pozdrawiam, Grzegorz z Toyoty.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: No to podwójny za ten telefon, bo przecież są już takie mandaty za patrzenie w telefon.
0: 500 zł, a my ustaliliśmy, że do 9 tysiąc.
2: No właśnie. No,
4: znaczy ustaliliśmy, to dużo powiedziane. Na razie trwają.
0: Przypisuję sobie troszkę zasługi, przepraszam najmocniej, że się rozpędziłem. Już jak ustawodawca
2: konsultacje mówię, społeczne.
0: Tak, dokładnie. No właśnie, prowadzone są konsultacje społeczne, dobrze. Myślę, że można byłoby spokojnie jeszcze do tej godziny 9, czy nawet do 10 wprowadzić taki mandat za ciche słuchanie. Radia.
2: Za ciche?
0: Za ciche, czyli jak leci PRK, tam cichutko gdzieś tam szmyra w głośnikach, to nie. I wtedy podchodzi pan policjant z tym miernikiem poziomu hałasu, decybelomierzem i mówi, niestety, szanowna pani, tu się posypie. Za cicho pani słucha radia.
2: Czyli poszedłeś naprawdę o krok dalej.
0: Grubo idę, nie?
2: Nie,
0: grubo idę.
2: Nie, że za niesłuchanie, tylko za słuchanie za cicho. A jak policjant przygłuchawy będzie?
0: No to już wtedy mandat jest potrójny. Wedle uznania po prostu już wtedy. No dobrze, słuchajcie, zawsze przed godziną 10 pojawi się u nas Grzegorz Duda i tak też będzie tym razem. Grzegorz Duda odpowiada w tym miesiącu na wasze pytania motoryzacyjne. I jakiś czas temu pojawił się taki problem z ciężko wchodzącą jedynką, czyli próbujesz wbić jedynkę, żeby ruszyć, a coś tam jednak blokuje.
2: Bywa, bywa,
0: lewak.
2: Tak.
0: Masz tak w kij?
2: Nie.
0: A, no to co
2: nie,
0: bywa?
2: Nie, no,
0: to co?
2: Ale bywa, że słyszę.
0: A czasem tak bywa.
2: Tak, czasem tak bywa. No i z literatury znam. A. No właśnie.
0: W jakiej literaturze było opisane, że ciężko wchodzi jedynkę? Jakby
2: oj, nie drąż. No, tak, jakieś tak. Coś, no dobrze, coś o właśnie koniach mechanicznych.
0: Grzegorz Duda dzisiaj zajmie się tym tematem, czyli próbujemy wrzucić jedynkę, pierwszy bieg, a jakoś coś tam niestety te skrzynie blokuje. Czy do wymiany będzie skrzynia, czy do wymiany będzie sprzęgło? Co może być usterką w tym samochodzie? Sprawdzimy to już za kilka minut.

0: Już za kilka minut Grzegorz Duda odpowie na pytanie, co zrobić, gdy bieg, pierwszy bieg wchodzi z jakimś takim oporem, nie do końca dobrze, nie do końca pewnie. Czy do wymiany będzie skrzynia biegów, czy do wymiany będzie sprzęgło? Odpowiedź na to pytanie już za kilka minut, a teraz oczywiście informacje drogowe, jak zwykle w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, co 20 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej nr 19 w województwie lubelskim pomiędzy miejscowością Niemce a Lublinem, dokładnie niedaleko miejscowości Ciecierzyn na kilometrze 302 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Mam informację, że trasa jest tam częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy jednym pasem, ale jest bardzo utrudniony. Już teraz obserwujemy tam bardzo poważne kilkukilometrowe właściwie korki, zarówno od strony Lubartowa, jak i od strony Lublina. Cały czas utrudnienia utrzymują się na krajowej 28 pomiędzy Jasłem a Krosnem, czyli w województwie podkarpackim. Pomiędzy kilometrem 216 a 217 ruch obowiązuje tylko jednym pasem na zmianę, a to w związku ze zderzeniem ciężarówki i samochodu osobowego niedaleko miejscowości Szebnie. Na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Wolbusz a Tomaszów Mazowiecki Południe zderzyły się dwa pojazdy, bus i auto osobowe na jezdni w kierunku Wrocławia. Na kilometrze 345 zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku

0: W kierunku Wrocławia, ale ruch odbywa się drugim wolnym pasem. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj cały czas bardzo dużo korków porannych spowolnień. Oczywiście na ekspresowej 8 i ekspresowej 2 w Warszawie, jak zawsze, ale nie tylko tam. Zakorkowana jest krajowa 7 na północ od Warszawy i krajowa 79 na południe od Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co dzisiaj dzieje się na waszej trasie? Dokąd jedziecie i którędy? No to czekamy na raporty drogowe, pogodowe również w naszej aplikacji. Można tekstowo, można głosowo, można też pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: blisko. To mamy jeszcze 21 minut do godziny 10. Grzegorz Duda u nas codziennie właśnie po godzinie 9. Dobrze radzi, ale także no, można powiedzieć, że trochę zdalnie naprawia, albo przynajmniej zwraca uwagę na pewne bardzo ważne kwestie w obsłudze samochodu.
1: Dobra rada to jest właściwie pół naprawy.
0: No, przede wszystkim. Później drugie pół to jest do odpowiednia diagnostyka, a później ta reszta to jest naprawa.
1: Tak.
0: I mamy...
1: To trzecia, czwarta sukces. Połowa. Tak, no różnie.
0: No ja różnie, tak. To zależy, jak się patrzy, jak to człowiek liczy. Więc bardzo często to wy przesyłacie pytania do Grzegorza, a Grzegorz stara się z nimi zmierzyć. No i właśnie tak też jest w tym przypadku. Pojawiło się takie pytanie odnośnie nie najłatwiej wchodzącego pierwszego biegu. Czyli trochę trzeba nad tym popracować. On jest mało precyzyjny, a wydaje się wam, że był bardziej precyzyjny. Czyli coś się zmieniło, coś się psuje, albo coś mówi nam, że powinniśmy coś zrobić, coś wymienić, coś sprawdzić w naszym samochodzie. Co konkretnie w takim razie? Co należy zrobić, jeśli jedynka nie wchodzi, albo wchodzi ciężko?
2: No słuchaj, jeżeli ciężko wchodzi jedynka, to najpierw sprawdźmy, w jakim stanie mamy sprzęgło. Też pamiętajmy o oleju w skrzyni biegów. W manualnej skrzyni biegów też zmieniamy olej. To jest bardzo często zapominane przez kierowców i na przykład masz auto 200 tysięcy, olej niezmieniany i wtedy też to może być, że ten olej nie ma odpowiednich parametrów, wtedy kiedy samochód na przykład jest zimny, prawda? Albo kiedy mamy zatrzymaną skrzynię biegów, chodzący silnik i próbujemy ten bieg wrzucić i on nie chce nam wejść. Jeżeli wymieniamy olej, pamiętajmy, że musimy się stosować dokładnie do specyfiki takiej, jaką zalecił producent. Dlatego, że on tam to dobrze przemyślał, jak te synchronizatory, na jakim oleju mają pracować, łożyska i na jakich parametrach ma być utrzymywany w zakresie temperatury olej, żeby te biegi dobrze wchodziły, żeby ta skrzynia się nie zużywała. Natomiast jeżeli zawsze się to dzieje, że zawsze ta jedynka ma ciężko, warto wrzucić wsteczny. Czy wsteczny też ma ciężko? Jeżeli jedynka i wsteczny, czyli z zatrzymanego do jazdy, mają ciężko, to zainteresujmy się sprzęgłem i pamiętajmy, że dzisiaj sprzęgła od wielu, wielu lat to są sprzęgła hydrauliczne. I teraz pytanie do was. Zmienialiście płyn hydrauliczny, czyli taki jak płyn hamulcowy w sprzęgle kiedykolwiek? Pamiętacie o tym? Jeżeli nie, to pamiętajcie, że płyn chłonie wodę, ma właściwości higroskopijne, czyli jego skuteczność jest coraz słabsza z upływem lat. I w sprzęgle też trzeba ten płyn zmienić co 2 lata, najrzadziej.
0: No i proszę bardzo, wiedział pan takie
1: cenne
0: rzeczy?
1: Nie, przyznam cenne. Się, że nie. Cenne rady bardzo.
0: Grzegorz Duda wróci oczywiście jutro także z kolejnymi informacjami motoryzacyjnymi, z kolejnymi poradami, ale także z usterkami, które mam nadzieję, że szybko sami naprawicie.

0: dzwoń.
1: A wy do nas możecie i pisać, i możecie do nas dzwonić, i możecie
2: nagrywać. Następnym razem i teraz,
1: i zawsze. I awarii żadnej, mam nadzieję, dzisiaj nie ma w waszych pojazdach. A jeśli są, no to oczywiście Grzegorz Duda bardzo chętnie pomoże i bardzo chętnie doradzi, na co zwrócić uwagę i jak nie dać się oszukać swojemu mechanikowi, bo tak się niestety czasami zdarza. I o tym mówi sam Grzegorz Duda, że no niestety w jego zawodzie jest też trochę tak, że na różnych ludzi się trafia i czasami zdarzają się ludzie, którzy próbują nas naciągnąć na coś, czego tak de facto naprawdę nie wymieniają. I w tej sprawie też nasz słuchacz.
3: Witam, Highlander z tej strony. Dzięki panu Grzegorzowi Dudzie nie dałem się wkręcić mechanikowi naprawę niektórych rzeczy w samochodzie, które no naprawdę chciał mnie wkręcić na wysoką kasę. Także warto posłuchać kogoś, kto się zna, kto wie, jak to robić, i później wiemy, czego możemy oczekiwać od mechanika. Pozdrawiam.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 74 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Opatowem a Kielcami jest całkowicie właściwie zablokowana niedaleko miejscowości Piotrków, gdzie doszło do wypadku dwóch pojazdów.

0: Mamy informację, że trasa jest zablokowana na kilometrze 130, a ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. To była Krajowa 74 w Świętokrzyskiem, ale blokadę mamy także w województwie wielkopolskim na drodze krajowej nr 92. Na obwodnicy Pniew, czyli pomiędzy Poznaniem a Świebodzinem, ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Trasa jest tam zablokowana w obu kierunkach i ten fragment można omijać ulicami miasta. Na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lubartowem a Lublinem, niedaleko miejscowości Ciecierzyn, zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 302. Nadal obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę i nadal obserwujemy tam dość spory korek. Na drodze krajowej nr 28 pomiędzy Jasłem a Krosnem, uwaga, nieopodal miejscowości Szebnie, to oczywiście w województwie podkarpackim, tutaj ruch naprzemienny obowiązuje na kilometrze 217. To w związku z kolizją auta ciężarowego i samochodu osobowego. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj cały czas wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Tyniec, ale także na drodze krajowej nr 28, czy to w Limanowej, czy w Wadowicach, a także na krajowej 49 przed Nowym Targiem od strony Jurgowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pamiętajcie, 22 513 11 11 albo aplikacja tekstowo czy głosowo, co dzieje się u Was na trasie.

0: Trzy minuty jeszcze zostały nam do godziny 10. No miejmy nadzieję, że dzisiaj bez żadnych mandatów. Nie, no nasi słuchacze jeżdżą bez mandatów, bo zastanawialiśmy się, jaki mandat powinien obowiązywać do godziny 9. Za co? Czyli tylko do 9. I na przykład za ciche słuchanie Polskiego Radia Kierowców, w ogóle za niesłuchanie Polskiego Radia Kierowców, to są mandaty za ziewanie w samochodzie, za brak kofeiny w samochodzie, za to wszystko sypią się mandaty do 9.
1: No dobrze. Fajnie, ja bym to też jednak przedłużył na kolejne godziny. Tak. Do 13 co najmniej.
0: A to już, proszę państwa, to już to, co wy sobie zrobicie.
1: Bo później przychodzi grzeszny Robert i to już wiecie. On będzie wlepiał.
0: No dobrze, to w takim razie po godzinie 10 Dagmara Kowalska.
2: Dzień dobry.
0: I Piotr Chwilan z wami oczywiście.
1: Dzień dobry.

0: Na zegarze minęła godzina 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy pogodę. Będziemy się z wami dzielić informacjami na temat właśnie tego, co dzieje się na naszych mapach. Zdecydowanie będzie spokojniej niż w ostatnich dniach, chociaż nie wszędzie będzie równie pogodnie.
0: Zacznijmy od słońca. Najwięcej dzisiaj na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, ziemi lubuskiej, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane.
2: Więcej chmur pojawi się natomiast nad Warmią, Mazurami, Suwalszczyzną i Podlasiem. W tych regionach możliwe są przelotne opady deszczu.
0: Po południu właśnie na Suwalszczyźnie i Podlasiu mogą rozwinąć się także burze.

0: że podczas ich przechodzenia może spaść do 20 mm deszczu.
1: A temperatura będzie przyjemna, nad morzem około 15 stopni, w centrum kraju około 19.
0: Najcieplej na zachodzie i południu Polski, na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej, Opolszczyźnie czy w Małopolsce termometry pokażą nawet 23 stopnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy bardzo serdecznie. Zapraszamy wszystkich w trasę na pokład naszego samochodu. Dagmara, ty chyba wczoraj byłaś z Krzysztofem w Scani, tak?
1: Z Krzysztofem?
0: Tak, no bo Krzysztof brał udział w zagadce i mówił, że jest z nim Daga.
1: A.
0: I razem zgadywaliście. To ty byłaś, czy inna Dagmara?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że byłam w innym samochodzie.
0: Aha.
1: Ale no. Krzysztofa pozdrawiam. To znaczy, prawdopodobnie jechałam przed nim albo za nim.
0: No dobrze. Czyli to... Już dzisiaj każda Dagmara wróciła na swoje miejsce.
1: No może.
0: Mamy Dagmarę ze Scani i Dagmarę naszą tutaj radiową. Dzień dobry, Dagmaro.
1: Dzień dobry.
0: Miło cię
1: Dzień
0: widzieć.
1: Dobry, Piotrze.
0: Zaczynamy.
3: Yeah.

0: I mamy 10 minut po godzinie 10. Jakub Domoracki prowadzi nas od samego rana. No i jak wygląda sytuacja?
1: Dzień dobry jeszcze raz. No więc tak, poranne godziny szczytu powolutku się kończą, ale utrudnienia, które mamy od rana, a jest ich sporo, cały czas trwają. Także taki dzień jeszcze, ten poranek taki niespokojny.
2: Spokojnie będzie za to w zagadce, bo ułożył ją dzisiaj Piotrek. Może spokojnie, niespokojnie, w sensie, że nie będzie trudno. Moim zdaniem będzie bardzo trudno. Ale może to was jakoś od tych korków odciągnie, te myśli.
0: Ale to za moment. Najpierw sprawdzamy konkretę.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zablokowana jest droga krajowa nr 73.

D4 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Opatowem a Kielcami, niedaleko miejscowości Piotrków. Policja kieruje tutaj na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Zablokowana jest także Krajowa 92 w województwie wielkopolskim na obwodnicy Pniew, a zatem pomiędzy Poznaniem a Świebodzinem. Tutaj ciężarówka wypadła z trasy.

0: metrze 302, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę i obserwujemy tam wciąż duże korki i to zarówno w kierunku Lublina, jak i w stronę Białegostoku. Jeżeli chodzi o spowolnienia korki w województwie mazowieckim, to niestety one cały czas występują, może to trochę mniej tych korków niż powiedzmy godzinę temu, no ale cóż z tego, skoro ekspresowa ósemka jest zakorkowana, właściwie jak po godzinie 6 rano pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. A wolniej, dużo wolniej jedzie się także na remontowanym odcinku Krajowej 90-61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jeszcze droga krajowa nr 28 w Podkarpackiem, niedaleko miejscowości Szebnie, to pomiędzy Jasłem a Krosnem. Na kilometrze 217 trasa jest nadal częściowo zablokowana, a to w związku ze zderzeniem ciężarówki i samochodu osobowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
6: No i mamy zagadkę, pierwszą podpowiedź dla was dzisiaj, moi drodzy. Rozgrzewamy się, energia, zwłaszcza Polska centralna, wschodnia, północno-wschodnia, bo tam chmury, deszcze, wiatr także, tak Dagmaro?
7: No ale miało być spokojnie, tak przynajmniej mówiliśmy w pogodzie.
6: No mówiliśmy, że na zachodzie będzie spokojniej, że tam więcej słońca i rzeczywiście, kiedy popatrzymy na mapę pogodową, to tam są te promyki, ale jeśli chodzi o inne obszary, no to tak niekoniecznie, no i ta temperatura także dzisiaj. 17 stopni w Gdańsku aktualnie, a to najcieplejsze miejsce, więc nie ma fajerwerków. W Suwałkach chłodniej, 12 stopni, to najchłodniejsze miejsce z kolei. W ogóle się tym nie przejmujemy. Pierwsza podpowiedź jest następująca. To coś może mieć rozmaite kształty. Zaczynamy zgadywanie i czekamy w aplikacji tekstowo albo głosowo. Pani już tutaj czeka, a nie, to przepraszam.
7: To pan.
6: A nawet więcej panów. No to już zaczniemy grać, proszę bardzo. Tak, o tak. I co, jedziemy?
7: Co ty tam mieszasz dzisiaj?
6: No tak, to już jest. Mam nadzieję, że niczego nie zepsuję. Kwadrans po 10:00.

0: Jesteśmy razem w trasie, moi drodzy, a skoro w trasie, to mogą występować także utrudnienia w ruchu. Słuchamy.
1: Dzień dobry Państwu. Jeżeli ktoś się wybiera drogą numer 12, to przed Radomiem, między Zwoleniem a Radomiem są roboty drogowe, dość spore korki, spore opóźnienia. Weźcie to pod uwagę. Pozdrawiam, Grzegorz z Volvo.
0: Dziękujemy Grzegorzu za te informacje. Droga numer 12, roboty drogowe przed Radomiem. Uważajcie na siebie w tamtym miejscu, zresztą wszędzie.

0: A jeśli chodzi o bieżące sprawy, czyli naszą zagadkę, pierwsza podpowiedź za nami, to coś może mieć rozmaite kształty. Poczytajmy sobie odpowiedzi.
1: Są już odpowiedzi pierwsze. Mirek z Gdyni napisał: zapach samochodowy. Może być w buteleczce, czy choćby zabieżka, na przykład choinka. Albo zapach samochodowy. Zapach samochodowy to już było. Rączka automatycznej skrzyni biegów, to od Direxa.
0: To coś to albo skrzyżowanie o ruchu okrężnym, albo na przykład rondo, może być w kształcie biszkopta, jak w Kraśniku, albo chmury. No właśnie, to ciekawe rzeczy w Kraśniku od Tomka, naszego stałego właśnie zagadkowicza. Mhm. Ale mamy jeszcze propozycję głosowo.
2: Dzień dobry, odpowiedzią na zagadkę będzie klosz do lampy. Pozdrawiam, Bartek.
1: Kosz do lampy. Nie, nawet nie jest blisko tego, co dziś. No nie jest jakoś super blisko.
0: Dagmara, wymieniałaś kiedyś żarówkę w samochodzie?
1: Wymieniałam i to było strasznie trudne. Akurat
0: tak? Udało ci się?
1: W moim samochodzie z pomocą. Wiesz, sama tego nie zrobiłam, bo jest taki dzędzel, który trzeba
0: odbezpieczyć
1: i potem tam, no i potem też trudno się zakłada ten klosz, to jest trudne. Akurat w niektórych modelach i markach samochodowych, no to jest trudne niestety.
0: No tak.
1: Trzeba zrobić doktorat.
0: Tak,
1: żeby
0: w dzisiejszych czasach to nawet bym powiedział, że prawie niemożliwe, jeśli chodzi o nowe samochody, bo tam to już się raczej człowiek nie chce mieszać.
1: Ale przy tych starszych też.
0: Elektronika.
1: Jest
0: tak. To coś może mieć rozmaite kształty. Nie jest to klosz lampy. Nie są to ani ronda w rozmaitych kształtach, czy też skrzyżowania o ruchu okrężnym. I zapachy samochodowe też to nie są. No bo mogą być rzeczywiście buteleczki, różne kształty rozmaite. Druga podpowiedź. Często stanowi element wykończenia większej całości.
1: O, tak.
0: Zgadujemy dalej.
1: Dobra podpowiedź.

0: No zobaczcie, to już jest czas, naprawdę. Ponieważ Kuba już czeka, to tak, nie będziemy czekam. Dłużej zwlekać. Czas poinformować nasze słuchacze o tym, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tym bardziej, że dzieje się dosyć sporo, niestety sporo niedobrego. Mamy informację, że na drodze krajowej numer 19 w województwie lubelskim, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna właśnie w tym wypadku. Do zdarzenia doszło pomiędzy Lublinem a Lubartowem, niedaleko miejscowości Ciecierzyn. Na kilometrze 302 ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę i obserwujemy tam dosyć spore korki w obu kierunkach. Krajowa 92, obwodnica Pniew, jest nadal zablokowana w obu kierunkach, właśnie na obwodnicy, i tutaj ruch kierowany jest na ulicę miasta. Te utrudnienia związane są z poranną kolizją ciężarówki, do której doszło na kilometrze 131. Ciężarówka wypadła tam z trasy i wjechała do rowu. Zablokowana jest także, ale chyba tylko częściowo, mamy taką informację, krajowa 74 w Świętokrzyskiem pomiędzy Opatowem a Kielcami.

0: Katowicami. Niedaleko miejscowości Piotrków zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówka i samochód osobowy. Mieliśmy tam blokadę obu kierunków i w tej chwili najprawdopodobniej na kilometrze 124 jest możliwy ruch, ale tylko jednym pasem na zmianę. Natomiast zablokowana jest Krajowa 25 w Człuchowie, a zatem na Pomorzu. Tutaj na kilometrze 64 doszło do uszkodzenia gazociągu. Na miejscu są służby i to one kierują ruch na objazd na ulicę Człuchowa. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj no już coraz mniej korków i coraz mniej spowolnień, ale cały czas są takie miejsca, gdzie nieco wolniej się jedzie. Chociażby na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, także na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic oraz na obwodnicy Wieliczki i na krajowej 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeśli chodzi o naszą zagadkę, moi drodzy, to mamy za sobą dwie podpowiedzi. To coś może mieć rozmaite kształty, często stanowi element wykończeniowy większej całości. No to słuchamy.
3: Witam, w sprawie konkursu Leszek z Wrocławka. To na pewno będzie plama pod samochodem. Pozdrawiam.
2: To Beata Koźdra chyba śpiewała, kiedy się staniesz plamą na ścianie.
4: Ale nie pod samochodem, tylko na ścianie.
0: Chyba, że samochód na ścianie, to wtedy.
2: Ale to też można się pobawić tak jak z chmurami, żeby sobie wyobrazić, co to jest za kształt, prawda? Może być pudel, może być, nie wiem, no...
0: Rano nasza słuchaczka zadzwoniła i powiedziała, że wata cukrowa jest nad miastem.
4: Smaczne to na pewno wygląda i może trochę poprawia humor, nastrój.
2: To coś może mieć rozmaite kształty, często stanowi element wykończeniowy większej całości. I mamy tak, może chodzi o kratki nawiewów wentylacyjnych, pozdrawiam Bartek z Trafika. Mamy fotele auta od Direksa, szyby samochodowe od Krzyśka z Hondy. Czy są to kratki nawiewów, to jest propozycja kolejna od Pitera. Dobrze, i tu mamy już to skrzyżowanie, więc nie o to chodzi. Wracając do podpowiedzi, to trzecią mamy dla was. Można to łatwo wymienić na inne, bez zmiany działania całego urządzenia. O co chodzi? Czekamy. 1, 2, 3.

0: Ciekawy temat mamy dla was. Może się zaangażujecie w odpowiedź nie tylko na naszą zagadkę, ale też na ten temat, o którym chcemy wam opowiedzieć, bo dzieje się w całej Europie to, że trwają wzmożone kontrole policji pod hasłem alkohol i narkotyki. No właśnie funkcjonariusze sprawdzają kierowców na masową skalę i robią to na autostradach, w małych miejscowościach, dużych miejscowościach, wszędzie. I tutaj właśnie pojawia się ciekawe pytanie do was.
1: No właśnie, pytanie dotyczące tego, czy obecność policji, czy w ogóle tego typu akcje powodują poprawę bezpieczeństwa. Słyszymy przy różnych okazjach, kiedy są długie weekendy, że policja będzie prowadzić wzmożone kontrole na drogach. Pytanie,
0: to
1: czy to działa?
0: To nie wpływa na statystyki chyba, z tego co pamiętam. Pamiętasz, rozmawialiśmy wielokrotnie na antenie Polskiego Radia Kierowców, że statystyki sobie, a kontrole sobie. To znaczy, część pewnie reaguje na to, co się dzieje na drogach, ale to reaguje ze względu na to, że po prostu jeździ bezpiecznie, a część no niekoniecznie.
1: Chcielibyśmy was spytać, czy kiedy widzicie radiowóz na poboczu, to automatycznie zdejmuje się nogę z gazu, czy poprawiacie pasy bezpieczeństwa, sprawdzacie, czy wszystko jest w porządku i nagle stajecie się wzorowymi kierowcami, czy zupełnie zawsze jesteście wzorowymi kierowcami i nie jest to konieczne, czy radiowóz pojawia się, czy go nie ma.
0: Mm-hmm. No ciekawa jestem, jak działa na was radiowy policyjny radiowóz policyjny. Ależ tak. Zakombinowałem.
1: W naszej aplikacji oczywiście komentarze mile widziane, tekstowo albo głosowo. Czekamy na nie i mam nadzieję, że niebawem także uda nam się rozwiązać naszą zagadkę. Przypominając podpowiedzi, to coś może mieć rozmaite kształty. Często stanowi element wykończeniowy większej całości. Można to łatwo wymienić na inne bez zmiany działania całego urządzenia. O co może chodzić? Także w naszej aplikacji możecie napisać albo powiedzieć.

0: No i mamy 10 minut do godziny 11 i czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim. Pomiędzy węzłami Osina a Goleniów lotnisko trwają prace związane z wyciąganiem ciężarówki z rowu. Trasa jest całkowicie zablokowana w kierunku Szczecina, a ruch kierowany jest na objazd na węźle Osina. Do tego zdarzenia, właśnie do zdarzenia z udziałem ciężarówki, doszło na kilometrze 8. To są okolice miejscowości Glewice. Trasa jest, tak jak powiedziałem, całkowicie w kierunku Szczecina zablokowana. Ale mamy także dobrą informację, tym razem z województwa wielkopolskiego, gdzie zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na obwodnicy Pniew, a zatem na Krajowej 92. Tu, przypomnę, ciężarówka wypadła z trasy i wjechała do rowu. Trasa była zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili ruch jest już tam możliwy i w kierunku Poznania, i w kierunku Świebodzina powinien odbywać się bez przeszkód. Na drodze krajowej numer 19 pomiędzy Lublinem a Lubartowem uwaga na spore korki i na utrudnienia w okolicach 302 kilometra niedaleko miejscowości Ciecierzyn, gdzie doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także w Świętokrzyskiem na krajowej 73 pomiędzy Kielcami a Opatowem, gdzie niedaleko miejscowości Piotrków doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Dokładnie chodzi o kilometr 124 właśnie tej trasy. I jeszcze województwo

0: województwo śląskie. Tutaj wolniej jedzie się na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Także na A4 w pobliżu Bramek w Brzęczkowicach, a także na drodze krajowej numer 81 pomiędzy Katowicami a Mikołowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziękujemy Jakubie za prowadzenie nas przez cały poranek.
0: Bardzo dziękuję, to była przyjemność.
2: Również po naszej stronie Monika Gniewaszewska-Ruszczeka. Po godzinie 11 się przywitamy z Moniką. A jeśli chodzi o sprawy bieżące, to pytaliśmy o kontrolę policji.
3: Jak na nie reagujecie? Tak, jak reagujecie na radiowozy?
2: Tak, i pytanie też, czy powinno być ich więcej, czy mniej. No bo jeżeli sobie chociażby pomyślimy o takim ekstremum jak Stany Zjednoczone, gdzie tych kontroli jest bardzo dużo i natychmiast potrafi pojawić się radiowóz, kiedy przekraczamy prędkość, no to myślę, że gdzieś my jako Polska jesteśmy chyba na drugim biegunie, gdzie relatywnie te akcje prowadzone są punktowo, no albo lokalnie. Słuchamy.
4: Dzień dobry, Polskie Radio Kierowców. Chciałbym dołożyć swoje 3 grosze a propos kontroli policyjnych na drogach, sprawdzanie trzeźwości. W każdym momencie, o każdej porze dnia i nocy jest to działanie, które służy naszemu bezpieczeństwu. Ludzie będą, kierowcy będą wiedzieć, że coś takiego jest i nie tylko na głównych drogach, ale również na bocznych, bo tam podobno nie stoją, tak jak to było w dowcipie. Także prosimy o maksymalną ilość kontroli antyalkoholowych, eliminować bandytów pijanych drogowych, a inni będą na to patrzeć i zastanawiać się, czy warto. I to są działania dobre. Pozdrawiam serdecznie.
3: No tak, to jest głos naszego słuchacza, ale nie tylko od jednego słuchacza mamy wiadomość. Jest Direx, który też napisał: zawsze jeżdżenie szybciej niż 2-3 mile powyżej prędkości i wszystko mam zgodnie z harmonogramem, więc nie mam się czego obawiać. No właśnie, to jest bardzo dobry plan.
2: No właśnie, więcej powinno być w takich kontroli w takim razie, czy niekoniecznie? Jakie jest wasze zdanie? Czekamy w naszej aplikacji.

0: nami ominiesz korki. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Godzina 11 i półtorej minuty po.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najbardziej pogodna aura utrzymuje się dzisiaj na zachodzie i południu Polski.
0: Mieszkańcy Dolnego Śląska, Wielkopolski albo Małopolski mogą liczyć na sporo słońca i temperatury przekraczające 20 stopni.
2: Więcej uwagi trzeba poświęcić północno-wschodniej części kraju. Na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i na Podlasiu nadal pojawiają się chmury oraz przelotne opady deszczu.
0: I

0: To właśnie tam w kolejnych godzinach możliwe będą także lokalne burze, a synoptycy prognozują, że podczas ich przechodzenia może spaść nawet do 20 mm deszczu.
1: Ale w czasie burz wiatr może osiągać także w porywach od 60 do 65 km na godzinę, dlatego warto śledzić komunikaty pogodowe.
0: A jak będzie w centrum kraju, spokojnie i umiarkowanie ciepło. Na Mazowszu, Kujawach i Ziemi Łódzkiej około 19 stopni.
1: Aktualnie w Gdańsku mamy najwyższą temperaturę, ponad 18 stopni, a najchłodniej w Poznaniu i w Resku. Tutaj 12,5.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To druga godzina naszego spotkania. Jesteśmy razem w trasie. Piotr Firan i Dagmara Kowalska.
0: Zapraszamy.
1: No i wy na pokładzie. Jedziemy dalej.

0: No Moniko, dzień dobry.
1: No dzień dobry.
0: No
1: dzień
0: i co? Dobry.
1: Coś tutaj mam, jedno ucho nie funkcjonuje.
2: Mi. U mnie też.
1: Serio?
2: A które u ciebie?
1: Się prawe.
2: A u mnie lewe. To musimy coś tutaj połączyć
0: słuchawki.
1: O, wspaniale.
0: Naprawdę, to wtedy będzie
1: proszę
0: całość.
1: Proszę bardzo, jaka równowaga. Na świecie jednak.
0: No dobrze, zostawmy już Izabelę Trojanowską w spokoju, bo ona jeszcze...
1: Dlaczego? Ona sobie plumka.
0: Tak, plumka sobie. Ale czas już jest, bo już 11 minut
1: ojej,
0: po 11.
1: Jak ten czas leci.
0: Tak, jeszcze chwilę plumkania. Będziemy szukać momentu. No cóż, to była Izabela Trojanowska. Jestem twoim grzechem, a teraz informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dużo się dzieje na naszych drogach. Tak patrzę na drogową mapę i nie wygląda to najlepiej. Sporo spowolnień, sporo korków, nie mówiąc już o informacjach od służb, których też jest strasznie dużo. I tak też o tej chyba jeszcze nie słyszeliście, bo Kuba nie mógł o niej mówić, bo wpadła jakieś 10 minut temu. S5 Wielkopolskie, trasa między węzłami Lipno-Śmigiel Południe, miejscowość Radomicko, 32 kilometr. Uważajcie, stoi samochód ciężarowy, zepsuł się i blokuje przejazd w stronę Poznania i tak ma być przez około 3 godziny nawet. S61, o tej sytuacji też nie słyszeliście, bo to jest również około 10 minut temu wiadomość od służb. S61 i województwo warmińsko-mazurskie, węzeł Ełk Wschód, Kalinowo, obwodnica Ełku zresztą, 139 kilometr. Tutaj uważaj.

bo znów jest ciężarówka, ale wjechała wcześniej do rowu, no i trwa usuwanie jej, wyciąganie właściwie jej z rowu i w związku z tym jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Suwałk. Jeśli chodzi o korki i spowolnienia, no to tutaj rzuca się w oczy na A1 na wysokości Torunia, na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska, ale wiecie już o przyczynie.

0: Biczem Dolnym na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska dostępny jest jeden zwężony pas. No i zwalniamy w związku z tym i to tak znacząco. Korki też mamy na S8, ale to taki standard, S8 w Warszawie. W stronę Wrocławia ten korek jest znacznie dłuższy. Natomiast na południu kraju sytuacja wygląda dobrze na opanowaną. Tutaj czysty, płynny przejazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: I przed nami kolejne atrakcje w naszym programie. Za chwilę goście. Będziemy rozmawiać o pewnym rajdzie, który odbył się już po raz 10. Rajdzie, który łączy miłość do motoryzacji, ale też miłość do własnego zdrowia. I taką trochę profilaktykę, o tym będziemy mowa z naszymi gośćmi już za chwilkę.
5: Tak, ale napływają także informacje od Was. Dzień dobry, poinformujcie proszę o remoncie i zamknięciu drogi tranzytowej w Błoniu, województwo mazowieckie, trasa 579. Pomimo oznakowania wielu kierowców jedzie i zaskakuje się tuż przed mostem. Potem ciężko im zawrócić, łamią też przepisy, skręcając w drogi, gdzie ograniczony jest tonaż do 3,5 tony. Objazd ustalony jest przez Pruszków, ulicę Ceramiczną. To informacja od naszej słuchaczki, a jednocześnie pytanie o patrole policji, czy powinno być ich więcej, cały czas aktualne. Za chwilę w studiu goście.

0: Dzisiaj łączymy na antenie Polskiego Radia Kierowców temat motoryzacji, kobiecej siły, powrotu do aktywności po chorobie, bo 30 maja odbył się 10 rajd pełną piersią i o rajdzie, o jego idei, o tym, co się udało zrobić w tym roku i jak to się pięknie rozwija, będą mówić nasi goście, czyli Karolina Sobieraj
1: z Fundacji Świadomi Życia. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I Magdalena Urban-Rybicka, uczestniczka rajdu pełną piersią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: To może zacznijmy od tego, co to za impreza, co to za spotkanie i rajd.
3: Impreza bardzo wyjątkowa, bo charytatywna i dedykowana kobietom, które usłyszały diagnozę raka piersi. Tak naprawdę sama impreza, sam event i sam rajd pełną piersią pojawił się tak naprawdę w mojej głowie, kiedy w mojej rodzinie pojawił się rak piersi. A w tym roku, w związku z tym, że to była 10. edycja, udział wzięło aż 30 dziewczyn, które do pokonania miały tor offroadowy, gdzie miały symulację rajdu przeprawowego, czyli jeździły terenówkami i naprawdę robiły niesamowite rzeczy. I z drugiej strony też walczyły, zdrowo rywalizowały, jeżeli mogę tak powiedzieć, o najlepszy czas w jeździe go-kartami.
1: No dobrze, tu chodzi o to, że kiedy ktoś słyszy taką diagnozę, to pojawiają się tak zwane rozpraszacze albo w ogóle ludzie,

0: którzy mogą pomóc, trochę zmienić myślenie, że choroba to nie jest koniec życia, tylko okazja do tego, żeby może coś zmienić w swoim życiu.
1: Zdecydowanie tak. W ogóle przy pierwszej edycji w 2016 roku, kiedy podjęłam decyzję, że zrobię to właśnie w takiej formule, no to zawsze to powtarzam, moi znajomi i lekarze i wszyscy pukali się w głowę i mówili, no chyba żartujesz, że ty wsadzisz te biedne kobiety po raku piersi w terenówki i puścisz je w bagno. Ja to oczywiście zrobiłam i okazało się, że to był fantastyczny pomysł, bo te kobiety po tej trudnej przeprawie onkologicznej pokazują właśnie również i partnerom, i osobom, które obserwują tą imprezę z zewnątrz, że to drugie życie jest wyjątkowe i naprawdę nie trzeba się bać przeróżnych rzeczy, które wyglądają na bardzo groźne.
2: No tak, i trzeba korzystać z każdej chwili, bo przecież osoby, które przeszły chorobę, wiedzą to dokładnie, że ta każda minuta, każda sekunda jest cenna i że należy poświęcać czas na dobre rzeczy, na to, żeby się rozwijać. Powiedzcie, dziewczyny, czy w rajdzie brały udział też kobiety, które były tuż po zakończeniu leczenia i na przykład miały jeszcze chustki na głowach? Jak to wyglądało?
1: Tak naprawdę mamy wolontariuszkę, która jest świeżo po zakończeniu leczenia, natomiast sama jazda terenowa i samego karty też wymagają tak naprawdę siły. Dużej sprawności i siły, więc tutaj raczej nie proponuję tego, albo namawiam osoby, które czują się po prostu już fizycznie na tyle sprawne, żeby się zmierzyć jednak z taką intensywną jazdą.
0: Magda, jak udział w imprezie wpłynął na ciebie?
3: Ja w ogóle dziękuję Karolinie, że te 10 lat temu wymyśliła ten rajd i że wymyśliła, że mogą kobiety spróbować tak fajnych rzeczy, których pewnie, no nie wiem, myślę, że nie spróbowałabym albo nie wiedziałabym, że mogę spróbować, więc jak na mnie wpłynął, to był świetny czas. W ogóle mówimy, że to taki czas siostrzeństwa. Było nas 30, to była tak świetna atmosfera. Dzięki Karolinie, dzięki jej mamie Ewie, która upiekła ciasta tak dużo bananowego, kultowego. Wiem, że tam bardzo dużo bananów poszło na to ciasto.
1: 21 kilogramów, słuchajcie, moja mama przerobiła. To ciasto jest kultowe. Tam nie zostaje nawet okruszek.
3: Tak, Karolina wszystko to przygotowuje tam, więc miałyśmy taki czas do tego, żeby razem ze sobą pobyć, znowu się spotkać, bo my się jakoś regularnie gdzieś tam spotykamy przy okazji różnych aktywności, bo okazuje się, że diagnoza nowotworu oprócz tego, że rzeczywiście dla wielu jest, bardzo skraca perspektywę, tak? Znaczy nie, w obliczu diagnozy nie wiemy tak naprawdę, jak to życie nam się potoczy, to potem, jak już czujemy, że się leczymy, otwiera się bardzo dużo. I ja to chciałabym powiedzieć wszystkim, którzy teraz słuchają, bo pewnie każdy z nas zna lub będzie znał kogoś, kto taką diagnozę w życiu usłyszy, to pamiętajcie, czy to będzie dotyczyć was, czy to będzie dotyczyć waszych bliskich, tam się świat nie kończy. Może się otworzyć tak dużo, wiele ciekawych opcji, tylko dobrze się leczyć, pamiętać, żeby się badać, a później naprawdę są fantastyczne chwile i dzięki Karolinie jej fundacji Świadomi Życia naprawdę świetny czas można spędzić.
0: No właśnie, to zmienia człowieka, bo spotkania zmieniają człowieka, ale tak też patrzę na Karolinę oczy i myślę sobie, skąd ty, Karolina, masz tyle siły na to, żeby no takie trudne też tematy podejmować z dziewczynami, które przechodzą przez też trudny moment w życiu, a oprócz tego te trudne momenty zamieniać na coś mega pozytywnego. O tym sobie porozmawiamy za kilka minut.

0: Monika Gniewaszewska przed mikrofonem i tym razem znowu wyjeżdżamy na drogi. Czy
1: działa ci ucho?
0: Nie.
1: Mi też nie.
2: Czy co?
0: Czyli musimy zamienić się słuchawkami. Może,
1: uszy.
0: A może się zamienimy słuchawkami?
1: Dobra, to
0: może
1: co? Myślisz, że to coś
0: może
1: zadziała?
0: Coś zadziała.
1: Mhm. Dobra.
0: Czasem tak jest, że jedno ucho się przytyka.
1: Bywa.
0: Wtedy to drugie przejmuje wszystkie...
1: informacje.
0: Tak.
1: A one utykają, myślisz?
0: Mam nadzieję, że nie, ale no to ty jesteś najlepszym dowodem na to, że informacje nie utykają.
2: I ja mam tak dzisiaj pełne stereo, może dlatego, że siedzę na środku i mam nadzieję, że nasi słuchacze także.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dagmara pytała, czy się coś zmieniło. A i owszem, niestety przybywa utrudnień. Wiadomości od służb S17, węzeł Skrutki, Żyżyn, miejscowość Borysów, Lubelszczyzna, 99 km, zderzenie dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nie mamy informacji o tym, żeby komuś coś się stało, no ale kierowcy jadą z utrudnieniami. Zablokowany jeden jest pas w stronę Lublina na S17 na 99 km. S5 tutaj bez zmian. To Wielkopolska, trasa między węzłami Lipno, Śmigiel Południe, miejscowość Radomicko. Tu przejazd jednym pasem, bo mamy awarię samochodu ciężarowego na 32 kilometrze. S61 też bez zmian, to jest warmińsko-mazurskie. Węzeł Ełk Wschód, Kalinowo, obwodnica Ełku. Zresztą tutaj uwaga, bo pracują służby, wyciągają wciąż ciężarówkę, która wcześniej wjechała do rowu i też jest zwężenie. W stronę Suwałk z kolei kierowcy dostępny mają tylko jeden pas. No i te utrudnienia, o których już wiedzieliście wcześniej, one cały czas niestety trwają. S6 w Zachodniopomorskim, węzeł Osina, węzeł Goleniów Lotnisko, miejscowość Glewice, 8 kilometr. Tutaj z kolei donoszą służby, że podobna zresztą sytuacja jak na S61, bo też wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu, ale tu poważne utrudnienia, bo trzeba korzystać z objazdów w stronę Szczecina, a nie, no proszę bardzo, i to jest nasze radio. Właśnie przed sekundą wpadła informacja, że koniec jest tegoż utrudnienia. Było spore, bo była blokada jezdni w stronę Szczecina, konieczny był zjazd z S6 węzłem Osina, teraz już nie ma takiej.

0: są dobrzy ludzie, którzy pamiętają o innych ludziach, którzy potrzebują pomocy w konkretnym, trudnym dla nich czasie. I właśnie te osoby są u nas w naszym studiu. To Karolina, między innymi Karolina, ale myślę sobie tak, że przecież rozmawialiśmy o jakimś wątku i chcielibyśmy go dokończyć.
1: Tak. Jeszcze Magdalena Urban-Rybicka, która uczestniczyła, czy uczestniczy cały czas w rajdzie pełną piersią. Ta impreza organizowana jest od 10 lat i przeznaczona dla pań, które wracają do aktywności po chorobie.
0: Karolina Sobiera i Magdalena Urban-Rybicka w naszym studiu.
1: Karolina, ja wracam do mojego pytania a propos motywacji. No, dobry wzrok, dobre oczy, dobra energia, iskra w oku, to wszystko jest. I skąd energia na to wszystko, żeby taki też trudny temat podejmować i panie wypychać w takie miejsce, żeby szukały motywacji i energii?
2: Temat tak naprawdę sam nie wybrał. To nie jest tak, że go szukałam, tylko w moim życiu pojawiła się historia onkologiczna już w moim dzieciństwie tak naprawdę. I moja babcia, i moje ciocie, i również moja mama chorowały na raka piersi, więc tak jakby ja tutaj obserwowałam to dość z takim negatywnym wzrokiem, w sensie widziałam, że po prostu ten rak piersi kończy się śmiercią. I kiedy moja mama zachorowała w 2013 roku, weszłam z nią w środowisko amazonek. Z takim przekonaniem, że o Boże, te kobiety w ogóle, tak, że raki w ogóle. Mhm. Natomiast okazało się, że te

0: kobiety. To są wspaniałe, szalone, bardzo pozytywne i kolorowe, szczęśliwe kobiety, które przeżywają na maksa swoje drugie życie. I ja w 2010 roku podjęłam decyzję, że... W 2016, przepraszam. Podjęłam decyzję, że rany jako społecznik, ja muszę coś dla nich zrobić. A że ja jestem trochę takim, jeżeli mogę powiedzieć, świrem offroadowym, motoryzacyjnym, więc podjęłam decyzję, że to będzie właśnie rajd przeprawowy, więc ten pierwszy
1: połączyłaś
0: rajd,
1: kropki, tak?
0: To połączyłam jest, to kropki, lubię, co mogę zrobić.
1: A to mogłem zrobić tak. I
2: ale
1: nagle
2: to też,
1: łączymy.
2: To też działa w ten sposób, że jak ja to lubię, to te dziewczyny, które mają ciężkie chwile na koncie, też mogą to polubić i też mogą wejść w tę przygodę i właśnie potraktować to jako kolejną przygodę swojego życia.
0: Dokładnie tak, a potem feedback był taki, że kobiety do mnie wracały po każdym rajdzie i mówiły, że to była ich największa przygoda życia. Mm-hmm. Więc tak jakby rok po pierwszej edycji sama usłyszałam diagnozę raka piersi, co jeszcze bardziej mnie umocniło w tym przekonaniu, że muszę to robić.
2: Mm-hmm. Dziewczyna, jak było podczas 10. rajdu? Bo wyobrażam sobie, że to był rajd wyjątkowy, że działo się wyjątkowe rzeczy, że no właśnie ta liczba osób, która też wzięła udział w tym rajdzie, była niesamowicie duża. Co się działo konkretnie i jakie wnioski po tym rajdzie?
3: Oprócz tej części rajdowej, dla nas uczestniczek najfajniejszej, bo po raz kolejny mogłyśmy zobaczyć, że nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Bo jak człowiek przejdzie chorobę, jakąkolwiek podejrzewam, nagle okazuje się, że możemy bardzo dużo, też, o czym wcześniej pewnie nie wiedzieliśmy. Więc ten rajd, bardzo trudny, ta część offroadowa, nie wiedziałam, że możemy takie przeszkody pokonywać, jechać z takim nachyleniem, gdzie brakowało 5% do przewrócenia się na bok, tak przynajmniej nam mówił ten nasz przewodnik. No świetne rzeczy tam się wykonywało i wracając, wjeżdżając na metę, ma się takie poczucie, kolejna rzecz, którą naprawdę możemy zrobić i chcemy więcej, tak? Więc później były gokardy i tor gokardowy, tam ta prędkość, zapach benzyny, ci, którzy lubią motoryzację, a nas pewnie słuchają, wiedzą, o czym mowa. Więc to było fantastyczne doświadczenie, później wręczanie nagród, ale tak naprawdę to, żeby tam były nagrody i wygrane, to myślę, że wszystkie 30 my tam byłyśmy wygrane. I świętowanie, no bo było piękne świętowanie, był piękny tort, były wzruszenia, bo dla wielu z uczestniczek to był kolejny rajd i na pewno nie ostatni. To mamy nadzieję, Karolina, że to nie jest ostatni rajd.
1: No właśnie, dziewczyny, chciałem jeszcze dopytać o pewną bardzo ważną rzecz, to znaczy o takie wsparcie grupowe, bo mam wrażenie, że ta impreza właśnie tego dotyczy. Czasami jest tak, że człowiek gdzieś tam w gabinecie lekarskim dowiaduje się o tym, że jest chory i zostaje z tym sam. Każdy z nas idzie sam tak naprawdę przez życie, bez względu na to, czy ma wokół siebie ludzi, czy nie, to sami przychodzimy na świat i sami też z niego odchodzimy. Nie chcemy jednocześnie być samotni. Co byście doradziły osobom, które właśnie przechodzą trudności? Jaką rzeczywistość chciałybyście pokazać?
0: Po pierwsze chciałabym zaznaczyć, że wszystkie dziewczyny, które dołączają do naszej takiej, mamy taką swoją prywatną grupę, która się nazywa Warszawskie Amazonki, bardzo zapraszam. Natomiast wszystkie dziewczyny, które do niej dołączają, które się wahały, żeby się wyjść z tego swojego takiego schronu,
1: z tej samotni,
0: super, tak to nazwałeś. Zawsze mówią jedną rzecz, że żałują, że zrobiły to tak późno. Mhm. Więc z jednej strony zapraszamy, a z drugiej strony w ogóle społeczność kobiet po raku piersi jest to najbardziej wspierająca się grupa onkologiczna w Polsce. Natomiast nadal są kobiety, które potrzebują tego czasu i one po prostu, trzeba dać im ten czas i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o to siostrzeństwo w czasie 10. edycji rajdu pełną piersią, no w tym roku zawsze jest cudownie, ale w tym roku ta energia była taka, że ja po prostu płakałam, płakałam ze wzruszenia oczywiście.
3: Potwierdzam.
0: Ale emocje tej, mam nawet gęsią skórkę teraz, emocje tej grupy, tego wydarzenia, tego dnia naładowały nas i osoby, które nas wspierały, wolontariuszy i wszystkich partnerów. Myślę, że na bardzo długo. Ja się czuję cały czas naładowana tą dobrą energią.
1: Magda, wracam do mojego pytania. O to, jak wiesz, wyciągnąć te osoby czasami za uszy, żeby nie zostawały w tym swoim samotnym świecie, no bo wy stworzyłyście fantastyczną

0: społeczność.
1: To prawda jest to, co powiedziała Karolina, że każdy ma ten swój czas, kiedy się otwiera na to, żeby wyjść. Ja też polecam zrobić to jak najszybciej, bo wspomniałam...
0: Ale jednak wiecie, w zgodzie ze sobą.
1: Bo w zgodzie ze sobą, zawsze.
0: To jest ważne. Absolutnie. Czasami nawet ten czas nam jest chyba potrzebny, kiedy gdzieś tam musimy przemyśleć, co dalej w życiu, tak?
1: Tak, tak. Ja w ogóle polecam, żeby obserwować takie wydarzenia, to co Karolina zrobiła. Można zobaczyć na social mediach, co się dzieje i poczuć, co z tobą rezonuje, tak? Otworzyć się. Naprawdę można dowiedzieć się o sobie bardzo wiele rzeczy. Ja oprócz tego, że ten offroad przejechałam, pierwszy raz byłam na tych gokardach, to było... Zresztą dziękuję moim, a propos siostrzeństwa, dziękuję moim dziewczynom, które mnie wyciągnęły. Monika Banaśkiewicz, Justyna Puchlik, Agnieszka Zieńska. Ja wam bardzo, dziewczyny, jak mnie teraz słuchacie i nas z Karolą słuchacie, że mnie namówiłyście, bo tak myślałam, że to może nie jest dla mnie, tak? Żegluję. Mam chorobę morską, ale żegluję, wiecie, naprawdę. No, to jest niewiarygodne, więc bliscy się zastanawiają. Nie myślcie sobie, że nie ma rzeczy dla was, że to pewnie inni potrafią, wy nie potraficie. Możecie spróbować. Można spróbować, nikt tam na siłę nikogo do aktywności nie namawia, ale to daje poczucie mocy, wsparcia. Wiecie, że nie jesteście same, sami w tym. Możecie dzielić się wiadomościami, poradami to przy okazji. To, że w ogóle człowiek ma, zgodnie z Maslowem, poczucie przynależności, po taką potrzebę. I to daje wielkie poczucie przynależności, takiej pozytywnej.
0: Tak, ale właśnie zmienia się też narracja w głowie, prawda? Tak. Że możemy gdzieś tam mieć cały czas nakręcane, ojejku, spotkały mnie takie złe rzeczy w życiu, ale nagle widzimy inne osoby wokół siebie, które też tam były w tym miejscu, w którym być może my dzisiaj jesteśmy i coś klika, zaczyna się zupełnie nowa rzeczywistość.
2: I tak się mówi też, że no, nikt nie zrozumie drugiego pacjenta onkologicznego jak drugi pacjent. I to jest naprawdę święta prawda, że no, nikt nie zrozumie osoby, która przeszła to samo, jak osoba, która po prostu już ma to za sobą albo doświadczyła dokładnie tego samego. Więc...
1: Tak, moja koleżanka, która teraz właśnie jest w trakcie leczenia, mówi: Jola, nie przejmuj się, zobaczysz, jak dużo dobrego cię spotka. I nawet nie wiesz, że są takie miejsca, że naprawdę bardzo dużo dobrego cię spotka, pomimo tej diagnozy, tak? Ona zamyka jakieś tam drzwi, ale dużo się o sobie dowiesz i zobaczysz dobrego. I ona niedawno do mnie napisała, wiesz, Magda, pierwsze dobre rzeczy, naprawdę. Wiem, że mogę więcej, potrafię, lepiej się człowiek leczy. Lepiej odpowiada na to leczenie, łatwiej przechodzi, więc polecam. I też zerknijcie na Fundację Świadomi Życia. Zobaczcie, co Karolina wymyśla.
2: Bardzo dziękuję. Ja bym tylko chciała dodać, że my tu mówimy w samych superlatywach o chorobach onkologicznych, ale niestety, jak wszyscy wiemy, jest to choroba śmiertelna. Więc ja przede wszystkim podkreślam i bardzo namawiam do tego, żeby się badać regularnie i żeby ufać swojej intuicji. Więc jeżeli czujemy 3 razy w miesiącu, że coś jest nie tak, to nie wstydźmy się tego i sprawdzajmy zawsze. Bo tak jakby trzeba po pierwsze sobie ufać, a po drugie trzeba ufać kalendarzowi, który nam przypomina o tym, że trzeba zrobić badania. I to jest bardzo ważne. Czy jesteśmy kobietą, czy jesteśmy mężczyzną, trzeba się badać.
3: To było pytanie, które chciałam zadać na koniec, ale już mnie pięknie wyręczyłyście. Bardzo wam dziękujemy, dziewczyny. Karolina Sobieraj, Magdalena Urban-Rybicka. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo i ciepło.
2: Wszystkiego dobrego, dziękujemy.
0: To była niezwykle inspirująca rozmowa. Jestem wdzięczny, że wpadłyście opowiedzieć o tej inicjatywie i przypominamy o rajdzie pełną piersią. Warto zainteresować się tą imprezą i warto zasilić społeczność pozytywnych ludzi zawsze. Także do usłyszenia.

0: Już prawie 10 minut pozostało do godziny 12. Monika Gniewaszewska, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i na początek drogowcy uporali się ze S17, a właściwie z ciężarówką na S17. Węzeł Skrutki, węzeł Żyżyn, miejscowość Borysów. Jeden pas był zablokowany w stronę Lublina. Teraz już auta w rowie nie ma, nie ma też drogowców, a ruch odbywa się płynnie. To jest dobra wiadomość. Na pozostałych trasach niestety wciąż z utrudnieniami. Między innymi kłopoty z przejazdem utrzymują się na S61, trasa węzeł Ełk Wschód, węzeł Kalinowo. Na obwodnicy Ełku cały czas jednak tutaj pracują służby, wyciągają ciężarówkę z rowu i w związku z tym jest zwężenie w stronę Suwałka, więc na szczęście bez kompletnej blokady, no ale ze zwężeniem uważajcie. To jest 139 km, to kolejna godzina tych utrudnień, długo to trwa. S5 bez zmian, od kilku godzin węzeł Lipno, Śmigiel Południe, Wielkopolska. Trasa w stronę Poznania, zepsuty samochód ciężarowy stoi na 32 km i blokuje przejazd, tylko częściowo. 25 to krajowa droga, trasa Człuchów Zamarte na wysokości Człuchowa na Pomorzu, 63 km. Tutaj uważajcie, bo doszło do uszkodzenia gazociągu, a droga jest zamknięta na miejscu służby oczywiście, no i pomagają omijać kierowcom to utrudnienie. 19, jedna osoba została poszkodowana, cały czas trwają prace, ruch wahadłowy przez miejscowość Ciecierzyn, to jest na trasie numer 19 na odcinku między Niemcami a węzłem Lublin-Rudnik. To tutaj mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych, no i jak się później okazało, niestety jedna osoba została poszkodowana, cały czas trwa praca służb.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Moi drodzy, zagadka jeszcze nierozwiązana. Przypominamy podpowiedzi. To coś może mieć rozmaite kształty. Często stanowi element wykończenia większej całości. Można to łatwo wymienić na inne, bez zmiany działania całego urządzenia.
1: Nie są to może dywaniki samochodowe. Tak napisał Bartek z Trafika. Nie, nie są to dywaniki samochodowe, ani wycieraczka szyby.
0: Mm-hmm.
1: Od Mirka.
0: Więc może, tu jeszcze Direkt pisze o dywanikach podłogowych i kolejne są jeszcze dywaniki i mamy jeszcze kołpaki na Feldze, to jest od Tomka wiadomość, ale nie o to chodzi, więc jeszcze jedna podpowiedź, zdarza się, że to coś odpada podczas użytkowania. Czekamy na wiadomości oczywiście w naszej aplikacji, a teraz prawie 12 na zegarach, więc sprawdzamy, co w pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i południe pogodowy podział Polski jest już dobrze widoczny. Zachód i południe kraju cieszą się zdecydowanie lepszą aurą niż regiony północno-wschodnie.
0: Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Podkarpaciu mamy sporo słońca, a temperatura miejscami dochodzi do 23 stopni.
1: Więcej chmur utrzymuje się nad Warmią, Mazurami, Suwalszczyzną i Podlasiem. Tam nadal możliwe są przelotne opady deszczu, a później również burze.
0: Podczas ich przechodzenia może mocniej powieć, a suma opadów miejscami osiągnie około 20 mm.
1: Tak, jeśli spojrzymy na najbliższą noc, to najwięcej pogodnego nieba synoptycy przewidują na zachodzie kraju.
0: Na wschodzie oraz miejscami na południu nadal mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Noc będzie dość chłodna, temperatura spadnie do 7-11 stopni, a cieplej pozostanie nad morzem oraz na południu naszego kraju, gdzie będzie około 13-14 stopni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zdarza się, że odpada podczas użytkowania. Można to łatwo wymienić na inne bez zmiany działania całego urządzenia.
1: Pióra wycieraczek się pojawiły w naszej aplikacji, ale nie o to chodzi.
0: Niżej trudno. Niżej trzeba szukać.

0: Witam, dopiero teraz weszłam do gry, to a propos naszej zagadki, więc mogłam coś pominąć, ale wydaje mi się, że będzie to zaślepka haka holowniczego. Pozdrawiam. I tutaj mamy, to jednak mężczyzna, Jakub Budowlaniec, tak się okazało. Nie chodzi o zaślepkę, Jakubie. Mamy jeszcze tłumik, bądź rura wydechowa, znowu mamy dywaniki. I mamy, a nie no, Jakub napisał, weszłam. Być może to słownik. Tak bywa czasami, rzeczywiście. Koło. Koło udanego dnia, pisze Ania, z pozdrowieniami z trasy Opalenica-Wolsztyn. Anusia z Darusiem. Pozdrawiamy serdecznie. I nie chodzi o to, słuchajcie, no jakbym wam tutaj jeszcze podpowiedzieć, bo już nie ma piątej podpowiedzi, a zagadka cały czas nierozwiązana. Pomyślimy zaraz. Przypomnijmy to, co jest do tej pory. To coś może mieć rozmaite kształty. Często stanowi element wykończenia większej całości. Można to łatwo wymienić na inne bez zmiany działania całego urządzenia. Zdarza się, że odpada podczas użytkowania. I powiedziałem, żeby szukać tego bardziej na dole niż na górze. Tak, i Monika, proszę, pani robi minę.
1: Tak, robię minę.
0: A w radiu nie widać.
1: To dobrze, może wiesz?
0: No dobrze, Moniko, ale słychać
1: ja i na przykład... Ja mam plastyczną twarz. Znasz taką?
0: Bardzo. No to właśnie to ciebie znam i znam w związku z tym ciebie z plastyczną twarzą. Ale słychać informacje drogowe między innymi i czas na najnowszy odcinek.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zapowiada się groźnie. Zapowiada się odcinek groźny, jak to się mówi? Grozy, o. Odcinek grozy na A4. Co tu się dzieje w ogóle wokół lotniska w Balicach? Korki są na A4 i to takie naprawdę no, znaczące. Jeśli ktoś się spieszy na samolot, to współczuję, bo na A4 korek jest w stronę bramek w Balicach i w przeciwną stronę, za bramkami w Balicach, w stronę Rzeszowa. Korki są nie wiadomo z jakich przyczyn w tej chwili na A4 na obwodnicy Krakowa przy dojeździe tak naprawdę do lotniska w Balicach. Będziemy badać tę sytuację. Nie mamy żadnego zgłoszenia od służb, żeby coś wydarzyło się tutaj na A4. Jeśli wiecie coś na ten temat, dlaczego ta A4 akurat tak mocno zakorkowała się na wysokości lotniska w Balicach, no to oczywiście dawajcie znać. Korek jest na A4 w stronę Katowic, zaczyna się na wysokości Kryspinowa i ciągnie po lotnisko w Balicach, po zjazd na lotnisko w Balicach, a w przeciwną stronę, w stronę Rzeszowa, zaczyna się na wysokości węzła Balice 1 i ciągnie po zjazd na lotnisko. Tutaj też jest oznaczenie o zdarzeniu drogowym na węźle Balice 1 i w związku z tym być może to też nie przyczynia się do tego, że ta jazda odbywa się płynnie. Poza tym dobrze wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa, więc oprócz tego fragmentu, który może być dla niektórych znaczący, no to jest nieźle na A4 na wysokości Krakowa. Poza tym w ogóle na południu kraju jest nieźle. Utrudnień spowodowanych spowolnieniami, korkami właściwie nie ma, ani w okolicach Katowic, ani w okolicach Wrocławia. Natomiast troszkę korkuje się oczywiście S8 w Warszawie. Tutaj spowolnienia są w stronę Wrocławia. W kierunku Białegostoku przejazd właściwie płynnie się odbywa. Mamy sporo zgłoszeń od służb. Dobra wiadomość z 19. Tu zakończyły się utrudnienia. Mieliśmy ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Ciecierzyn na trasie między Niemcami a węzłem Lublin-Rudnik po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, też jedna osoba została poszkodowana. Natomiast cały czas ekspresowa piątka bez zmian, zwężenie w stronę Poznania na wysokości miejscowości Radomicko między węzłami Lipno-Śmigiel-Południe. Cały czas S61 to jest obwodnica Ełku. Tu mamy zwężenie w stronę Suwałk między węzłami Ełk Wschód a węzłem Kalina.

0: nowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mam pomysł, żeby podpowiedzieć jednak, bo tu pojawiła się cała seria kołpak, jeszcze raz kołpak, błotnik, czyżby chodziło o kołpak, pisze Małcin, skoro nie kołpak, ale i nie wycieraczka, tylko niżej, to no właśnie, tutaj, tylko jak to się nazywa? Dobrze, chciałem podpowiedzieć. Mogę,
3: no
2: Moniko?
3: Co? Proszę bardzo, czekam.

0: która nie ogarnia.
1: I odpada podczas użytkowania?
0: Aha.
1: Fatalnie, w każdym?
0: No nie zawsze, ale zdarza się. No tam było napisane, że zdarza się, więc czekamy w aplikacji. Jedziemy dalej.

0: Dziś przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na benzynę i olej napędowy. W efekcie kierowcy mogą spodziewać się niewielkiego wzrostu cen paliw na stacjach. Czy kierowcy we Wrocławiu odczuli zmiany? Pytał o to Mateusz Czmiel.
1: Dzisiaj jeszcze nie. Myślę, że stacje benzynowe, które wprowadziły kupony na przykład zniżkowe, no to też dużo to zmienia. Natomiast jak akcyza wróciła, chyba i tak cena jest niższa niż w trakcie sytuacji, która była kilka tygodni temu.
2: Akcyza wróciła na paliwo. Odczuła pani dzisiaj tankując?
3: Nie. Wczoraj było 6,04, dzisiaj jest 5,97, więc jest i tak taniej niż wczoraj.
4: Raczej nie, zawsze za stówkę tankuję, także...
2: Bez względu na wszystko.
4: Bez względu, dokładnie.
5: Wie pan co, jest zawsze tak zeruję, że muszę później tankować na full, bo bardzo mało jeżdżę. Do żłobka i do pracy.
0: To kierowcy z Wrocławia. Podwyżka cen powinna jednak być mniej zauważalna z powodu spadków cen na światowych rynkach paliw. Po informacjach o rozejmie na Bliskim Wschodzie oraz po odblokowaniu cieśniny w pobliżu Iranu. No i w piątek takie są zapowiedzi po tych deklaracjach, że porozumienie zostało osiągnięte między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ma być podpisany dokument w Szwajcarii, więc być może okaże się to tym razem prawdziwą informacją. Czekamy oczywiście na te formalności. 21 minut po godzinie 12. Jeśli chodzi o formalności związane z zagadką, to cały czas leży zagadka i jest nierozwiązana. Myślę, że nawet taka smutna dzisiaj trochę. To coś może mieć rozmaite kształty, często stanowi element wykończeniowy większej całości. Można to łatwo wymienić na inne bez zmiany działania całego urządzenia. Zdarza się, że odpada podczas użytkowania i była już ta odpowiedź, ale posłuchajmy jeszcze raz.
6: Witam. Ja bym obstawiał w konkursie, że to może być kołpak na koła. Odpada, ładny, można łatwo zmienić. Pozdrawiam. Tomek Dło Kraków.
0: Pozdrawiamy Tomka. To nie o to chodzi, nie o kołpak chodzi. I jeszcze jedna podpowiedź była taka. Tak się mówi do osoby, która nie do końca ogarnia rzeczywistość. Myślę, że za kilka minut już nam się uda rozwiązać.

0: Lekcja gwary poznańskiej, pisze Aga Krawcowa. Osoba, która nie ogarnia po poznańsku, to galejza, ale nie wiem, czy jest taka część w aucie. Ja myślę, że gdybyśmy poszukali, to na pewno by się znalazła taka część. Prawda, Moniko?
1: Oczywiście, że tak. Jakbyśmy dobrze poszukali, to wszystko by się znalazło.
0: Uważam, że na przykład galejze mogłyby zostawiać wycieraczki takie zużyte, które taki film zostawiają, wiesz, na... Tak. Niedobrze zbierają, o.
1: No, ale to jest bardzo, bardzo denerwujące.
0: Tak.
1: To jest bardzo irytująca sytuacja, bo przecierasz, a i tak nie widać.
0: No tak.
1: No.
0: Więc no, tak moglibyśmy to nazwać, ale jeśli chodzi o zagadkę, to sobie już rozwiążemy, bo są dobre odpowiedzi. Już taki spokój na mnie spłynął. Natomiast oprócz tego...
1: Na naszych słuchaczy zawsze można liczyć.
0: Tak, oczywiście. Jesteście wspaniali. Monika Gniewaszewska, bo pół godziny do 13:00 o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przerwa na kawę i ciastko. To mi się marzy, bym powiedziała. Tak, teraz.
0: Ale to chyba byłaś
1: Tak, byłam w tym celu
0: towarowaniu, tak gdzieś tam się kręciłaś.
1: Tak, pełen plecak teraz przygód mam.
0: Dobrze, Moniko, ale skupmy się teraz na kwestiach bardzo ważnych.
1: Bardzo ważnych, bo dobre informacje płyną. Otóż te 20 minut temu, jak się słyszeliśmy, fatalnie wyglądała sytuacja w okolicach portu w Balicach na obwodnicy Krakowa A4. Tutaj bramki w Balicach, ale też ten węzeł Balice 1 totalnie zakorkowane były, bo teraz sytuacja absolutnie się odkorkowała. Widać, że ruch jest spory na A4 na obwodnicy Krakowa, ale zdecydowanie mniejszy. Nie aż taki, żeby tutaj te korki się tworzyły takie, jakie miały miejsce te 20 minut temu. Są takie niewielkie spowolnienia, ale one raczej świadczą o tym, że ruch jest duży, a nie, że jakieś są kłopoty z przejazdem, zwłaszcza w okolicach właśnie lotniska w Balicach. To jest południe kraju, poza tym naprawdę trzyma się to południe kraju, bo i Śląsk wygląda dobrze, i Dolny Śląsk wygląda dobrze. Niewielkie spowolnienia mamy na A4, tutaj między Legnicą a Bolesławcem, przy dojeździe do węzła Krzyżowa, jadąc w stronę granicy. Nie mamy oficjalnie zgłoszenia od służb o jakimś zdarzeniu drogowym, ale to spowolnienie jest ewidentnie na wysokości stacji paliw po drodze w stronę Bolesławca, po drodze w kierunku Jędrzechowic. To jest południe kraju. Natomiast na innych trasach sytuacja jest opanowana, wygląda dobrze. Też coraz mniej mamy zgłoszeń od służb. One kończą się utrudnienia i tak też na S8 już bez kłopotów między węzłami Tomaszów Mazowiecki, południe Wolbusz, 345 km. Mieliśmy samochód osobowy, który zderzył się z busem i blokadę jednego pasa jezdni w stronę Wrocławia. Teraz już tych utrudnień nie ma.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos tej odpowiedzi, że tak można też określić osobę, która nie ogarnia, to nasz słuchacz no uroczo napisał. Odbojnik, czyli bałwanek. Grzesiek z B9. Jak można tak nawet do kogoś ładnie powiedzieć?
1: Ty bałwanku. To ładne. Ja bym się nie obraziła.
0: Ja bym
1: ty
0: bałwanico, zaliczył...
1: to już gorzej.
0: No i po co?
1: No i po co?
0: No i po co to
1: właśnie,
0: było?
1: Po co to było?
0: Jak ładnie z bałwankiem. No. Grzesiu, pozdrawiamy cię, ale to nie o bałwanka nam chodzi, ale zaraz się okaże o co.

0: Do I Wanna Know? Oczywiście, że chcę wiedzieć, jakie jest rozwiązanie. Witam, przepraszam za zmianę płci. Szkoda, że poszło na żywo. Jest to listwa boczna drzwi chroniąca przed uderzeniem. Jakub Budowlaniec. Jakubie, nie przejmuj się już. Naprawdę różne rzeczy się dzieją. Poza tym jesteś wśród przyjaciół. To była chwilowa... dyspozycja słownika. Czasami się tak dzieje, ale kiedy czyta się wiadomości na żywo, no to trudno ocenić. Dopiero po podpisie można stwierdzić, czy te słowa zostały odpowiednio dobrane. W każdym razie zrozumieliśmy się, Jakub Budowlaniec jest mężczyzną. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to tak. Odbojnik już był, mamy gałkę dźwigni biegów, to a propos naszej zagadki i pojawia się na przykład od Pawła z Orzesza propozycja dekiel. Ja przypomnę jeszcze podpowiedzi w naszej zagadce. To coś może mieć rozmaite kształty. Często stanowi element wykończenia większej całości. Można to łatwo wymienić na inne bez zmiany działania całego urządzenia. Zdarza się, że odpada podczas użytkowania i tak się mówi do osoby, która nie ogarnia. I mamy jeszcze taką propozycję, że... Zakręt od Tomka z Volvo. Dzban, ktoś napisał. Tylko nie wiem, w którym miejscu w aucie takowy się znajduje, pisze Małcin. Więc to akurat wykreślamy. Kochani, próbuję drugi raz. Może to chodzi o dekiel. Anusia i Daruś z Wolsztyna, buziaki. Dziękujemy bardzo. I mamy jeszcze, chyba Ania napisała, to będzie dekiel. I ktoś jeszcze uśmieszek dodał. Naprawdę niepotrzebnie. To jest wiadomość od osoby niepodpisanej. I czy mamy jeszcze coś? A, no to posłuchajmy.
1: Witam. Wydaje mi się, że w dzisiejszej zagadce chodzi o dekiel. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
2: Witam, szanowne radyjko. Jak nie o bałwanka chodzi, to moim zdaniem na pewno chodzi o dekla. Pozdrawiam, Grzesiek z Fabii.
0: No i cóż, moi drodzy, czy to jest dobre rozwiązanie? A, to Ania Starnowa, stawiam na dekiel i uśmieszek. No, w każdym razie, no bo to Ania była pierwsza, brawa.

Zagadka rozwiązana. Trochę nam to zajęło, ale jesteśmy też świadomi tego, że pewnie różne rzeczy po drodze robicie. Nie wszystkie odpowiedzi słyszycie, ale ostatecznie wspólnymi siłami się udało. Chodziło o dekiel.

0: pieśnią na ustach ruszamy dalej, a niektórzy nawet i podrygują.
1: I z tańcem. Pieśń i taniec.
0: Tak, na siedząco.
1: Tak, tańczy i śpiewa.
0: Świetnie się ruszasz, Moniko. 10 do 13, sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drogach Konstans. Chociaż nawet są dobre wiadomości. 25 odblokowana po kilku godzinach. Trasa Człuchów za Martę na wysokości Człuchowa na Pomorzu. 63 kilometr. Mieliśmy uszkodzony gazociąg i blokadę drogi. Służby na miejscu kierowały kierowców na objazdy. No a teraz już został gazociąg naprawiony i droga 25 została otwarta przez miejscowość Człuchów. Jedziemy bez problemów. Kłopoty z przejazdem utrzymują się natomiast na ekspresowej 61, obwodnica Ełku. Tu mamy zwężenie w stronę Suwałk między węzłami Ełk Wschód, Kalinowo. I tu w Warmińsko-Mazurskim 139 km. Cały czas służby próbują uporać się z samochodem ciężarowym, który wcześniej wjechał do rowu i w związku z tym mamy to zwężenie właśnie. S5, trasa między węzłami na Śmigiel Południe, miejscowość Radomicko. Tu mamy zwężenie w stronę Poznania i jeszcze szybki rzut oka na obwodnicę Krakowa. Tutaj wciąż spory ruch między węzłami Kraków-Tyniec, Bramki w Balicach, ale już bez takiego potężnego spiętrzenia, które mieliśmy jakiś czas temu. A więc przejazd dla kogoś, kto spieszy się chociażby na lotnisko w Balicach, powinien A4 na ten moment, teraz, odbywać się płynnie, zarówno jadąc od strony Katowic, jak i jadąc z kierunku Rzeszowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.

0: Dzisiaj, Robercie, nie wiem, czy wiesz, ale jest Międzynarodowy Dzień Dobry, Dzień Przekazów Rodzinnych Pieniężnych.
1: Ale my nie jesteśmy rodziną.
0: Jesteśmy właśnie
1: dlaczego mi przekazałeś tyle pieniędzy?
0: Jesteśmy rodziną radiową. A ponieważ ty jesteś tutaj dłużej niż ja, więc można powiedzieć, że jednak jesteś taką osobą ogarniającą więcej.
1: Ale wiesz,
0: więcej.
1: Jak ktoś jest dłużej,
0: możesz być też
1: wtedy
0: oparcie.
1: Może liczyć na wsparcie
0: tak?
1: tych, którzy są krócej.
0: Aha, czyli próbujesz w ten sposób. No dobra, zastanowimy się. W każdym razie warto o tym pamiętać, że w razie czego...
1: Chociaż promocje są dla nowych klientów.
0: Dziękuję, że to dodałeś. Robert i Wysokie Obroty już za moment. A jeśli chodzi o nasze spotkanie, to dobiega końca. Piotr Firan, dziękuję. My i do usłyszenia.

0: O maju było, my w czerwcu, oczywiście 16 dzień czerwca na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozpoczynamy o 13:00 wysokie obroty.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o temperaturę, to wszystko skupiło się na zachodzie Polski. Na północnym zachodzie najchłodniej, w Resku niecałe 13, natomiast najcieplej w Legnicy, na południowym zachodzie Polski 19,2 stopnia Celsjusza pokazują w tym momencie o 13 termometry. 14,5 w Poznaniu, 14,5 również w Łodzi, w Warszawie znacznie cieplej, bo prawie 17, a 16,5 w Bydgoszczy i w Toruniu. Tak wygląda centralna Polska, jeżeli chodzi o temperatury. A na wschodzie od 14 w Białymstoku, przez 16 w Lublinie do 19 w Rzeszowie, pokazują termometry. W ciągu dnia zachmurzenie raczej duże, chociaż z przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju opady deszczu, a po południu na Podlasiu, na Suwalszczyźnie również możliwe burze, jak twierdzą synoptycy. Do 23 powinniśmy dziś zobaczyć. Na razie przypominam, nieco ponad 19 w Legnicy. To najcieplejsze miejsce w Polsce, a wiatr jest słaby bądź umiarkowany. Wieje na ogół z zachodu bądź z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, kłaniam się, jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilan.

0: Już 9 minut po godzinie 13 rozpoczęliśmy wysokie obroty. Jak zwykle oczywiście w wysokich obrotach rozgrzewka szarych komórek. Oczywiście,
1: już
0: bo szare
1: boję.
0: Komórki. Dlaczego?
1: No bo wiesz co, te zagadki, one są bardzo łatwe.
0: Tak? Dziś będzie trudniejsza. Naprawdę.
1: Tak?
0: Ja nie ukrywam, że ja lubię przeglądać filmy, polskie filmy i polskie seriale pod kątem motoryzacji. I znalazłem taki fragment. Wyobraź sobie taką scenę. Taka pani jedzie wozem.
1: Wołgą, chciałeś powiedzieć?
0: Nie, nie wołgą. Wozem. Mhm. Wozem. Ten wóz ciągnie konik.
1: Okay.
0: Tak? I podwozi do pewnego miasteczka dwóch młodych chłopaków.
1: O.
0: I taka konwersacja a propos naszego tematu, czyli a propos dróg, się rozwija. Tak, dokładnie, na tym wozie.
2: Dziwny kraj!
3: Dziwny! Bo samochody jeżdżą lewą stroną.
2: Lewą? A to tam same mańkuty? Dziwny kraj! Ja!
0: No i pojechali.
1: Aha,
0: i
1: wakacyjnie się zrobiło.
0: Dokładnie, dokładnie tak, wakacyjnie. Już rozpoczęliśmy wakacje nieco wcześniej niż zwykle, ale o jaki dziwny kraj chodziło tej pani? No i ty temu młodemu człowiekowi. O jaki dziwny kraj pytam, jeżeli nie wiecie, domyśliliście się, to zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz wiadomości drogowe, Monika Gniewaszewska, gotowa?
1: Tak, jest.
0: To jedziemy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ustabilizowała się sytuacja na naszych drogach. Nawet te spowolnienia z obwodnicy Krakowa tutaj nam odeszły w niepamięć. Na szczęście, bo między węzłami Krakowska Wina, Bramki w Balicach właściwie przejazd odbywa się bez żadnych spowolnień, a tym bardziej korków. To jest dobra wiadomość dla spieszących się chociażby na lotnisko w Balicach. Przejazd obwodnicą Krakowa odbywa się płynnie. Zresztą tymi trasami w okolicach obwodnicy Krakowa również, więc tu nie obawiajcie się, że jakieś opóźnienia związane z podróżą, przynajmniej tą po drogach, będą, bo nie ma spowolnień ani dużego ruchu też na obwodnicy Krakowa właśnie. Zresztą podobnie wygląda sytuacja na Śląsku, tutaj też właściwie na A4 i tych trasach w okolicach aglomeracji śląskiej i w aglomeracji śląskiej również trasy są przejezdne, bez specjalnie spowolnień, nawet na bramkach nie ma dużych kolejek ani zatrzymań. Punkt poboru opłat Brzęczkowice, no na chwilkę musimy zwolnić po prostu, żeby opłacić, uiścić opłatę. Dolny Śląsk, tutaj też pełen przejazd, jedynie te takie zatrzymanie mamy, korek niewielki, ale jednak przed węzłem Krzyżowa na A4 tu prace drogowe prowadzone są i w związku z tym te prace prowadzone są na wysokości stacji paliw, na wysokości węzła Krzywa właśnie, czyli na odcinku między Legnicą a Bolesławcem i tutaj w stronę Jędrzychowic, w stronę granicy w Jędrzychowicach jest spowolnienie. Dosyć duży jest ten korek spowolnienie, bo ma ponad 4 kilometry, właściwie nawet 5, więc tutaj ostrzegamy Was wszystkich jadących w stronę granicy w Jędrzychowicach, że w takim korku będziecie przemierzać A4. Bez zmian na S5, trasa między węzłami Lipno, Śmigiel Południe, Radomicko, 32 kilometr, zwężenie w stronę Poznania. S61 też bez zmian. Obwodnica Ełku tu w stronę Suwałk. Na 139 kilometrze mamy zablokowany wciąż jeden pas.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: była reklama.
1: No to jeszcze raz wracamy do tego wakacyjnego, można powiedzieć, przeboju filmowego. Jeżeli chodzi o podróż tej pani na tym wozie z tym koniem i tych młodych chłopaków, o jaki kraj chodzi?
2: Dziwny kraj! Dziwny! Bo samo...

0: No to wracamy do pierwszego zadania. Myślałem, że będzie łatwiej, ale jak się okazuje, no nie jest to powszechna wiedza. Czy chodzi o Australię, pyta Adrian z Rangera. Ktoś ma jeszcze taki pomysł? Halo?
1: No to było z filmu Podróż za jeden uśmiech. Aha. A kraj, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba była Australia. Cześć, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. To nie była Australia, moi drodzy. To nie była Australia. Tutaj Andy pisze, że Podróż za jeden uśmiech to ten kraj. No właśnie i nie ma odpowiedzi. Podróż za jeden uśmiech rozpoznaliście, ale jaki kraj? Oczywiście, dobra, no to już mogę mówić mniej enigmatycznie. Mianowicie Duduś i Polsek jadą z pewną panią i opowiadają o dziwnym kraju.
2: Dziwny kraj!
3: Dziwny! Bo samochody jeżdżą lewą stroną!
2: Lewą? A to tam same mańkuty? Dziwny kraj!
0: Dziwny, bo samochody jeżdżą lewą stroną. Taka jest podpowiedź. Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie... Czekam. W aplikacji oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. 23 minuty po godzinie 13 jedziemy na wysokich obrotach z Himmel.

0: Monika nie będzie krzyczała o, o, o, o, o.
1: O, jak ładnie ci wyszło.
0: Bo ja pamiętam jej imię.
1: A, że nie, no tak. Wiesz, oni nie pamiętali wtedy krzyk.
0: Krzyk o, o, o,
1: o, o, o, o, nieładnie.
0: No właśnie. To teraz Monika Gniewaszewska i wiadomości drogowe, a potem rozwiązujemy naszą zagadkę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wciąż stabilnie na naszych drogach i to jest dobra wiadomość, choć cały czas są utrudnienia. Chociażby na ekspresowej Piątce, węzeł Lipno, węzeł Śmigiel Południe, miejscowość Radomicko w Wielkopolsce. Mamy cały czas zepsuty ciężarowy na 32 km i auto blokuje przejazd na tym jednym pasie, stojąc w stronę Poznania. S61, tutaj też uważajcie, bo obwodnica Ełku, przejazd jednym pasem w stronę Suwałk, między węzłami Ełk Wschód, Kalinowo, tu na 139 km cały czas służby próbują uporać się z samochodem ciężarowym, który wcześniej wjechał do rowu. Auto utknęło tam i cały czas trwa praca służb. Zajęty jest w związku z tymi pracami jeden pas. To kolejna godzina tych utrudnień na S61 właśnie tutaj na 139 km. To wypada na obwodnicy Ełku. 74, tu mamy policję na miejscu na trasie Kielce-Opatów w pobliżu miejscowości Piórków w Świętokrzyskiem. 123 km. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Droga jest zamknięta, no ale tak jak wspomniałam, jest policja na miejscu, więc pomaga, przepuszcza samochody, które jadą 74 właśnie tu na trasie Kielce-Opatów przez miejscowość Piórków. 81 bez zmian, jeden pas zablokowany w stronę Wisły, trasa Wiślica-Harbutowice w pobliżu miejscowości Skoczów. Auto osobowe wypadło z jezdni. Tutaj nie mieliśmy informacji o poszkodowanych, ale to też jest kolejna godzina utrudnień właśnie na 81 i zablokowany jeden pas. Na drogach dosyć pusto, o tak to nazwijmy, chociaż są miejsca, gdzie zwalniamy. Tak jest między innymi na S7, trasa Warszawa-Kraków, w okolicach Białobrzegów, węzeł Białobrzegi-Południe. To tutaj kierowcy zwalniają, bo prace drogowe prowadzone są właśnie tu przed Białobrzegami, jadąc w kierunku Krakowa i w związku z tym jest takie spowolnienie. Ono nie jest bardzo duże, ale uważajcie, no bo pracują tutaj drogowcy i około 2-kilometrowy korek. Spowolnienie właśnie tworzy się na S7 w stronę Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jak powiedziałem, wracamy do naszej pierwszej zgadywanki dzisiejszego popołudnia, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Kasia Ski pisze, że chodzi o Australię. Kasiu, już wyeliminowaliśmy Australię, to nie chodziło o Australię w tej zagadce. Czy chodzi o Japonię, pisze Tomek śmigający po Francji, bo jeśli bym napisał UK, to by było zbyt łatwe. No właśnie, być może niektórzy bali się, że jak chodzi o Anglię albo ogólnie Zjednoczone Królestwo, to by było zbyt łatwe, ale... Muszę wam powiedzieć, że chodzi o Anglię. Wakacje za jeden uśmiech. Anglia to jest bardzo dobra odpowiedź. Ania Starnowa jej udzieliła. Basia z Mesia była szybsza. Chodzi o Anglię. Napisała Todę. Napisał. Ktoś napisał, kto się nie podpisał. Ale fajną wiadomość wysłał w aplikacji. Jak już wysłałem odpowiedź, to napiszę, że słucham was w grze komputerowej Euro Truck Simulator 2, bo od niedawna wydawca gry dodał was do radioodtwarzacza. Proszę bardzo, nawet w grach komputerowych słychać Polskie Radio Kierowców. Anglia to jest bardzo dobra odpowiedź. Kto był najszybszy? Kacper z Radomia spośród tych, którzy pisali, był najszybszy. Kacprze, możesz już pozdrawiać, kogo chcesz, za wiedzę i oczywiście za refleks. Kacper z Radomia i kto jeszcze?
3: Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry. Nie wiem, czy dziwnym krajem będzie Wielka Brytania, ale stawiam na to i poza tym dodam, że na polu 21 stopni. Pozdrawiam serdecznie, szerokości. Krzysztof
0: z pola, można powiedzieć. Krzysztofie, tak jak Kacper z Radomia, możesz oczywiście pozdrawiać, kogo chcesz poprzez aplikację, możesz napisać, nagrać pozdrowienia, dołączymy piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy rozpoznali podróż za jeden uśmiech. Tak już w przedwakacyjnych nastrojach jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, bo wakacje zbliżają się wielkimi krokami.

0: Czas na pierwszy koncert życzeń dzisiejszego popołudnia. I słuchamy Krzysztofa.
1: No to ja w takim razie pozdrawiam tradycyjnie wszystkich kierujących, a najbardziej tych, którzy się uśmiechają do innych kierowców, ponieważ empatia jest bardzo fajna. Poza tym wszystkich znajomych i rodzinkę od Krzysztofa w szerokości.
0: No to w takim razie dla wszystkich uśmiechających się kierowców teraz. O, o miłości będzie. Loka.

sobie pomyślałem, że skoro już zapytałem o tą Anglię, znaną z podróży za jeden uśmiech, no to my może zbadamy teraz, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to czy podróżujecie z nami jakimiś angielskimi samochodami. Nie chodzi o to, że samochód może nie należeć teraz jako właściciel, znaczy właścicielami nie są Brytyjczycy, o, trochę się zakałopuśkałem, tylko brytyjską marką. Czy podróżujecie brytyjskimi samochodami, Mini, Land Roverem, Jaguarem i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie słuchając PRK Polskiego Radia Kierowców. Kto się przyzna? Mam nadzieję, że ktoś się przyzna i całkiem sporo tej angielskiej motoryzacji teraz wśród słuchaczy PRK Polskiego Radia Kierowców. No to skoro angielskiej motoryzacji, no to teraz będzie angielska policja. Every breath you take, the police. U nas.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 14, a cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. No muszę wam powiedzieć, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, i Monice też muszę to powiedzieć, że no, trudno mi w to uwierzyć, że żaden z naszych słuchaczy nie jedzie brytyjskim samochodem teraz z nami.
1: Naprawdę?
0: No,
1: aż dziwne.
0: Aż dziwne,
1: może
0: właśnie.
1: Może musisz wymienić raz jeszcze.
0: Marki brytyjskie.
1: Tak jest.
0: Chodzi o marki brytyjskie. Niekoniecznie te samochody muszą teraz należeć do Brytyjczyków, prawda? No bo wiadomo, że na przykład Mini należy do Niemców, a nie do Brytyjczyków, ale jest marką brytyjską.
1: No i nie muszą mieć też kierownicy po lewej stronie, umówmy się.
0: Oczywiście, że tak. Możecie mieć kierownicę po prawej stronie, byle marka była brytyjska. Na przykład MG to też jest brytyjska marka, chociaż nie należy do Brytyjczyków.
1: Może ktoś Jaguarem się przechadza teraz?
0: Właśnie, z Jaguarem się przechadza.
1: Dawajcie znać.
0: Aplikacja
1: A może ktoś się w korku utknął w Jaguarze.
0: Właśnie.
1: Może tak
0: właśnie,
1: być.
0: Może tak być.
1: Chociaż korków nie jest dużo, więc pech by był.
0: Jakby utknął w korku w Jaguarze.
1: Tak.
0: A lepiej utknąć w korku w Jaguarze czy w Land Roverze? A maluch nie jest brytyjski. I nigdy
1: no
0: nie był. No dobrze. Jedziecie jakimś brytyjskim samochodem czy nie? Aplikacja oczywiście przyjmuje wasze wpisy. W aplikacji możecie napisać albo nagrać. Pochwalcie się. Jeżeli nie pochwalicie się, no to damy sobie spokój oczywiście z brytyjskimi markami i będziemy dalej was prowadzić, tak jak teraz.
1: Z amerykańskimi będziemy teraz się
0: na przykład.
1: Później się bać.
0: O, może teraz ktoś prowadzi brytyjską markę. Halo, halo.
2: Witam kochane radiokierowców. Witam. Pozdrawiam z autostrady A1. Że pogodziło się po latach, temperatura 20 stopni, ale miło upływa czas, bo PRK jest wśród nas. Serdecznie pozdrawiam redakcję, wszystkich kierujących i szerokości, bezpieczeństwa, empatii.
0: No właśnie.
1: A, widzisz, i nieważne jaką marką podążamy, byle PRK.
0: Nie było mnie to.
1: Jest wśród nas.
0: Prawdopodobnie nasz słuchacz nie jeździ marką brytyjską. Dobra, wyjeżdżamy na drogi, nieważne jaką marką.
1: Tak jest.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Troszkę zaczęła nam zwalniać A4 na Dolnym Śląsku przy dojeździe do Wrocławia. Za kątami wrocławskimi zwalniamy przed Wrocławiem. Nie jest to duże spowolnienie. Zobaczymy, co wróży. Nie mamy też oznaczenia o zdarzeniu drogowym, a więc no być może kąty wrocławskie Wrocław na tym odcinku A4. Może duże natężenie ruchu sprawia, że właśnie takie spowolnienie jest. Na dolnośląskim odcinku A4 też w okolicach węzła LSS obszar Krzywa na A4 są spowolnienia na jezdni prowadzącej w stronę Bolesławca, czyli w kierunku granicy w Jędrzychowicach, ale tutaj wiemy, co jest przyczyną tych spowolnień. Otóż prowadzone są na A4 prace drogowe i stąd właśnie taki korek utworzył nam się i utrzymuje przez już dłuższy czas na dokładnie tym węźle. Teraz jest nieco mniejszy, bo ma około 2 km, a więc bez dramatu i jedziemy. To jest też ważna informacja. To jest dolnośląski odcinek A4. Na Śląsku sytuacja na A4 wygląda dobrze i też małopolski odcinek A4 na obwodnicy Krakowa też nie najgorzej, choć widać, że ruch jest dosyć spory, zwłaszcza na wysokości węzła Kraków-Tyniec na jezdni prowadzącej w stronę Śląska. No i cały czas utrzymuje się spowolnienie przed węzłem Białobrzegi-Południe na trasie S7 między Warszawą a Krakowem. Tu prace drogowe przed tym węzłem sprawiają, że właśnie kierowcy zwalniają. Ten korek nie jest duży, ale uważajcie, bo w stronę Krakowa jest, utrzymuje się już od jakiegoś czasu. Na Mazowszu z kolei Warszawa i obwodnica Warszawy w stronę Białegostoku będziecie zwalniać, a właściwie już zwalniacie i to dosyć mocno, ale też spowolnienia są w stronę Wrocławia. Nieco mniejsze, ale trzeba się z nimi liczyć. No i mamy nową wiadomość od służb. 25. trasa Kalisz-Ostrów Wielkopolski, miejscowość Czekanów w Wielkopolsce, 317 km. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne. Nie mamy informacji o poszkodowanych,

0: ale jest na 25. zwężenie w stronę Ostrowa Wielkopolskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Już za chwileczkę, już za momencik 14 na zegarach. Halo, dzień dobry.
1: Robert, tak. A jak jadę rowerem, to się liczy? Szerokości, Michał, no jak zwykle z elektryka.
0: Michał z elektryka, to znaczy jeździsz elektrycznym rowerem, jak się domyślam, Michale. Pewnie, że się liczy, każdy rower się liczy, jako brytyjski. Rower oczywiście, bo rower to już niekoniecznie. 14 minęła, jeżeli chodzi o pogodę, już teraz najświeższe wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w Koszalinie 12,8, niecałe 13, natomiast 20 pokazują termometry w Legnicy i tam jest najcieplej. Ma być jeszcze cieplej, zdaniem synoptyków do 23 stopni pokażą dziś na zachodzie i południu kraju termometry. Oby tak było, po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na Podlasiu i Suwalszczyźnie nawet lokalnie możliwe burze niestety. Wiatr zostaje słaby, bądź umiarkowany, w czasie burz będzie porywisty, a wieje albo z zachodu, albo z północnego zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 14, jedziemy dalej na wysokich obrotach, oczywiście w PRK, w Polskim Radio Kierowców. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

No i tak sobie jechaliśmy na Harley'u, po highway'u, jak to niektórzy też śpiewali, Harley przed momentem, ale nie tylko Harley, prawda?

0: No i jeszcze Bentley, o. Bentley, Bentley.
1: Chociaż Harley amerykański, a Bentley brytyjski. I tak sobie myślę, wiesz, Moniko, czy zadać trudną zagadkę, którą wymyśliłem, motoryzacyjną, czy nie? Czy...
2: No siedziałeś tutaj tak w ciszy i myślałeś, tak, mogłam przyjść do ciebie, to wtedy byś przestał myśleć tak intensywnie.
1: No i przyszłaś i teraz właśnie...
2: Ale mogłam wcześniej.
1: A, i wtedy bym nie wymyślił tej trudnej
2: zagadki.
1: Ale
2: już zagadki. Nie ma co, no już nie ma co. Było, minęło.
1: Dobrze, to wymyśliłem taką zagadkę. A co, zaryzykuję, może ktoś wpadnie na prawidłową odpowiedź. Rozruszajmy sobie szare komórki. Kupując ten samochód, właściciel mógłby pomyśleć...
2: Ale nie musi.
1: Nie musi, że może fruwać do Stanów Zjednoczonych.
2: Fruwać?
1: Tak,
2: czy to jest słowo klucz?
1: Może sobie fruwać do Stanów Zjednoczonych, jak ma ten samochód.
2: To jest słowo klucz.
1: Tak, fruwać. O jaki samochód chodzi? O jaki samochód chodzi?
2: No,
1: chodzi
2: miało być trudno.
1: Chodzi o markę, a nie o model. Mm-hmm. Kupując ten samochód, właściciel mógłby pomyśleć, że może fruwać do Stanów Zjednoczonych. Słowo klucz już znacie. A czy znacie markę? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
2: A ja wciąż nie mam słuchu w prawym uchu.
1: Naprawdę?
2: O, jak się ładnie zrymowało. Naprawdę.
1: A teraz?
2: Nie dało nic.
1: Nie? Mm-mm. No to lewouszna Monika Gniewaszewska i wiadomości drogowe.
2: Jak z Anglii.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dwie konkretne wiadomości. Bez kłopotów na S5, trasa między węzłami Lipno, Śmigiel Południe, miejscowość Radomicko w Wielkopolsce. Mieliśmy ciężarówkę, która blokowała przejazd w stronę Poznania. Auto stało na 32 kilometrze. Zostało usunięte, nie wiadomo czy naprawione, czy też samo odjechało. W każdym razie go nie ma i jedziemy S5 bez problemów. 25, tutaj niedługo trwały kłopoty z przejazdem. Trasa Kalisz-Ostrów Wielkopolski, miejscowość Czekanów, 317 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery. Na szczęście nie mieliśmy osób poszkodowanych. Było zwężenie w stronę Ostrowa Wielkopolskiego. Teraz już tych kłopotów z przejazdem nie ma. Wygląda na to, że coraz większy ruch jest na naszych drogach, zwłaszcza na południu kraju. Obwodnica Krakowa jeszcze wciąż bez korków, ale ze spowolnieniem. Cały czas utrzymującym się nieco większym na wysokości węzła Kraków-Tyniec na jezdni w stronę Śląska. No i też te trasy, które prowadzą nas na obwodnicę, 44, też duży ruch i krajowa droga numer 7, okolice Libertowa. Ona się korkuje między Libertowem a obwodnicą Krakowa, czyli węzłem Kraków-Południe. Też trzeba się liczyć ze spowolnieniami. No i okolice Wadowic. Tu 28 i 52 również będziecie dosyć mocno zwalniać w okolicach Wadowic, właśnie już przy dojeździe do Wadowic. Śląsk, troszkę większy ruch już widać między Mysłowicami a Katowicami za węzłem Brzęczkowice, a właściwie przed tym węzłem jadąc w stronę Krakowa. Bardzo mała, ale jednak kolejka aut do punktu poboru opłat w stronę Krakowa i w kierunku Katowic na bramkach w Brzęczkowicach. No i zniknął nam na szczęście korek, spowolnienie z odcinka A4 Dolnośląskiego między kątami wrocławskimi a Wrocławiem. Tutaj w stronę Wrocławia kierowcy dosyć mocno zwalniali. Nawet myśleliśmy, że jest to oznaka natężenia ruchu rosnącego, ale nie, korek, zupełnie spowolnienie na szczęście zniknęły. Cały czas natomiast utrzymują się spowolnienia przed, a właściwie na trasie między Legnicą a Bolesławcem, na jezdni prowadzącej w stronę granicy w Jędrzechowicach. Prace drogowe na węźle Obszar Krzywa, Lesa Obszar Krzywa, tak jest określony ten węzeł, trwają i jest zwężenie i jest ten niewielki korek.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
1: No to jeszcze raz podpowiedź. Kupując ten samochód, właściciel mógłby pomyśleć, że może fruwać do Stanów Zjednoczonych. O jaki samochód chodzi, o jaką markę chodzi, mógłby pomyśleć, że może fruwać do Stanów Zjednoczonych. Czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja oczywiście jak zwykle trzymam kciuki i jedziemy na wysokich obrotach. 14 minut po godzinie 14.
5: Przyszła się tu ruszać czy wyglądać? Ci chłopcy są i tak na jeden strzał. Na parkiet trzeba ich wyciągać.

0: chodzi o Firebird, no, nie chodzi o również o Nissana Skyline. Witam, pisze Jakub Budowlaniec, właśnie wymienia Nissana Skyline. Nie, nie chodzi o Nissana Skyline, zwłaszcza, że Skyline to tak naprawdę model, można tak to potraktować, a Nissan to marka, a tym razem chodzi o markę samochodu. Jakubie i Tomku i Miki też. Tylko i wyłącznie marka samochodu, nie model. Kupując ten samochód, właściciel mógłby pomyśleć, że może fruwać do Stanów Zjednoczonych. O jaki samochód chodzi? Aplikacja czeka na odpowiedzi.
1: Hey. Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą. Chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle klnę, chodzę coraz wolniej. Mówią, że to problem, dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę ile chcę mieć tatuaż. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze.

Kupując ten samochód, właściciel mógłby pomyśleć, że może fruwać do Stanów Zjednoczonych. O jaki inny samochód chodzi? Bentley Continental Flying Spur, pisze Miki. Nie, Miki, nie chodzi o Bentleya, nie chodzi również o Firebirda, jak twierdzi Tomek z Wawy, nie chodzi

0: Z Oklahomy wracamy do PRK, Polskiego Radia Kierowców. Kupując ten samochód, właściciel mógłby pomyśleć, że może fruwać do Stanów Zjednoczonych, na przykład do Oklahomy, ale to nie podpowiedź oczywiście. Chodzi na pewno o polskiego stara, Kazimierz pisze, bo bez gwiazdy to nie ma jazdy, a to jedna z gwiazd amerykańskiej flagi. Ten star polski, tak, Kazimierzu? No nie, nie chodzi o polskiego stara. Basia z Mesia tutaj pisze, że może latający Alef. Nie, Basiu, to znacznie... prostsze zadanie, wydaje mi się. Chociaż jak widzę wpisy, Artur pisze o tym, że chodzi o Pontiaca. Nie, nie chodzi o Pontiaca. Halo, halo.
1: Pewnie o to auto chodzi, o Lincolna Aviatora. Pozdrawiam, Krzysztof z Ducato.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie z Ducato. Nie chodzi o Aviatora. Kupując ten samochód, pamiętajcie, to jest skojarzenie z nazwą marki, nie modelu, więc Lincoln Aviator to jest nazwa modelu, a nie marki. Kupując ten samochód, właściciel mógłby pomyśleć, że może fruwać do Stanów Zjednoczonych. To fruwać do Stanów Zjednoczonych jest kluczowe w odgadnięciu tej zagadki. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, możecie oczywiście pomyśleć, zastanowić się w trakcie jazdy, a my jedziemy muzycznie dalej.

0: Już w pół do trzeciej. Co się dzieje na drogach? Halo, halo?
1: Halo Polskie Radio Kierowców, Mariusz Zelbląga. Na 36 kilometrze w stronę Warszawy, na S7, jest wypadek i to jest na takim łuku. Nie widać tego, lewy pas jest zablokowany.
0: Okej. Okay.
1: Dzięki.
0: Dziękujemy bardzo za informację, oczywiście ze Siódemki, a Monika z Rewansu żuje się informacjami z innych polskich dróg.
2: Tak jest.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zostańmy na S7, bo w stronę Krakowa, z kolei między Warszawą a Krakowem, południowy odcinek S7, węzeł Białobrzegi. Cały czas trwają prace drogowców i w związku z tym jest zwężenie. No i jest też na wysokości węzła Białobrzegi południe korek. On nie jest długi, bo około kilometrowy, ale ostrzegamy Was przed nim tak dla porządku, żebyście uważali i mieli na uwadze to, że będziecie zwalniać jadąc w stronę Krakowa. Obwodnica Warszawy S8, tu stabilna sytuacja, jeśli chodzi o obwodnicę S8 w stronę Białegostoku i w kierunku Wrocławia. W stronę Białegostoku ten korek jest troszkę większy. No i już jest taka pora, że te korki w Warszawie już zaczynają się tworzyć. Tak jest na obwodnicy właśnie S8. S2, południowa obwodnica Warszawy, na razie czysto przejezdnie bez kłopotów. Podobnie jest na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj też, jeśli ktoś planuje przejazd S6, S7, to przejedzie bez problemów. Natomiast zaczyna korkować się 89. Ona lubi codziennie się przykorkować. Tu prace drogowe chyba trwają i w związku z tym właśnie mamy taką sytuację. Zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę S7, czyli węzła Gdańsk-Port. Na razie węzeł nie jest zakorkowany, a on lubi się przykorkować. Natomiast już miejscami korki tworzą się na wspomnianej 89, czyli tej równoległej trasie do 91, na której korek jest i to w stronę Gdańska i w przeciwną stronę, w kierunku nadmorza za Gdańskiem już jakby, albo w samym Gdańsku, może tak lepiej. To jest północ kraju, tutaj dawno nie byliśmy, a więc raport z północy wygląda właśnie tak. Na południu duży ruch, już coraz większy właściwie na obwodnicy Krakowa. Ona korkuje się od Kryspinowa po węzeł Kraków-Tyniec, to w stronę Rzeszowa. No i ten duży ruch widać też w kierunku Katowic. Duży ruch zaczyna się w okolicach węzła Kraków-Skawina i ciągnie po węzeł Kraków-Tyniec. To właśnie w stronę Śląska. Na Śląsku nie najgorzej sytuacja wygląda, choć też tak, już coraz większy ruch, ta pora zaczyna mieć znaczenie, bo Katowice-Mysłowice, ten odcinek A4 troszkę zaczyna nam zwalniać przed węzłem Brzęczkowice jadąc w stronę Krakowa. Dobrze wciąż wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku, tu bez specjalnych spowolnień. Pyszne coś.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co może być na drodze, tak pysznego, o czym mówiła Monika?

0: No i wracamy do tego samochodu, o który chodzimy w zagadywance. Kupując ten samochód, właściciel mógłby pomyśleć, że może fruwać do Stanów Zjednoczonych. Chodzi może o Renault Fregatę i Jack 65 się byta. A fregata to nie pływa? Bardziej niż lata? Drogi Jacku, nie chodzi o Renault Fregatę. Icarus, Kasia Anski ma taki pomysł. Nie tylko Kasia, zresztą Mirek z Gdyni też ma ten sam pomysł i Ania Starnowa. Icar latał, na skrót od USA to US, czyli Icarus. No ale czy Icar latał do USA? Icarusem mógłby polecieć do Stanów Zjednoczonych oczywiście Icar, ale tutaj w przypadku tego samochodu, o który pytam, każdy, kto kupił, mógłby fruwać do Stanów Zjednoczonych. Maciej ma ciekawą propozycję, chociaż nie bardzo rozumiem dlaczego. Jeep, ponieważ fonetycznie brzmi to dokładnie jak visa po angielsku. Visa, VIP, Jeep, pisze Maciej. Maćku, cieszę się, że tak argumentujesz, ale to nie chodzi o Jeepa. Andrzej z Tchczewa. Czasem mam tyle do roboty, że nie zdążam na wysokie obroty, pisze Andrzej. Na szczęście słyszałem pytanie i znam odpowiedź na nie. Nazwa marki tego dowodzi, że o Lexusa może chodzić. Na Lexusa stawia też Artur, oprócz Andrzeja, i nie chodzi, panowie, o Lexusa. Nie, to nie jest Lexus. Czy to Tesla, pyta Grzegorz z Toyoty. Nie, to nie jest Tesla, Grzegorzu. To, o co pytam, ma skojarzyć się z nazwą marki, fruwać do Stanów Zjednoczonych. To jest główne skojarzenie i główna podpowiedź. Halo, halo.
1: Czy chodzi o samochód nazwy Eagle? Kiedyś takie w Stanach jeździły. Mirek z Kodiaka.
0: Pozdrawiam, Mirku z Kodiaka. Ten samochód niekoniecznie jeździ po Stanach Zjednoczonych, tylko to jest skojarzenie z jego nazwą tej marki, więc nie chodzi o Eagle, nie chodzi o Orła. Mustang z kolei, Mariusz z Hyundai'a tak twierdzi. Mustang? Lata? To by musiał być Pegazem. Dacia, Basia z Mesia pisze tak. Robert, bo jak kupisz ten samochód, to żona da ci bilet do Stanów, żebyś tylko nie jeździł, no, lub da ci popalić. Nieźle, Basiu, ale nie chodzi tym razem o Dacia. O jaki samochód chodzi? Jeszcze raz przypomnę skojarzenie z nazwą marki. Kupując ten samochód, właściciel mógłby pomyśleć, że może fruwać do Stanów Zjednoczonych. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Wsłuchajcie się uważnie, może teraz zaskoczy. Może fruwać do Stanów Zjednoczonych właściciel tego samochodu. Nazwa kojarząca się z marką tego samochodu. Dokładnie z marką tego samochodu, z niczym więcej oczywiście. W aplikacji możecie pisać, jak powiedziałem, albo możecie nagrywać wiadomości.

0: jutra. Pewnie SAP, Tomek śmigający po Francji. Trochę spóźniony, pisze Tomek, bo musiałem wyjść z samochodu. Tomku, nie jesteś spóźniony, bo to nie chodzi o SAPa. Chociaż SAP z lotnictwem może się kojarzyć rzeczywiście. DeLorean, Zbigniew twierdzi. Nie, nie DeLorean, Zbigniewie. Ta marka to DAF, dolecisz, ale fuksem, pisze Paweł z DAFa. No nie, to nie jest DAF, to może Mach. Brzmi identycznie jak Mach, czyli jednostka prędkości dźwięku samolotu. Maciej próbuje. Muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście...
1: Wiedza imponująca.
0: Dokładnie. I widzę to, że te komórki szare tam buzują.
1: Burza mózgów to się nazywa.
0: Chociaż trochę muszę ci powiedzieć, że zmartwiła mnie Aga z Tygrysa, która pisze tak. Robert, kończ waść wstydu, oszczędź, pokonała mnie dziś ta zagadka. Pisze Aga z Tygrysa. Aga, za chwileczkę skończymy. Muszę ci powiedzieć, że...
1: Ale nie martw się, nie trzeba wszystkiego wiedzieć.
0: To po pierwsze. A po drugie, innych ta zagadka absolutnie nie pokonała i wiedzieli, o jaką markę chodzi.
1: No to nie jest chyba pocieszenie.
0: To teraz do Agi pocieszenie. Aga, jak usłyszysz, o jaką markę chodzi, to otworzy się klapka i od razu będziesz...
1: Ojejku, tak!
0: Przecież to oczywiste. A teraz wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Szaleje nam ta 89. Zakorkowała się już w tej chwili. 20 minut temu była mowa o tym, że miejscami tylko są korki na niej, a właściwie na wysokości Gdańska największy. A w tej chwili no rzeczywiście dużo cierpliwości, jeśli ktoś już wjechał na 89. Chodzi o ten fragment 89 na wysokości Gdańska. Na Pomorzu dojazd do węzła Gdańsk-Port teraz przyprawia o ból głowy niestety. Chodzi o zjazd węzłem Gdańsk-Port na S7. Czyli na trasę, która prowadzi nas od Elbląga w stronę Gdańska. Same obwodnice S6, S7 na wysokości Trójmiasta wyglądają przejezdnie i bardzo dobrze. Jeśli ktoś może i trasa nie wydłuży się za bardzo, to absolutnie polecamy przejazd obwodnicami Trójmiasta S6, S7. Na obwodnicy Warszawy już teraz nie tylko S8 hamuje, zwłaszcza w stronę Białegostoku ta S8 nam hamuje, ale już zaczyna się duży ruch na S2. Czyli południowej obwodnicy Warszawy. Zwalniamy między węzłami Opacz, Warszawa Południe, na jezdni w stronę Terespola, bo w przeciwnym kierunku, w kierunku Poznania, ten przejazd odbywa się właściwie płynnie. W tej chwili nie ma spowolnień. O tak to określmy, chyba będzie bezpieczniej. Cały czas zwalniamy na S7 w okolicach węzła Białobrzegi Południe, ale to z racji prac drogowych, które prowadzone są na S7 za Grójcem i przed Białobrzegami na S7 na trasie między Warszawą a Krakowem. Na południu już jak jesteśmy, no to duży ruch bardzo na obwodnicy Krakowa w tej chwili. Korkuje się węzeł Kraków Południe na jezdni w stronę Śląska, a później już jedziemy w Tłoczno, jest na A4 na obwodnicy Krakowa. Tłoczno też między Katowicami a Mysłowicami na A4, zwłaszcza w stronę Krakowa. Trzeba się przygotować na dużą liczbę samochodów i też spora ilość samochodów między kątami wrocławskimi a Wrocławiem. W stronę Wrocławia. Tutaj znów zaczynamy zwalniać. Nie są to poważne spowolnienia, ale rysuje się już taki niewielki, ale korek. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W stronę Wrocławia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to teraz w takim razie rozwiązanie konkursu. O, Jack 65. Redaktorzy drodzy, oto ptak fregata na dowód pomoc od Wikipedii. No tak, rzeczywiście fregata jako ptak potrafi latać, ale jako samochód? Koniec pomysłów. Airbus. Ania pisze. No nie, naprawdę? Koniec pomysłów? Posłuchajcie, jakie to było tak w gruncie rzeczy proste zadanie.
3: Witam. Co do konkursu, wydaje mi się, że chodzi o Lotusa, czyli lot USA. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Chodzi oczywiście o samochód Lotus. Lot, latać, US, Stany Zjednoczone. Artist Ząbek też wydedukował bardzo dobrze. Podobnym tropem rozumowania poszła Gosia. To auto to Lotus, lot US. Jasne, że tak. Andy domyślał.

0: Myślę, że chodzi o Lotusa. Kto jeszcze?
1: Witam. Chodzi oczywiście o Lotusa, czyli lot to United States. Aha. Pozdrawiam, Piotr ze Skody.
0: Pozdrawiam, Piotrze ze Skody. He, he, he, pisze Tomek, Lotus. Oczywiście, Mirek z Dyni pisze, jak nie Ikarus, no to Lotus. Oczywiście, że Lotus.
2: Cześć, Radyjko.
0: Cześć.
2: Odpowiadam na zagadkę. Tym samochodem jest Lotus. Mhm. Pozdrawiam, Krzysiek z brzydkiego C4.
0: Pozdrawiam, Krzyśku z brzydkiego C4, chociaż Kazimierz twierdzi, że lepszy od Lotusa byłby Concorde, byłby szybszy, byłby, tylko nie lata już, Kazimierzu. Robert z Ducato też wpadł na tego Lotusa, chodzi o lot US, czyli Lotusa, Madziunia 70, bardzo dobra odpowiedź, Madziuniu. Toma, dobra odpowiedź, Paweł z Audi, Andrzej z Boguchwałowic też wiedział.
3: Cześć, tu Cześć. Wojtek ze Skody, z Cześć, Krakowa. Dzisiejsza zagadka nie jest zbyt trudna.
0: No właśnie.
3: Wydaje mi się, że będzie to Lotus, czyli Lotus. Można pofruwać do Ameryki. Dzięki.
0: Dzięki.
3: Pozdrawiam.
0: Czyli nie było zbyt trudno. Leszek to wiedział, Bartek z Maserati, Lotus, czyli Lot US, Artur ze Skani. Proste dzisiaj pisze Todę i wymienia Lotusa.
4: Witam, panie Robercie.
0: Dzień dobry.
4: Pozdrawiam, Darek z Zamościa. Może kupię Lotusa.
0: Kup, Darku Lotusa. Bartek z Krakowa też wiedział, kto był najszybszy. Pora to rozstrzygnąć.
5: Panie redaktorze, zagadka wcale nie jest taka trudna, bo chodzi o markę Lotus.
0: Tak.
5: Lot US. Pozdrawiam serdecznie, Maciek.
0: Maciek był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Jarek ze słynnych Malczyc był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Więc Jarku, Maćku, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wpadli na tego Lotusa. I jedziemy dalej. Oczywiście możecie pozdrawiać i możecie albo napisać te pozdrowienia, albo nagrać pozdrowienia. Dołączymy piosenkę jak zwykle oczywiście. Lot US. Lotus. Chyba nie było tak trudno, a jednak kombinowaliście, wreszcie wykombinowaliśmy dobrą odpowiedź.

0: Na północnym zachodzie kraju chłodnawo, 13,4 pokazują termometry w Koszalinie i w Resku. I to są najchłodniejsze miejsca w Polsce. Najcieplej w tym momencie w Nowym Sączu, ponad 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W centralnej Polsce tak około 17, można powiedzieć 17 w Łodzi, 17,2 kreseczki w Warszawie, 17,5 w Poznaniu, 16,8 w Bydgoszczy, w Płocku 16 pokazują termometry. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, a na Podlasiu i na Suwalszczyźnie lokalnie możliwe także burze. Do 23 stopni na zachodzie i południu przewidywali synoptycy na dzień dzisiejszy. Na razie 21, jak powiedziałem, w Nowym Sączu i tam jest najcieplej, no ale poczekamy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Wiatr słaby bądź umiarkowany, chociaż w czasie tych burz na Podlasiu i Suwalszczyźnie może być porywisty. Zachodni, a pod wieczór zmieni kierunek na północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 15. Zapraszam na kolejną godzinę na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: Już 9 minut po godzinie 15. Czas zajrzeć na polskie drogi. Co 20 minut, pamiętajcie, wracamy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców na polskie drogi i my czekamy na informacje od was również poprzez aplikację. Jeżeli widzicie jakieś utrudnienia, nie dajcie się prosić, informujcie innych. W ten sposób będzie nam się łatwiej. I wydaje nam się, że w ogóle łatwiej się podróżuje, jak wiemy, co się dzieje na drogach.
1: I taki kontakt jest.
0: Oczywiście,
1: kontakt. A utrudnień jest coraz więcej. No bo właściwie spowolnień i korków.
0: A będą i korki, bo godziny szczytu przed nami. 10 minut po godzinie 15.

0: Monika Gniewaszewska, Wiadomości Drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tak jak na szczęście nie mamy zgłoszeń od służb, a przynajmniej kolejnych w ciągu tych 20 minut nie dostaliśmy wiadomości z Generalnej Dyrekcji, to jest dobra informacja. To coraz więcej rzeczywiście widać korków i spowolnień na drogach, na mapach. I tak też obwodnica Krakowa, to już porządnie zwalnia niestety między węzłami Kraków Południe, Krakowska Wina. To zmiana w stosunku do tego, co było 20 minut temu, bo 20 minut temu ten korek rysował się tylko w okolicach węzła Kraków Południe na jezdni w stronę Śląska. No a teraz niestety, ale mocno zwalniamy między węzłami Kraków Południe, Krakowska Wina w stronę Katowic. Zresztą nie tylko tutaj, bo w stronę Katowic ten duży bardzo ruch ciągnie się właściwie po bramki w Balicach. W przeciwną stronę, w stronę Rzeszowa też spowolnienia, też należy spodziewać się dosyć dużego ruchu, ale nieco mniejszego jednak niż w stronę Śląska. Tak wygląda obwodnica Krakowa. Na Śląsku z kolei A4 zwalnia między Katowicami a Mysłowicami. To jasne, w stronę Krakowa, ale też uwaga, bo węzeł Murckowska się zaczyna korkować. Przed węzłem Murckowska jadąc od strony Rudy Śląskiej, tu mamy prawdopodobnie zdarzenie drogowe, o którym oficjalnie nie informują służby, ale widać, że spowolnienia są właśnie nim spowodowane. S86, no ta trasa dawno nie dawała o sobie znać i przypomniała się, korek jest na wysokości Sosnowca w stronę na północ, czyli w kierunku Dąbrowy Górniczej i w kierunku Katowic, ale S86 w stronę Katowic korkuje się już przy samych Katowicach. Zdecydowanie lepiej wypada na tym tle Dolny Śląsk, bo tutaj właściwie korków na obwodnicy Wrocławia nie ma, natomiast w samym Wrocławiu, no tutaj dużo do życzenia pozostawia przejazd. Niestety trasy są mocno zakorkowane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Warszawa. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.
0: No to czas na koncert życzeń. Słuchamy.
4: Ponieważ wygrałem dzisiaj zagadkę z marką Lotus, ślę pozdrowienia dla pani redaktorek i panów redaktorów Polskiego Radia Kierowców, wszystkich słuchaczy oraz mojej kochanej Ulusi. Maciek.
0: No to dla Ulusi za chwileczkę i dla wszystkich słuchaczy, ale nie tylko dla nich, bo Jarek ze słynnych Malczyc pisze tak. Ale super, że mogę pozdrowić kochaną Eve, czyli Ewelinę. Na pewno się ucieszy. PRK oczywiście też pozdrawiam. No to dla wszystkich pozdrowionych teraz.

0: Bashar El-Halu jest ze mną w studiu BLK Polskiego Radia Kierowców, dietetyk, psychodietetyk, no specjalista od żywienia. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Wakacje się zbliżają, będziemy jechać samochodem gdzieś daleko, a w trasie zwykle się podróżuje i czasem trzeba coś zjeść, to po pierwsze. Po drugie, kierowcy zawodowi też podróżują i czasem potrzebują coś zjeść. W związku z tym pierwsze pytanie do ciebie, Basharze, jeżeli chodzi o specjalistę od żywienia. Jak i co jeść za kierownicą?
1: Może zacznę od tego, że powinni kierowcy jeść za kierownicą, a nie po prostu nastawić się, że dojadę i dopiero zjem.
0: Czyli ten okres między jedzeniem a niejedzeniem jest istotny.
1: Dokładnie tak. Powinniśmy zadbać po pierwsze o to, żeby była regularność posiłków. Z reguły zakładamy przerwy około 3-4 godziny, więc jeżeli mamy dłuższą trasę, po prostu zaplanujmy w międzyczasie przerwę, żeby coś konkretnego zjeść, bo niestety, jeżeli tego nie zrobimy, to jest większa szansa, że gdzieś tam na stacji sięgniemy po batonika, chipsy, jakieś orzeszki i będzie takie skubanie, które nie zaspokaja głodu, a jednak wnosi dużo kalorii.
0: A orzeszki to nie jest dobry pomysł, bo słyszałem, że dobrze na korę mózgową wpływają i na myślenie.
1: Ogólnie orzechy, pestki, nasiona zawierają dużo cennych składników odżywczych, dobrej jakości tłuszcze i faktycznie mogą wspierać tutaj pracę mózgu. Problem jest z ilością i z solą, więc jak kupujemy solone orzeszki i zjadamy całą paczkę, no to już nie jest takie korzystne. Ogólnie mówimy o około 2 łyżkach stołowych dziennie tego typu produktów niesolonych.
0: Czyli lepsze w karmelu.
1: Ogólnie, nie solone w żadnych skorupkach smakowych. Co najwyżej mogą być prażone, dokładnie, mogą być prażone bez soli, jak najbardziej w porządku. A jeżeli chodzi o same posiłki, to istotne jest, żebyśmy postarali się, żeby posiłek był w miarę zbilansowany, co nie oznacza, że to ma być skomplikowany posiłek. Więc jak ktoś ma taką możliwość, żeby na przykład obiad zjeść w trasie, super, pilnujemy, żeby faktycznie był zgodny z talerzem zdrowego żywienia.
0: To znaczy?
1: Zdrowego żywienia.
0: Trochę mięsa.
1: Nie tylko. Właśnie podział talerza zdrowego żywienia to jest połowa talerza, to są warzywa z dodatkiem owoców, z przewaga warzyw. 1/4 talerza to są produkty białkowe, dobrej jakości, więc mamy tutaj chude mięso, chude wędliny, ryby, jajka, produkty mleczne o niższej zawartości tłuszczu. Tutaj też są nasiona roślin strączkowych, tofu i tak dalej. Więc jak widać, bardzo szeroka grupa. A ostatnia ćwiartka talerza to są właśnie produkty zbożowe, pełnoziarniste i produkty skrobiowe. Więc tutaj mamy chleb razowy, kaszę, ryż brązowy, makaron razowy. Tutaj mamy naturalne płatki, ziemniaki, bataty.
0: Więc... A ziemniaki to nie warzywa?
1: No właśnie one raczej ze względu na swoją strukturę wliczane są do tej akurat kategorii, bo to jest produkt skrobiowy. Oczywiście każdy posiłek też powinien zawierać mały dodatek dobrej jakości tłuszczów roślinnych, więc na przykład jak posypiemy sobie sałatkę pestkami słonecznika albo dodamy trochę oliwy z oliwek czy oleju rzepakowego, już mamy dobrze zbilansowany posiłek. Jak mówiłem, nie musi być skomplikowany, więc łatwo sobie wyobrazić obiad, tak? Ziemniaki, kotlet, surówka.
0: Właśnie.
1: I dobrać takie... odpowiednie proporcje.
0: Ale nie możemy dobrać proporcji na przykład w barze, bo pani nałoży tyle, ile my każdemu.
1: No dobra, no to my poprosimy o dodatkową porcję surówki i nie dojemy wszystkich ziemniaków. A przy okazji można by było też postarać się, żeby to mięso niekoniecznie było smażone w panierce, tylko może duszone, pieczone, grillowane, a w tym momencie coraz częściej są tego typu opcje. Ale tutaj, tak jak mówię, wspominamy o obiedzie. Ale to równie dobrze może być coś prostego, co można kupić nawet na stacji benzynowej. Jak kupimy bułkę

0: razową, serek wiejski i na przykład taki kubeczek pomidorów koktajlowych, które są wszędzie dostępne, mamy to zbilansowany posiłek. Więc trzeba o to zadbać i bardziej świadomie spojrzeć na to jedzenie.
1: Pamiętajcie o tym talerzu. Połowa talerza to warzywa. Ja zapamiętałem, 1/4 to białko, czyli mięso albo inne produkty, na przykład jajko sadzone.
0: Tak jest.
1: A kolejna ćwiartka to te ziemniaki albo ryż. Jak radził Bashar El-Halu, dietetyk, który jest z nami. Jeżeli chcecie się o coś zapytać, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Na pewno nasz gość udzieli odpowiedzi, bo dieta jest naprawdę istotną rzeczą i domyślam się, że te wszystkie rady, które dawałeś, to są takie konkretne wskazania również dla kierowców zawodowych, prawda? Którzy, no, siedzący tryb życia nie sprzyja zdrowemu trybowi życia.
0: O. Zdecydowanie. Ogólnie to, o czym mówię, to są zalecenia dla populacji polskiej dorosłych, zdrowych. Oczywiście tutaj wprowadzamy modyfikacje, jeżeli ktoś ma jakieś dodatkowe potrzeby zdrowotne, ale właśnie ten siedzący styl życia jest jednym z największych czynników ryzyka różnego rodzaju chorób cywilizacyjnych, więc tak, jest to istotne, żeby się też ruszyć.
1: A powiedziałeś, Bażarze, że to jest zalecane w Polsce Polakom, czyli na przykład Francuz inaczej je, albo na przykład jeżeli ktoś podróżuje z naszych słuchaczy daleko do Francji, do Hiszpanii, to powinien tam inaczej się odżywiać?
0: Każdy kraj ma swoją wersję tych wytycznych. Akurat u nas jest talerz zdrowego żywienia opracowany przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej i to jest standard edukacyjny. W związku z tym do tego dopasowujemy nasze wytyczne. Kiedyś była to piramida. Niektóre kraje nadal mają piramidę z różnym podziałem.
1: Teraz już nie ma piramidy?
0: Nie, właśnie już kilka lat temu została ona zastąpiona talerzem, ponieważ on jest bardziej intuicyjny, bo z piramidą to trudno jest się połapać ile czego, a patrząc na talerz swój, łatwo, tak?
1: To zapominamy o piramidach, one są w Egipcie, natomiast u nas jest talerz zdrowego żywienia, o którym opowiadał Bashar El-Halu. Do rozmowy wracamy za parę minut.

0: 15.30, my wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No cóż, nic dodać, nic ująć, a na tych drogach korki i to naprawdę spore, zwłaszcza w okolicach miast, co jest dzień jak co dzień w sumie. Ważna informacja jest taka, że nie ma zgłoszeń od służb nowych, a więc może załóżmy, że jedziemy bezpiecznie na tyle, że nie docierają do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informacje o tym, żeby coś się wydarzyło, a nawet wręcz przeciwnie, mamy wiadomości o końcu utrudnień. Tak jest na przykład na S61. Po kilku godzinach odblokowana zupełnie została obwodnica Ełku między węzłami Ełk Wschód, Kalinowo. Tutaj trwało wyciąganie samochodu ciężarowego. Ten wcześniej wjechał do rowu i było zwężenie w stronę Suwałk. Teraz już tych kłopotów z przejazdem nie ma. I 74 również tutaj bez utrudnień. Kielce Opatów, miejscowość Piórków w Świętokrzyskiem. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym i to doszło do tego zdarzenia jeszcze długo przed południem. No i dopiero teraz mamy informacje o końcu tych kłopotów z przejazdem na 74. Natomiast no, coraz większy ruch, coraz bardziej zakorkowane obwodnice miast. Wiadomo, obwodnica Krakowa Korki na obu jezdniach już w tej chwili w stronę Katowic i w kierunku Rzeszowa, ale korkuje się też Śląsk. I to tak porządnie, trzeba by powiedzieć. Katowice, Ruda Śląska, ten odcinek A4 zakorkowany w stronę Rudy Śląskiej za węzłem Murckowska. Katowice, Mysłowice, ten odcinek A4 zakorkowany zwłaszcza w stronę Krakowa. No i S86 daje o sobie znać. Sosnowiec, Katowice, tutaj duże korki, zwłaszcza w stronę Katowic, ale też jadąc z Katowic w stronę Sosnowca, wyjeżdżając z Katowic, wjedziemy w zator. No i podejrzany korek zrobił się na A1 za Piekarami Śląskimi w stronę, a właściwie w stronę Piekar Śląskich, w stronę Bytomia, od strony Częstochowy jadąc. Nie wiemy, co jest przyczyną tegoż korka. Być może natężenie ruchu jest na tyle duże tutaj na Śląsku, że korkuje się ta A1. Korkuje się też Dolny Śląsk. Zaczyna zwalniać się nam A8, czyli obwodnica Wrocławia. Dojazd do niej zjeżdżając z S8 od strony Łodzi za węzłem Pawłowice. Już zaczyna być bardzo dużo aut. W związku z tym zwalniamy. Sama obwodnica też bardzo duży ruch. Węzeł Bielany Wrocławskie to po drugiej stronie obwodnicy. A4 już jadąc od strony Opola zwalniamy w stronę Legnicy przy zjeździe na Wrocław. A sam Wrocław w korkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment wracamy do rozmowy na temat tego, co jeść, czego unikać, a czego absolutnie nie jeść w trasie.

0: Bashar El-Halloum, dietetyk, psychodietetyk, specjalista od żywienia, jest z nami w studiu BRK Polskiego Radia. Kierowców, słuchacze piszą, no, dużo o warzywach, muszę ci powiedzieć, Basharze. Mm-hmm. U mnie tak, kocham szparagi, pisze Jarek. Dobre są szparagi?
1: Jak najbardziej. Akurat warzywa sezonowe, pora jest na nie, kończy się właściwie, więc póki w sezonie można korzystać.
0: No właśnie, a propos, bo niektóre warzywa są, zostały sezonowe, tak jak szparagi na przykład, prawda? Ale niektóre warzywa już tym sezonom się nie kłaniają, to znaczy są cały czas. Ta sezonowość ma jeszcze w dzisiejszych czasach jakieś znaczenie, czy nie?
1: To zależy, o czym pomyślimy. Z jednej strony...
0: Pomidory mamy przez cały rok.
1: No, zgadza się. Właśnie tutaj jest kwestia tego, z jakiej strony na to spojrzymy, bo to, że mamy właśnie warzywa, owoce, które są właściwie już ponadsezonowe, o każdej porze roku można je dostać, to jest dla nas wielki plus, bo mamy zdecydowanie większy wybór w sklepach i możemy urozmaicać, a jak ktoś, nie wiem, ma ograniczoną... pulę produktów, które lubi, no to będzie miał dostęp do tych produktów, więc to jest z jednej strony plus.
0: Ale z drugiej strony mówią, że te pomidory w zimie, to one nie mają tylu składników odżywczych, co te naturalnie rosnące i dostarczane do sklepów latem.
1: No i tutaj właśnie jest kwestia tej sezonowości, że produkty w sezonie, najczęściej mówimy też o produktach lokalnych, czyli jest tutaj miejsce na odmiany, które dojrzewają na krzaku, na drzewie, a dzięki temu zdążą nazbierać trochę więcej, szczególnie składników bioaktywnych. W związku z tym mogą być korzystniejsze dla zdrowia, ale nie demonizujmy tych, że tak powiem, poza sezonem czy z importu, bo wszystkie warzywa i owoce zawierają dużo cennych wartości odżywczych, niezależnie od sposobu hodowli.
0: Kolejny słuchacz pyta się, jak ktoś nie trawi na przykład ziemniaków albo kartofli, albo pyry w Poznaniu też mu nie odpowiadają. To co? To ryż.
1: Znaczy, nie ma potrzeby, żeby każdy z tych produktów jadać, tak? Dlatego te kategorie zawierają różne opcje, żeby dopasować pod siebie. Więc jak nie lubię ziemniaków, można zamienić na ryż brązowy, kaszę, makaron razowy, tak? Tych makaronów jest milion rodzajów obecnie na rynku. Mogą to być bataty, więc nie ma tutaj przymusu, żeby jeść ziemniaki, jeżeli komuś to nie leży albo nie smakuje. To samo zresztą z warzywami, to samo z produktami białkowymi. Jak ktoś postanawia na przykład rezygnować z mięsa, nie ma problemu w tym, żeby jednak dostarczyć wystarczającej ilości białka z innych źródeł. I też będzie to osoba zdrowa.
0: A mówiono, że my tak naprawdę ci, którzy nie jedzą mięsa, mają problem z którąś z witamin B. Która się tam nie wchłania w innych produktach białkowych, czy coś takiego. To
1: Znaczy tutaj głównie chodzi o dietę wegańską, czyli gdy rezygnujemy ze wszystkich produktów od zwierzęcych, to faktycznie wtedy może dojść, szczególnie jeżeli ktoś nie myśli o tym, tak nie dba wystarczająco szczegółowo, może

0: dojść do niedoborów na przykład witaminy B12,
1: właśnie,
0: która może właśnie doprowadzać do niedokrwistości, ale jeżeli osoba jest świadoma, stara się faktycznie... Źródeł roślinnych nie za bardzo mamy, tak? Są bardzo, bardzo skąpe.
1: Trzeba suplementować jakimiś tabletkami.
0: Trzeba po prostu świadomie, dokładnie. Ale tu mówimy o diecie zupełnie wegańskiej. A jeżeli ktoś nie jada po prostu mięsa, ale jednak nadal są ryby, produkty mleczne, jajka, nie ma nawet potrzeby tutaj suplementacji.
1: Okej. Okay. A propos tabletek, przyszło mi do głowy, że niektórzy mogliby sobie pomyśleć, a tam będę się zdrowo odżywiał, jak przytyję, bo prowadzę siedzący tryb życia w samochodzie, to przecież mogę stosować leki stosowane na odchudzanie. Teraz słyszałem, że modne są takie leki nie będące przeznaczone bezpośrednio do odchudzania, do utraty wagi, tylko do czegoś innego, natomiast niektórzy je stosują, żeby się odchudzić. To dobry pomysł, czy nie?
0: Ogólnie żadne leki nie są obojętne dla zdrowia i tutaj trzeba też o tym pamiętać. Rejestracja leku jest jakiegoś powodu, tak? Więc jak mamy leki, które są zarejestrowane na zaburzenia glikemii, których efektem przy okazji jest odchudzanie, no to wiele osób myśli, że to jest świetny sposób na ułatwienie sobie procesu, tak? Typu, nie wiem, muszę 2 kilo schudnąć albo w sukienkę się wcisnąć. Ale to zupełnie nie o to chodzi. To są leki, które pomagają leczyć choroby metaboliczne, między innymi pomagają w leczeniu otyłości. I mówimy konkretnie o leczeniu otyłości u pacjentów, którzy tego potrzebują. W związku z tym nie traktujmy tego jako, że tak powiem, żelka z witaminką.
1: Okej, czyli nie potrzebujemy, nie jemy leków.
0: Na szczęście one są na receptę, tylko jest kwestia tego, żeby lekarze odpowiedzialnie podeszli do tematu, a wiem, że niektórzy podchodzą do tematu na zasadzie, a co mi tam szkodzi, jeżeli chcę schudnąć 2 kilo, to niech ma łatwiej, tak? Nie jest to, nie straszę, są to jak najbardziej cenne leki, które przynoszą bardzo duże korzyści, szczególnie u osób, które mają trudności z redukcją masy ciała, czy wielokrotnie im się nie udawało, więc zachęcam wręcz takie osoby, żeby z lekarzem porozmawiały na ten temat, ale ma to być uzasadnione medycznie.
1: No to jeszcze na koniec, Baszar, poproszę cię o to, czego unikać, czego nie jeść, zwłaszcza w podróży. Wspomniałeś na początku naszej rozmowy o tym, że jak nie jemy regularnie co 3-4 godziny, to pojawia się pomysł na batonika, jakieś ciasteczko, orzeszki. Orzechy już wyjaśniliśmy. A te batoniki, ciasteczka, nic słodkiego? Naprawdę? Żadnej przyjemności?
0: Absolutnie nie mówię tego. Jak najbardziej jest miejsce na coś słodkiego w diecie, a nawet zachęcam swoich pacjentów, żeby planowali coś słodkiego. Tylko to ma być deser, to ma być dodatek do posiłku, a nie zamiennik posiłku. Więc jemy konkretny posiłek, a nie przekąski. Bo tak jak mówiłem, tutaj mamy dużo pustych kalorii i łatwo jest zjeść o wiele więcej bez wartości odżywczej. Puste kalorie, czyli kalorie bez białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin, składników mineralnych, tak? Czyli mamy po prostu same kalorie. Jak mamy ochotę na coś słodkiego, bardzo proszę, można zjeść, tak jak wspomniałem, coś prostego typu serek, bułka i pomidorki, a na przykład
1: tam się
0: znudzi, na deser,
1: ten serek,
0: ale
1: bułka i pomidorki?
0: To jest jeden przykład.
1: No to
0: momencie...
1: daj inny przykład ze stacji benzynowej.
0: Ze stacji benzynowej, dobrze. Można kupić hummus, można kupić marchewkę, taką mini marchewkę już obraną i kupić na przykład paluszki Grissini. I to wszystko jest dostępne na stacji. Można kupić kanapkę, tylko że kanapki często są wybrakowane, mają za mało białka, za mało warzyw, więc do takiej kanapki można by było wziąć dodatkowo skyr pitny na przykład, czy kefir pitny i jabłko. I w ten sposób bilansujemy kanapkę, więc naprawdę jest w czym wybierać. Na stacjach benzynowych coraz częściej mamy dobre rozwiązania. Dużo jest filii różnego rodzaju sieciówek, w których też mamy podstawowe produkty. Nie ma absolutnie potrzeby, żeby przekąski zastępowały nam posiłki. A drugi problematyczny produkt to są słodkie napoje. Gdzie bardzo często, nawet jeżeli ktoś zwraca uwagę na kalorie w jedzeniu, zapomina o kaloriach z napojów, więc, a tutaj można naprawdę tego cukru dużo, dużo dorzucić do diety.
1: A jeszcze słodkie i gazowane to w ogóle.
0: ten gaz już mniej problematyczny niż ilość cukru.
1: Mhm. To uważajmy na napoje, najlepiej wodą, jak się domyślamy, popijać ten zbilansowany posiłek wtedy, no i ruszać się trochę od czasu do czasu za tą kierownicą, tak? Stanąć, jakieś parę przysiadów, przejście naokoło samochodu, to na pewno pomaga, wtedy będziemy zdrowsi. Już wiemy, czego unikać.

0: czego nie jeść, jak jeść, o talerzu, jak to się nazywa, to talerz?
1: Talerz zdrowego żywienia.
0: Talerz zdrowego żywienia. O tym również poopowiadamy na Instagramie i na Facebooku PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziękuję Baszarze za wizytę. Baszar El-Halu był z nami, a można gdzieś, no, bo z tego, co powiedziałeś, jeszcze tak mi przyszło do głowy, no to trzeba dużo wiedzieć o tym bilansowaniu sobie posiłku. Gdzieś można, nie wiem, tak na bieżąco to sprawdzać?
1: Jak najbardziej. Na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej mamy bardzo dużo materiałów edukacyjnych, bezpłatnych do pobrania, e-booki, zalecenia żywieniowe w jednostkach chorobowych, artykuły, przepisy, więc jest w czym tutaj przebierać. I również w ramach tego Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej funkcjonuje Centrum Dietetyczne Online. To jest ogólnie finansowane z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia, więc bezpłatne konsultacje z dietetykiem, psychodietetykiem, ekspertem do spraw aktywności fizycznej, na żywo, przez kamerkę, bez potrzeby nawet ubezpieczenia, bo to nie jest związane z NFZ-em. Jest to oddzielne finansowanie, każdy może skorzystać tyle, ile potrzebuje.
0: Tutaj słuchacze sobie żartują, a na koniec i tak wszystko za smażka.
1: bez komentarza.
0: Bez zasmażki, bez zaszmaski, bez zaszmaszki. O. Ciekawe ćwiczenie dykcyjne, bez zasmażki. Dziękuję, Baszar, za wizytę. Dzięki.

0: wartościowy,
1: to będzie piękne i szczupłe.
0: Tak jest, wartościowy posiłek, czyli tak, pół talerza warzyw, 1/4 białka, czyli kotlet albo jajko sadzone. Natomiast 1/4 jeszcze albo kaszy, albo ziemniaków,
1: albo ryżu, makaronu. Co kto lubi.
0: Dokładnie tak.
1: Węglowodany.
0: I wtedy nie będziesz podjadała batoników.
1: Ojej, to coś dla mnie.
0: No właśnie. A propos, za 10 minut godzina 16, wiadomości drogowe. Po wiadomościach drogowych skoczysz do automatu po batonik.
1: A jednak, no wiesz.
0: Taki żarcik. Wyjeżdżamy bez żartów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyjeżdżamy na coraz bardziej zakorkowane trasy, w okolicach miast oczywiście. Dobra wiadomość jest taka, że nie przybywa zgłoszeń od służb, czyli liczba utrudnień zgłoszeń od służb jest właściwie stała w tej chwili. To jest S8 między węzłami Róża Łask w Łódzkiem, 208 km. Autoosobowe wjechało w bariery, zwężenie w stronę Wrocławia, to na trasie Łódź-Wrocław. I utrudnienia wciąż mamy na 80C1C, trasa między Wiślicą a Harbutowicami w pobliżu miejscowości Skoczów. W stronę Wisły jeden pas dostępny dla kierowców. To kolejna godzina utrudnień właśnie na tej trasie. No i obwodnice miast, jak wspomniałam, już bardzo mocno zakorkowane. Oczywiście obwodnica Krakowa to stały element o tej porze na naszych drogach, jeśli chodzi o natężenie ruchu. Okolice węzła Kraków Południe mocno zwalniamy w stronę Śląska. I właściwie najbardziej obciążona jest ta trasa w stronę Śląska, ale korka nie brakuje również w kierunku Rzeszowa. Ten się zaczyna na wysokości bramek w Balicach. No i ciągnie w sumie po węzeł Kraków-Tyniec. To Małopolska. Na Śląsku też już bardzo duży ruch i to na obu jezdniach również w stronę Rudy Śląskiej. Węzeł Murckowska zakorkowany od Katowic właśnie w stronę Rudy Śląskiej, a w kierunku Krakowa węzeł Murckowska już też nam zwalnia i te spowolnienia są na odcinku A4 między Katowicami a Mysłowicami. Nieco lepiej wygląda sytuacja na S86 Katowice-Sosnowiec. W stronę Sosnowca nieco mniejszy ruch. No i też bardzo duże korki mamy na Mazowszu, już nie tylko na S8, która korkuje się w stronę Białegostoku, zwłaszcza, bo w stronę Wrocławia również jest korek, ale południowa obwodnica Warszawy. Już teraz nie tylko ta nitka w stronę Terespola zakorkowana, ale również w kierunku Poznania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Prawie 16, jeżeli chodzi o pogodę, no niewiele się zmieniło w porównaniu z poprzednią godziną, ale posłuchajmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dalszym ciągu mieli chłodniej w Koszalinie, 13,6 pokazują termometry w

0: północno zachodniej Polsce najchłodniej, tak? W Szczecinie co prawda cieplej niż w Koszalinie, bo 16 pokazują termometry, no ale to i tak najchłodniejszy rejon w Polsce. Najcieplej na Dolnym Śląsku w tym momencie 22 pokazują termometry w Legnicy i Wrocławiu. Miało być 23, tak twierdzili synoptycy na zachodzie i południu, tyle na termometrach. Poczekamy, zobaczymy, może się uda. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a na Podlasiu i Suwalszczyźnie nawet lokalnie możliwe burze, przewidują specjaliści od pogody. Wiatr pozostaje dziś słaby bądź umiarkowany, jedynie w czasie burz może być porywisty. Wieje z zachodu, a pod wieczór zmieni kierunek na północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy śpiewając szalalalam. Już teraz zapraszam Robert Kilan.

0: 9 minut po godzinie 16, za chwileczkę, za momencik oczywiście wiadomości drogowe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziś już była jedna zagadka motoryzacyjna, ale czemu nie iść za ciosem? I kolejnej zagadki motoryzacyjnej nie uruchomi, zwłaszcza, że ta, bo tamta to tylko tak się trochę krygowałem, że trudna. Aha. Chociaż nie wszyscy sobie poradzili, ale teraz to naprawdę trudna zagadka i tutaj sam będę bił brawo i nawet
1: scenik. A nie bijesz nigdy?
0: Zawsze biję, oczywiście, no, ale właśnie. Teraz chciałem powiedzieć, że jeszcze scenik ovation
1: jeszcze,
0: będzie.
1: Jeszcze będziesz
0: stanę i będę bił brawo dla tych wszystkich, którzy odgadną, bo wydaje mi się, że
1: stopami
0: ta zagadka...
1: Nastojąco.
0: Dobrze, stopami na stojąco.
1: O.
0: Ty będziesz stała, ja będę stopami. W każdym razie chodzi o to, że ta zagadka wydaje mi się naprawdę trudna. Tym razem będzie chodziło i o markę, i o modele samochodów.
1: Modele?
0: Mhm. Tak, bo będzie dotyczyło, uwaga, dwóch modeli. Ta zagadka, tak. I uwaga, podpowiedź brzmi tak. Gdyby zamienić w nazwie jednego z tych modelu N na R, to powstałby z tego inny model tego samego producenta.
1: No nie, no daj spokój.

0: Naprawdę.
1: Kto to ma czas na takie zagadki?
0: Ci, którzy jadą, mam nadzieję, myślcie, szare komórki się przydają w drodze. Jeszcze raz powiem, żeby nie było żadnych wątpliwości. Gdyby zamienić w nazwie tego modelu N na R, to powstałby z tego modelu inny model samochodu tego producenta. Tak. Wystarczy zamienić jedną literkę po prostu. I mamy dwa modele tego samego producenta.
1: No i to takie trudne?
0: No właśnie. O jakie modele chodzi, jaki producent jest teraz na tapecie? Proszę bardzo, wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A tymczasem 10 minut po godzinie 16. Monika wyjeżdża z wami na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No, te już zakorkowane. Dawno nie byliśmy na północy kraju, a tutaj ustabilizował się zator na 89. To chyba i nie jest zła wiadomość, bo czasem ta 89 na wysokości Gdańska to potrafi się zakorkować. A w tej chwili nawet nie wygląda to najgorzej, bo ten korek właściwie na 89 jest w stronę S7, czyli węzła Gdańsk-Port i tylko na wysokości Gdańska. A więc nie na całej swojej długości, czyli od właściwie przedmieść od środka Gdańska po wyjazd z niego na S7, ale tylko na tym fragmencie, który jest na wysokości Gdańska. Więc w sumie nie najgorzej, jeśli ktoś planuje jazdę 89, no bo jak ktoś już jest w tym korku, no to też nie najgorzej, bo zaraz z niego powinien wyjechać. Obwodnice Trójmiasta S7 w pełni przejezdna na obu jezdniach, natomiast S6, tutaj większe obłożenie, okolice węzła Gdańsk-Matarnia troszkę nam zwalniają i później też na S6 troszkę zwalniamy to wszystko w stronę Gdyni. To jest północ kraju, a jak sobie chcemy dojechać na tę północ kujawsko-pomorskie, no to przypominamy wam, że te prace drogowe na A1 zwalniają tą A1 na wysokości Torunia, między węzłami Toruń Południe a Lubiczem Dolnym. To tutaj należy spodziewać się takiego największego spowolnienia. Jedziemy jednym pasem jezdni, ta druga jest remontowana, a ta dostępna to jest jeden pas jezdni w stronę Gdańska i dwa zwężone pasy w kierunku na południe. I tak jak w stronę rzeczywiście Gdańska korkuje się ta A1 i tak też jest i teraz, tak w kierunku na południe ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Na Mazowszu to jest oczywiście Warszawa, jest S8, tu zakorkowana S8, to być może jest zaskoczenie, bo w okolicach węzła Konotopa na jezdni w stronę Białegostoku, a więc zjeżdżamy z A2 i S2 i na węźle Konotopa na S8. Wjeżdżając, wjeżdżamy już w korek. Korki też w przeciwną stronę, ale standardowo. W stronę Wrocławia to są przejazd przez Wisłę, okolice węzła Łabiszyńska. No i południowa obwodnica Warszawy to tutaj właściwie bez żadnych zaskoczeń. Korkuje się od węzła Warszawa Południe i po węzeł Warszawa Opacz i to obie jezdnie bardzo ciasno.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
0: A to jeszcze raz wróćmy do tej zagadki. Teraz w ogóle nie żartuję, wydaje mi się to trudna zagadka, więc szybko chyba jej nie rozwiążemy. Chodzi o markę i modele samochodu. Gdyby zamienić w nazwie jednego z tych modeli N na R, to powstałby z tej nazwy inny model tego samego producenta. N na R zamieniamy i powstają dwa modele tego samego producenta. O jakie samochody chodzi, jeżeli wiecie? Trzymam kciuki, oczywiście naprawdę będę bił brawo, jeżeli my szybciutko to rozwiążemy, ale wydaje mi się, że to trudna zagadka.

0: 21 minut po godzinie 16, cały czas na wysokich obrotach. Teraz będziemy się przygotowywali do jazdy. Z pewnością wielu się kierowców teraz przygotowuje do jazdy, bo wakacje za pasem, a z nami Marek Mozga, mechanik. Dzień dobry Marku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam ciebie, radiosłuchaczy.
0: Elektryczny silnik w samochodzie, czy spalinowy silnik w samochodzie, różne mamy, hybrydowe też mamy napędy. Jak przygotować się do podróży wakacyjnej takimi samochodami, na co zwrócić uwagę, co może się zepsuć, czy jest różnica w przygotowaniu, czy na przykład elektrycznego samochodu w ogóle nie trzeba przygotowywać, tylko wsiadamy i jedziemy, bo niektórzy twierdzą, że tam się nic nie może zepsuć, a w spalinowym to coś się może zepsuć. Marku, do ciebie jako specjalisty pytanie. Dobre przygotowanie, zacznijmy od tych, których jest więcej, czyli samochodu spalinowego do podróży. Na co zwrócić uwagę?
1: Zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy coś nas niepokoi, bo to niezależnie, czy w spalinowym, czy w elektrycznym, przede wszystkim musimy
0: słuchać naszego samochodu. A co może nas niepokoić? Jakieś stuki na przykład, tak?
1: Stuki to na pewno, ale tak samo jakaś nierówna praca silnika, jakieś problemy z odpalaniem, spadek mocy, szarpanie tym samochodem, zwiększone zużycie paliwa, każdy jakikolwiek objaw niepokojący jazdy, odchyłki od normy przy naszym samochodzie, już jest dla nas sygnałem. Dosłownie tak jak gdy zaczynamy mieć katar, to już też jest dla nas sygnał, że coś nas przeziębienie próbuje złapać i tym podobne. Identyczna sprawa jest z samochodem, więc na to trzeba zwrócić uwagę.
0: No jak na przykład przyzwyczailiśmy się już do tego, że coś tam szarpie i traktujemy to, a tak mam, było, tak jest i tak będzie. To nie zauważamy tych niepokojących sygnałów.
1: Tak, tylko jeżeli tutaj już mówimy o samochodzie, który przygotowujemy na jakąś wakacyjną podróż, no bo to jest jakby poniekąd nasz temat, no to wtedy musimy jednak mieć tą jakąś większą pewność, że dojedziemy do celu i co najważniejsze, że wrócimy z tego celu, no bo jak jeszcze jedziemy, to mamy kupę czasu, ale jak wracamy, to raczej nas goni termin, żeby wrócić do naszych zobowiązań, więc warto mieć ten samochód przejrzany. Tutaj najprostsza sprawa, no to zawsze można dać na stację kontroli pojazdów, żeby przejrzeli podstawowe jakieś parametry, ale jeżeli czy mówimy o jakiejś głębszej diagnostyce właśnie tego podszarpywania i tym podobne, no to jednak powinniśmy się zgłosić do naszego zaufanego mechanika w naszej okolicy, żeby nam sprawdził tak podstawowe te rzeczy.
0: No dobrze, a co się w takim razie najczęściej psuje, na co my zwracamy najczęściej uwagę?
1: Najczęściej, no to przede wszystkim to przy takich przygotowaniach, no to przede wszystkim jakieś układy hamulcowe, jakieś stuki w zawieszeniu, to są takie rzeczy najczęstsze. To, co mi przychodzi też do głowy, no to jak nam turbina głośniej pracuje lub jakoś coś tam przerywa, to często się zdarza, że przewód, który idzie do chociażby interkulera, do takiej chłodnicy naszych spalin, no to ona też potrafi mieć tam jakąś dziurkę i te powietrze przepuszcza. To są takie prozaiczne, częste rzeczy. Rzadsze, ale jednak, no to wiadomo, no to już turbina idzie albo wtryskiwa czy idą pompa wysokiego ciśnienia czy niskiego ciśnienia, rozrusznik, alternator. No tego można mnożyć w autach spalinowych. Na pewno jest tego dużo więcej niż w autach elektrycznych.
0: No właśnie, a propos aut elektrycznych, to co, jak możemy zwrócić uwagę na, nie wiem, gorszą pracę napędu, skoro tak naprawdę go nie słychać? Tylko jedziemy...
1: To, co możemy na pewno zwrócić uwagę, to to, że mamy jakieś niecodzienne spadki zasięgu, że ten zasięg nie jest taki, jak powinien być. Komunikaty o błędach, no to te samochody no, komunikują nam, że coś się na pewno dzieje z baterią. Problemy z ładowaniem, że coś raz ładuje, raz nie ładuje, coś jest jakiś z tym problem. Więc to są takie sygnały. Wiadomo, tych sygnałów jest dużo mniej niż w autach spalinowych, ale to, co na przykład częściej się dzieje w autach elektrycznych niż w naszych spalinowych, no to na przykład to, że te hamulce w autach elektrycznych, one mniej się używa ich niż w autach spalinowych.
0: Rdzewieją.
1: Z tego względu, że rdzewieją, otóż to. I to na przykład jak wjedziemy na takie rolki, jak na stacjach kontroli pojazdów, czy w bardzo profesjonalnych serwisach samochodowych, gdzie wjeżdżamy na rolki, by sprawdzić siły hamowania, to zanim sprawdzimy siły hamowania, to pierw sprawdzamy siłę toczenia, czy swobodnie koło się obraca. I wtedy widzimy na parametrach, że na przykład prawe koło coś bardziej blokuje niż lewe. I często to jest to, że właśnie te klocki zahamulcowe się troszkę zapiekały, nie pracują tak jak powinny, a to z kolei wpływa na każdy kolejny inny element podzespołu naszego.
0: No właśnie, to też jest przypadłość hybryd, prawda? Jeżeli chodzi o te hamulce rdzewiejące i czasem po prostu się zapiekają. Jak sobie z tym radzić?

0: No przede wszystkim systematycznie serwisować samochód. Tutaj nie ma żadnej filozofii. To jest jedyna rzecz, którą możemy robić. No przede wszystkim, no teoretycznie raz w roku jesteśmy na stacji kontroli pojazdów i tam diagnosta powinien nam powiedzieć o tych podstawowych rzeczach, które są w naszym samochodzie, ale tak samo raz w roku jesteśmy co najmniej na tej wymianie oleju, no to poprosić, żeby od razu zrobili przejrzenie tego samochodu, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli ktoś właśnie tak podchodzi do samochodu, no to nie powinno się nic specjalnego dziać.
1: No tak, ale ja pytam, jak sobie radzić w życiu codziennym z tym problemem hybryd i samochodów elektrycznych, bo te samochody oczywiście odzyskują energię hamowania i nie korzystają wielokrotnie w ruchu miejskim, na przykład z hamulców, prawda? I one nieużywane mogą zacząć korodować, a te tarcze na przykład mogą być zardzewiałe. To jak sobie z tym radzić? Hamować tak czy owak? Naciskać ten pedał hamulca?
0: Jak najbardziej hamować, tylko to się mija trochę z celą, no bo nie będziemy przecież teraz jeździć i nad wyraz naciskać tego hamulca. No nikt tak nie będzie robić, bo to też poniekąd jakby pokazuje dziwne zachowanie na drodze publicznej. Więc tu jedyne, co możemy robić, to po prostu serwisować i my jako mechanicy takie rzeczy oczyszczamy. No tutaj niczego nie zrobimy samemu na drodze, no bo to będzie jakaś kuriozalna sytuacja, w której byśmy zobaczyli, że auto elektryczne jedzie co chwilę hamuje, albo troszkę sobie użyje tych hamulców. No to nie ma sensu.
1: To nie ma sensu. Marek Mozga, mechanik, jest z nami. Wrócimy do rozmowy za parę minut. Jeżeli macie jakieś pytania o przygotowanie samochodu do dłuższej podróży, zapraszam do aplikacji.

0: O jaki samochód chodzi? Chodzi o markę i modele samochodu. Dziś zamieniamy w nazwie jednego z modeli N na R i powstaje z tego inny model tego samego producenta. O jakie samochody chodzi? Fiat Bravo Brava, Kamil napisał, no tu nie zamieniamy N na R w tym Fiacie Bravo Bravo i Brava Kamilu, ale dokładnie o ten schemat chodzi. Jednego producenta, dwa modele powstają, jak zamienimy N na R. Chrysler Neon, Magdalena pisze. Nie, Magdaleno, nie chodzi o Chryslera Neona, a Andrzej Strzewa, panie kochany, pisze, chodzi o Forda Sienę i Forda Sierra. Może być? No nie,
1: to
0: może
1: ładne,
0: być.
1: Nie,
0: nie? Bo Siena to bardziej Fiat niż Ford. A Sierra oczywiście. Natomiast
1: oj, tam
0: był
1: wiesz,
0: kiedyś taki camper, zdaje się, Ford Siena, znaczy, o, na bazie, ale to chyba

0: chyba nie Ford produkował ten camper, tylko po prostu jakiś podwykonawca. Więc to nie chodzi o Sierra i Sienę, Andrzeju. O jakie modele samochodu
1: chodzi? Mógłbyś
0: być
1: nauczycielem, wiesz?
0: Mógłbym?
1: Tak.
0: I co?
1: No wtedy nie byłoby, przebacz.
0: Właśnie. Trzeba przejść z klasy do klasy, wakacje się zbliżają.
1: O.
0: Tak. O jaki samochód chodzi?
2: Witam.
0: Witam.
2: W kwestii zagadki to pewnie będzie Kia, Niro i Rio. Dzięki, pozdrawiam, Zbyszek.
0: Nie, Zbyszku, dlatego że w Niro i w Rio nie wystarczy zamienić R na R, N na R, prawda? Bo Rio to jest jeden wyraz, a Niro to
1: ja
0: jest zupełnie inny.
1: Rio de Janeiro. Nie?
0: Dokładnie, Rio de Janeiro.
1: Tam można się wygrzać, potańczyć.
0: No, a nie ma Niro de Janeiro. A mówiąc poważnie, nie chodzi o Niro i Rio, bo to nie do końca.
1: Nie ta zamiana.
0: Tak, nie ta zamiana. No dobrze, czekam na wasze odpowiedzi. Gdyby zamienić w nazwie tego modelu N na R, to wystarcza, powstałby z tego inny model tego samego producenta. O jakie samochody chodzi? Czekam na odpowiedzi, a Monika czeka, żeby wreszcie ujawnić wam prawdę o polskich drogach.
1: Dzieje się.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Długo można by mówić, także trzeba wybrać to, co chce się powiedzieć i to, co może być zaskoczeniem, ale zaskoczeń nie ma, więc właściwie skupimy się na południu kraju. Tutaj dawno nie byliśmy, a przykorkowało się przed węzłem, a właściwie na wysokości kątów wrocławskich. W stronę Wrocławia jest korek, po prostu regularny korek. On się ciągnie, zaczyna na wysokości kątów wrocławskich i właściwie można zaryzykować twierdzenie, że ciągnie się prawie po Wrocław. Ma prawie 9 kilometrów. Duże utrudnienia więc od strony Legnicy na A4 w stronę Wrocławia. Utrudnienia mamy też na A4 jadąc w stronę Wrocławia od strony Opola. Przy dojeździe do węzła Bielany Wrocławskie też jest korek. On nie jest aż tak długi, o połowę mniejszy, 4-kilometrowy, no ale też wymaga cierpliwości. No nie mówiąc już o tym, co dzieje się na ulicach Wrocławia, bo tutaj korków absolutnie nie brakuje. To Dolny Śląsk. Na Śląsku z kolei nieco lepiej. Tu sytuacja jest jakby opanowana. Węzeł Murckowska, to on nam zwalnia na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa, czyli w stronę węzła Brzęczkowice, a więc ten odcinek A4 między Katowicami a Mysłowicami, to tutaj na te spowolnienia największe należy się przygotować i też S86 na wysokości Sosnowca w stronę Dąbrowy Górniczej, tutaj też zwalniamy. No i oczywiście na południu kraju to również Małopolska i tu wyróżnia się bardzo mocno obwodnica Krakowa. Właściwie korki są od węzła Kraków Południe po bramki w Balicach i to na obu jezdniach na tym odcinku A4, czyli zwalniamy sobie na bramkach w Balicach i już jedziemy po węzeł Kraków-Tyniec w dużym korku. Później bardzo duże spowolnienia aż po węzeł Kraków Południe w stronę Rzeszowa, no a w przeciwną stronę już zaczyna się korek w okolicach węzła Kraków Południe i ciągnie po bramki w Balicach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witam, pisze Artur z Toyoty. Czy chodzi o markę Hyundai? Nie, nie chodzi o markę Hyundai. Chodzi o dwa modele innego producenta. Czekam, czekam, czekam. Aplikacja też czeka na wasze odpowiedzi. My możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości. O, znów Fiat Bravo Brava się pojawia. Nie, tam nie ma N i nie zamieniamy N na R w tym Fiacie Bravo Brava. Jeszcze raz, gdyby zamienić w nazwie tego modelu N na R, powstałyby dwa modele tego samego producenta. O jakie samochody chodzi?

0: Samochód spalinowy, hybrydowy, elektryczny, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o przygotowanie takiego samochodu do długiej podróży. O to pytam Marka Mozgę, mechanika. Marku, radziłeś, żeby wsłuchać się w samochód, nie tylko w silnik, ale i w zawieszenie, i jak coś stuka, puka, no to jechać do mechanika. A jak nic nie stuka, nic nie puka, no to możemy być pewni, że taki samochód wytrzyma taką dłuższą podróż?
1: Nie, zdecydowanie nie. Znaczy to na pewno nas jakoś uspokaja, że nic się nie dzieje niepokojącego, ale przed każdą podróżą taką dłuższą, szczególnie, że przeważnie jeździmy z rodziną, więc jeszcze bardziej nam zależy na tym bezpieczeństwie. Warto, żeby pan mechanik, pan diagnosta przejeżdżał całe zawieszenie, przejrzał układ hamulcowy i co warte, żeby wymienił na przykład olej, filtry, nawet ten filtr kabinowy, taki niby prozaiczny, ale jedziemy w podróż, to warto, żeby te powietrze, które wlatuje nam do kabiny, było fajne, zdrowe, czyste, a nie jakieś tam zagrzybione już. Sprawdzić klimatyzację, czy działa, czy oświetlenie dobrze oświetla nam drogę, bo może być tak, że albo którejś żarówki nie ma jakiejś przeciwmgielnej, a nas mgła właśnie gdzieś natrafi, czy też na przykład są krzywo włożone żarówki i światła idą w powie ten w górę, w sufit, a nie tam, gdzie powinny świecieć. To są takie prozaiczne rzeczy, z którymi mechanik sobie jak najbardziej poradzi i warto sprawdzić, zrobić, zanim gdzieś pojedziemy w dalszą podróż.
0: A jeżeli chodzi o taką diagnostykę, to droga, usługa, żeby pan mechanik rzucił okiem?
1: Jeżeli chodzi o takie, żeby mechanik rzucił okiem po prostu, żeby sprawdził i nas poinformował, to zazwyczaj to jest około 200 zł, że tak powiem, albo 100 na stacjach kontroli pojazdów i jesteśmy w stanie takie coś na pewno sprawdzić.
0: Ale tylko sprawdzić, natomiast wymiany, ewentualnie ten, no to już oczywiście doliczamy jakieś inne koszty.
1: Tak,
0: który samochód jest droższy w takiej diagnostyce? Benzynowy, diesel, hybryda czy elektryk?
1: Teoretycznie elektryk jest tańszy pod tym względem, że tam wiele rzeczy nie mamy do wymiany. No bo tam mamy co? Płyn hamulcowy, filtr kabinowy, jakiś płyn chłodzący, ewentualnie co kilkadziesiąt tysięcy, kilka lat i tyle. No w autach spalinowych tych rzeczy jest dużo więcej do wymiany. No, mamy oleje i w silniku, i w skrzyniach, i też ten płyn hamulcowy, i wszystkie rodzaje filtrów i tym podobne. Więc na pewno jest tutaj drożej, jeśli chodzi o ilość elementów, które trzeba ewentualnie wymienić i sprawdzić. Aczkolwiek serwisów aut elektrycznych jest na pewno stosunkowo mało. Niewiele warsztatów jeszcze się tego podejmuje, no bo to jest jeszcze cały czas dla nas, dla naszego branży motoryzacyjnej, póki co jakaś nowinka, jakaś ciekawostka tych samochodów wcale nie ma tak dużo na rynku. Więc tutaj na pewno te stawki roboczo-godzinne są wyższe, ale ilość elementów, które mogą się zepsuć, jest na pewno mniejsza. A jak już się coś zepsuje, no to drożej, więc no na dwoje babka wróżyła, nie?
0: Właśnie. I tak źle, i tak się dobrze, tak naprawdę.
1: Dokładnie.
0: Z tego, co mówisz.

0: No dobrze, czyli jak radził Marek Mozga, wsłuchiwać się w swój samochód, wsłuchiwać się w zawieszenie, jeżeli przygotowujemy się do dłuższej trasy, to naprawdę warto, jak mamy nieco starszy samochód, bo domyślam się, że w nowym samochodzie to chyba możemy jechać bez obaw, czy nie?
1: Tak, mi się wydaje, nie bez powodu te przeglądy okresowe przy nowym samochodzie są trochę dłuższe, rzadsze, niż w samochodach używanych. To, co na pewno mi się nasuwa teraz do głowy, bo ostatnio akurat bardzo notorycznie się z tym spotykam u siebie na warsztacie, to żebyśmy nie bagatelizowali stanu ogumienia. Ostatnio mam akurat bardzo dużo klientów, gdzie przyjeżdżają samochody, niby gdzieś mają jechać w podróż, wszystko jest dobrze, ale ja patrzę, a te opony całe są popękane, pomarszczone, sperciałe, mają jakieś uszkodzenia po bokach. A to przy wyższych prędkościach to jest naprawdę duże niebezpieczeństwo.
0: No właśnie, a to dziwne, nie? Że tak naprawdę nie zwracamy za bardzo uwagi, niektórzy nie zwracają uwagi na ten stan ogumienia, a to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nasze i dokładnie. Oczywiście tych, których wjedziemy.
1: Sam miałem osobiście sytuację, gdzie jechałem innym samochodem na próbę, przyjechał tam na jakąś prozaiczną pierdółkę, ja nawet nie patrzyłem na to ogumienie, pojechałem i jadąc 40 na godzinę mi opona wybuchła. Ja byłem w takim szoku niemiłosiernym, że naprawdę nie wiedziałem, co się stało. Bo to buchnięcie było dosyć mocne, a co dopiero musi się dziać, gdy jesteśmy gdzieś na trasie.
0: Dokładnie tak. Radził Marek Mozga, mechanik. Zwracajcie uwagę na swoje samochody. Sprawdźmy je przed dłuższą podróżą. Wtedy nie czekają nas, nie będą czekać nas jakieś przykre niespodzianki. Marku, dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Chodzi o markę i modele samochodu. Gdy zamieniamy w nazwie jednego modelu N na R, to powstaje z tego inny model tego samego producenta. Muszę powiedzieć wam, że nie wziąłem pod uwagę jednej jeszcze możliwości, bo odpowiedź nie jest jednoznaczna, więc uwaga, nie jedna odpowiedź jest prawidłowa. O, tak chciałem powiedzieć. Czy teraz znajdziemy odpowiedź prawidłową?
1: Mówimy o marce Opel i Crossland i Grandland. Zbyszek.
0: Zbyszku, no nie mówimy my o marce Opel i Crossland i Grandland, bo gdzie tu zmiana na N na R? Crossland, Grandland.
2: Ny.
0: Nie pasuje. Nie Opel. Halo, halo.
2: Ny.
3: Cześć.
0: Cześć.
3: Się zastanawiam nad zagadką.
0: Tak?
3: Może by z Lexusa NS zrobić Lexusa ES. Co pan redaktor na to?
0: Jak zrobimy z Lexusa...
3: Maniku Swiesty, kłaniam się.
0: Pozdrawiamy.
3: Hej.
0: Hej, Maniku Swiesty. Jak z Lexusa NS zrobimy ES, to nie zamieniamy N na R, bo w ES nie ma R.
2: Nie, no tak przekombinowane, że ja po
0: prostu... Jakie przekombinowane? Ale dobrym tropem idziemy. dobrym tropem idziemy.

0: Naprawdę. Zagadka jest o tyle trudna, że rzeczywiście trudno wymyślić. Natomiast jeżeli ktoś wymyśli, no to już można wymyślić tak naprawdę...
1: Wszystko.
0: Nie.
1: Nie?
0: Trzy takie.
1: Nawet?
0: Tak.
1: Potąd.
0: Nawet potąd. Potąd jest dobrych odpowiedzi. Czekam na nie oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wrócimy po 17 do tej zagadki, a tymczasem wracamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No dzieje się już na tych naszych drogach. Na Mazowszu okolice Warszawy zakorkowane i to tak porządnie. Już Warszawa-Łódź A2, tutaj okolice Pruszkowa na wysokości Pruszkowa, spowolnienia w stronę Łodzi. Ewidentnie zakończyliśmy pracę i ruszyliśmy do domu na zasłużony odpoczynek, bo A2 rzeczywiście zwalnia nam na wysokości Pruszkowa w stronę Łodzi. Nie tylko A2 zwalnia, bo zwalnia też S8 między Warszawą a, no umówmy się, Łodzią, powiedzmy, no nie na aż takim odcinku, tylko przy wyjeździe z Warszawy węzeł Opacz mijamy i na wysokości Janek wjeżdżamy właśnie w korek, bo prawdopodobnie na S8 na wysokości Wolicy przed Paszkowem i Nadarzynem mamy zdarzenie drogowe, które sprawia, że ten korek jest tutaj na S8. Szeroka trasa tutaj jest właśnie pod Warszawą S8, a mimo to się korkuje. Jeśli wiecie, co się wydarzyło, bo nie mamy oficjalnie zgłoszenia od służb, dawajcie znać w aplikacji. Obwodnica Warszawy S2 południowa zakorkowana standardowo między węzłami Opacz, Warszawa Południe w stronę i Poznania i w kierunku Terespola. Obie trasy się korkują. No i oczywiście S8 na wysokości Warszawy w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku też mamy spowolnienia. Tak wygląda Mazowsze i okolice Warszawy. Natomiast dobrze na tym wszystkim wychodzi północ kraju. Obwodnica Trójmiasta, właściwie bez korków, S6 i S7. Niewielkie zatory zostały na 89, która jest remontowana. Prace trwają i stąd na wysokości Gdańska zwalniamy w stronę S7 węzła Gdańsk-Port, ale to nie są jakieś potężne korki, takie jakie potrafią być, a więc tutaj naprawdę przyzwoicie. No i jeszcze zgłoszenie od służb, to jest świeża sprawa, 72 okolice Brzezin Łódzkie, 124 km dechował osobowy, no i mamy ruch na zmianę jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: S8 przed Nadarzynem, zderzenie dwóch pojazdów, informuje nasz słuchacz w aplikacji, tylko że nie wiemy, w którą stronę. Przed Nadarzynem od strony Warszawy, czy przed Nadarzynem od drugiej strony, jadąc w kierunku Warszawy. Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie oczywiście zostawiać informacje drogowe, natychmiast te informacje pojawiają się na antenie, a co 20 minut sprawdzamy sytuację na polskich drogach i wracamy do was z takimi wiadomościami. Tymczasem minęła 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Najchłodniej w tym momencie, 13,3 pokazują termometry, natomiast najcieplej w Nowym Sączu na południu kraju, 22,5, prawie 23, tyle miało być zdaniem synoptyków, więc prawie się udało. Jeżeli chodzi o centralną Polskę, to 18, 19, a nawet 19,5 w Poznaniu, jak widzę. 18 w Warszawie, 18,5 w Łodzi. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, no to zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże. Na zachodzie kraju nocą będą już rozpogodzenia, a na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu, niestety. Burz nocą już nie będzie, jeżeli chodzi o temperaturę od 7 stopni na północy, około 9 w centrum, do 13 na południu kraju dzisiejszej nocy, a wiatr pozostaje słaby, zachodni i południowo-zachodni, czyli zmieni kierunek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po 17 jedziemy na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilen.

0: Mariusz Dąbrowski w studium PRK Polskiego Rady Kierowców. Zrobię tak.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Wiadomości
1: drogowe. Tyle hałasu.
0: No właśnie. Co się dzieje na drogach? Z pewnością o tej porze sporo się dzieje i o tym już teraz Mariusz Dąbrowski.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Czas mamy taki, powroty do domu, a więc trochę więcej aut na drogach, szczególnie na drogach wyjazdowych z aglomeracji. No więc przy wyjazdach z dużych, średnich, małych miast może być trochę tłoczno. A poza tym droga

0: Chyba numer 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz w Wińsku na 48 kilometrze, awaria sieci wodociągowej. Wprowadzono ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Druga krajowa numer 72, Brzeziny, 124 kilometr, dachowania autoosobowego. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga ekspresowa S61, odcinek węzeł Ełk Wschód, węzeł Kalinowo, obwodnica Ełku, 140 kilometr. Trwają tam prace związane z wyciąganiem z rowu ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Suwałki. Droga krajowa numer 81, odcinek Wiślica-Harbutowice. W pobliżu Skoczowa na 63 kilometrze autoosobowe najprawdopodobniej wpadło w poślizg, wypadło z drogi. Utrudnienie powstało dość wcześnie rano, bo około 8, i wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wisły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, prawie 18 minut po godzinie 17. Dobrze, dziś niejednoznaczna zagadka, a to dlatego, że tak naprawdę znaleźliście trzy takie marki, po dwa modele z każdej marki, które odpowiadają tej zagadce. Przypomnę raz jeszcze, gdyby zamienić w nazwie tego modelu N na R, powstałby z tego inny model tego samego producenta. O jakie samochody chodziły? Jakie samochody wymyśliliście?
1: Dzień dobry, dzień dobry. W sprawie konkursu to może jest Lexus NX, zamienimy na R i będzie wersja RX. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Piotr z Korolki.
0: Pozdrawiam cię, Piotrze.
1: Z Warszawy.
0: Pozdrawiam cię, Piotrze, z Korolki z Warszawy. Oczywiście muszę przyznać wam się, że tego samochodu nie wziąłem pod uwagę. NX, RX, oczywiście Łukasz z białego Mercedesa, pozdrowionka z Traski, myślę i ma rację. Ania Starnowa wpadła na Lexusa RX i NX. Basia z Mesia, a może Lexus, oczywiście, że tak, NX i RX spełniają zagadkę w 100%. Padamus, Irek i Agatka też wpadli na Lexusa, ale to nie jedyny samochód, który spełnia wymogi dzisiejszej zgadywanki. Halo, halo.
2: Dzień dobry, ja w sprawie zagadki. Czyżby chodziło o Niwę i Rivę, czyli modele Łady? Pozdrawiam, Edward.
0: Edward, masz rację, oczywiście Niwa i Riva też spełniają zagadkę. Tej Rivy to tak naprawdę niewielu z nas zna, z tego prostego powodu, że ta Riva w Polsce nie występowała, ale tak, Łada, Niwa i Riva spełnia wymogi.
3: Dzień dobry, ja w sprawie zagadki. Mhm. Może chodzi o Ładę, ponieważ mamy Ładę Niwę, to wszyscy znają. Mhm. I gdy zmienimy Niwę na Rivę, to wtedy dostaniemy wersję Ład 2105, 04 i 07 sprzedawanych na rynku brytyjskim, tak, właśnie jest, pod nazwą Łada Riva. Mhm. Pozdrawiam, Maciek z
0: Maciek,
3: Warszawy.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Magda stoi, tu też na to wpadła. Tomek z Warszawy wpadł na to. Odpowiedź na zagadkę, Łada Niwa i jak zamienisz N na R, to będzie Riva. Piotr z Wierzchucina też wiedział. Arek ze Stolarni, bardzo dobra. I Radek, przepraszam, Radek i Arek ze Stolarni, chłopaki popracowali szarymi komórkami i wpadli na ten pomysł. Rafał wiedział, Grzegorz, Paweł ze Szóstki i Tomasz z Volvo. Wszyscy stawiają na Rivę i Niwę i to jest też dobra odpowiedź. Ale jeszcze jest jedna marka.
4: Cześć, Toczek z tej strony. Cześć, chodzi Toczki o Forda. Forda Taunusa i Forda Taurusa. Tak mi się wydaje.
0: Bardzo dobrze ci się wydaje. Też chodzi o Forda Taunusa i Taurusa i tak naprawdę najbardziej myślałem o tych Fordach właśnie. Marcin z Iwin też wiedział Ford Taunus i Taurus. Oskar z Australią. Ford Taunus i Taunus. Karok. Kto z Karoka? Krzysiek z Karoka. Też wiedział, że chodzi o Forda Taunusa i Taurusa. Dlaczego ten Ford przyszedł mi do głowy? Ano dlatego, że dziś dokładnie 16 czerwca 1903 roku Henry Ford założył Ford Motor Company i dlatego o Forda pytałem. Kto był najszybszy?
5: Dzień dobry, Robercie.
0: Dzień dobry.
5: Damian Andrzej z tej strony. Mhm. W sprawie zagadki to wydaje mi się, że to jest Ford model Taunus i Taurus.
0: Tak jest, Andrzej. Masz rację. Oktawian Andrzej był najszybszy spośród tych, którzy dobrze odpowiedzieli, a Walerek był najszybszy spośród tych, którzy dobrze napisali. Walerku, Oktawianie, Andrzeju, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Brawa i fanfary dla wszystkich, którzy wpadli. Świetne, naprawdę, rozruszanie szarych komórek. Do waszych pozdrowień, mówię do Walerka i Oktawiana Andrzeja, dołączymy oczywiście do

piosenkę, a wszyscy usłyszeli brawa i fanfary. A ja jeszcze obiecałem, że będę bił brawo. To brawo, brawo, brawo. Mogę was poprosić o brawa dla naszych słuchaczy? Proszę bardzo, jakie brawa mamy. I jedziemy. W czerwcu, o maju będzie.

Jak powiedziałem, na tego NX-a, RX-a nawet ja nie wpadłem, mimo że oczywiście spełniał warunki naszej zgadywanki. Imponująca, naprawdę imponująca wiedza motoryzacyjna wśród naszych słuchaczy. Jeszcze raz wielkie brawo, brawo, brawo, brawo. Jutro wrócimy do zagadek. A teraz gramy na wysokich obrotach.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: A teraz oficjalnie wyjeżdżamy na polskie drogi o 17.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety nowe utrudnienie. Autostrada A1, węzeł Łódź, północ, 292 km, zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Autostrada A4, kolejne nowe utrudnienie. Odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W pobliżu 148 km. doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Autostrada A4 raz jeszcze. Autostradowa obwodnica Krakowa. Korki spowolnienia między Balicami a węzłem Kraków Południe. Niestety w obu kierunkach. Klasa S8 w Warszawie. Korek od BMW.

0: Mowa Pomarymont dla jadących w stronę Białegostoku i korek także od Żerania Pomarymont na drodze w stronę węzła Konotopa. Druga krajowa numer 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz, miejscowość Wińsko. 48 km. Awaria sieci wodociągowej spowodowała, że wprowadzono ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 72, Brzeziny. 124 km dachowania autoosobowego, obowiązuje ruch wahadłowy i koniec kłopotów na drodze ekspresowej S61 na odcinku węzeł Ełk Wschód, węzeł Kalinowo na obwodnicy Ełku na 140 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeszcze 28 minut i będzie godzina 18 i cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Teksański. Hej, już teraz.

0: Czas na ostatni chyba dziś koncert życzeń. Za oczywiście te odpowiedzi, dobre odpowiedzi na pytanie o samochody N na R. Zamienialiśmy, przypominam, i powstawał z jednego modelu inny model tego samego producenta. Odpowiedź nie jedna, a trzy. Znaleźliście Lexus NX RX, Łada Niwa i Riva i Ford Taunus i Taunus, a to ze względu na to, że dziś rocznica powstania Ford Motor Company. Dlatego o Forda pytałem. Cóż, koncert życzeń. Słuchamy.
1: Dzień dobry, Oktawian Andrzej jeszcze raz. Pozdrawiam moją małżonkę Małgosię, wszystkich, którzy w tym momencie jadą gdzieś w trasę i całą zmotoryzowaną Dębicę przyczepności i szerokości.
0: No to dla Małgosi i dla całej zmotoryzowanej Dębicy, dla wszystkich teraz gramy.

0: Mariusz Dąbrowski ponownie w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, węzeł Łódź Północ, 292 km, zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Ruch odbywa się lewym pasem. Autostrada 4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W pobliżu 147 km zderzenie dwóch ciężarówek. W efekcie mamy zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze autostrada 4, autostradowa obwodnica Krakowa. Korki, spowolnienia między Balicami a węzłem Kraków Południe. Niestety w obu kierunkach, i dla jadących w stronę Tarnowa, i dla jadących w stronę Katowic. Droga krajowa nr 5, odcinek Jelenia Góra, Jakuszyce. W Szklarskiej Porębie na 490 km ciężarówka wjechała do rowu. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku i korek także od Żerania po Marymont na drodze w stronę węzła Konotopa. Droga krajowa nr 36, odcinek Ścinawa Wąsosz, miejscowość Wińsko, 48 km. Awaria sieci wodociągowej, wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. I druga krajowa nr 72, Brzeziny, 120

0: 34 km. Tu dachowało auto osobowe, obowiązuje ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18, a od godziny 18 Patryk Bedliński na luzie. Wyluzowany, chociaż tak elegancko ubrany dzisiaj.
1: A no tak, tak się czasami zdarza. Jak się nie wsiada na rower, to można pozwolić sobie na nieco ładniejszą koszulę, a nie strój rowerowy. Ale my dziś nie o rowerach, my dziś o kierowcach i o tym, co oni mówią na przykład w sytuacji, kiedy policja złapie i powie, no pan to troszeczkę

0: za dużo dzisiaj przydusił. No i właśnie, jakie są te tłumaczenia, no to poznamy dzisiaj.
1: A jak ty się tłumaczysz?
0: Ja jeszcze nie miałem takiej sytuacji, żebym przekroczył prędkość i policja to zarejestrowała, więc no nie wiem, pewnie tłumaczyłbym się, że do pracy
1: spieszę się spieszyłem. No właśnie, to chyba najczęstsze tłumaczenie. Zresztą posłuchajcie po godzinie 18, Patryk pewnie będzie was pytał i wyjaśniał, o co tak naprawdę chodzi.
0: Zapraszam.

0: Śni mi się, że latam. Chyba całkiem przyjemny byłby to sen, tak coś mi się wydaje. Na tymczasem my nie śnimy, bo to jeszcze nie ta pora. Na razie 18, więc sprawdźmy, jaka pogoda w najbliższym czasie może nas czekać.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W naszym kraju przeważa zachmurzenie duże. Więcej przejaśnień i promieni słońca dziś w zachodniej i południowej części kraju. Natomiast na północnym wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu, również burze. Będą one jednak mniej intensywne niż w poprzednich dniach. W północno-wschodniej Polsce dziś najniższa temperatura. Tam notujemy 15-16 stopni. W centrum kraju termometry wskazują od 17 do 19 stopni, a na południowym zachodzie 20-22 stopnie. Wiatr umiarkowany, porywisty i zachodni. A nocą będzie postępowała poprawa pogody. Na północnym wschodzie nadal więcej chmur. Możliwe są także przelotne opady deszczu. Jednak nie prognozuje się już burz. Nieduże opady deszczu mogą też występować w Sudetach i w Karpatach. A na pozostałym obszarze spodziewane jest coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Noc jednak będzie dosyć chłodna, z przewagą temperatur od 7 do 9 stopni, głównie w centrum i na północy kraju. Cieplej nad samym morzem, tam około 10.

0: 10-12 stopni, a także na krańcach południowych i południowo-zachodnich, tam od 11 do 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak tłumaczą się kierowcy, złapani na gorącym uczynku. O tym m.in. dziś w PRK, Polskim Radiu Kierowców, w audycji Na Luzie. Ale nie tylko o tym. Dziś pomówimy też o nowej granicy wieku dla kierowców. Czy trzeba się jej spodziewać? No właśnie, postaramy się wyjaśnić.

0: Zawsze kiedy słyszę zespół TSA, to myślę sobie, że gdybym mieszkał w powiecie sandomierskim i miał mieć rejestrację na samochodzie właśnie z napisem TSA, to pewnie zagadałbym w urzędzie miejskim, żeby tam dalej po TSA pojawiło się 51. To jakoś by się tak uzupełniało z tytułem utworu, chociaż ten utwór to oczywiście proceder, a nie właśnie 51. Tymczasem 10 minut po godzinie 18, jeżeli już o liczby chodzi, Mariusz Dąbrowski zameldował się w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Czy to szczyt komunikacyjny, czy to już spokojna sytuacja?
1: Myślę, że już jest spokój. Ten szczyt był godzinę, dwie, trzy godziny temu, a teraz już jedzie się. Sytuacja się wyrównała.
0: Ale oczywiście na wasze wieści, drodzy kierowcy, czekamy. Dajcie znać, jak to z waszej perspektywy wygląda, bo często zdarza się tak, że wasze informacje są pierwsze, zanim jeszcze pojawią się oficjalne komunikaty od służb drogowych. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu. Polecamy też oczywiście aplikację mobilną o nazwie PRK Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na autostradzie A1, węzeł Łódź Północ, 292 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Trójmiasta. Autostrada A4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice, w pobliżu 147 km, zderzenie dwóch ciężarówek. W efekcie mamy zablokowany w prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze A4, autostradowa obwodnica Krakowa, korki spowolnienia między Balicami a węzłem Kraków Południe, niestety.

0: w obu kierunkach. Krajowa piątka, odcinek Jelenia Góra Jakuszyce w Szklarskiej Porębie na 490 km. Ciężarówka wjechała do rowu. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: A wy jak tłumaczycie się, jeżeli już służby was złapią? Choć mam nadzieję, że nie ma takiej potrzeby, żeby się tłumaczyć. Dajcie znać w aplikacji.

0: No i kierowcy też potrafią nieźle zaskoczyć policjantów, którzy ich zatrzymują podczas kontroli. Z nami Maciej Bednik, Automobil Klub Wielkopolski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale kiedyś Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, czyli mówiąc wprost, drogówka.
1: Zgadza się.
0: No i ja podejrzewam, że miał pan nieraz taką sytuację, kiedy zatrzymując kierowcę pojawiała się litania powodów. Dlaczego za szybko? Dlaczego to na przykład nie 70, a 100 km na godzinę?
1: Zazwyczaj z kierowcami jest podobnie jak z dziećmi w szkole, to nigdy nie są oni winni, tylko nauczyciel, a przy kierowcach to taki zbieg okoliczności, to teściowa, która go zdenerwowała, to pewnie nie moja prędkość, to pewnie tylko tutaj chwilę, bo jechałem cały czas 50, a tu musiałem wyprzedzić, ale pewnie, czy na pewno jesteście panowie pewni, że to moja prędkość. Stanąłem na tym stopie, to, że się auto toczyło, ale stanąłem i to... Lata mijają,
0: zaświecił się stop, czyli stanąłem.
1: Prawdopodobnie.
0: Czy częściej z pana doświadczenia kierowcy się tłumaczą, próbują się wykręcić, czy częściej mówią, no wie pan co, rzeczywiście, no przegiąłem, trochę za szybko pojechałem, no trudno. Czasem tak się zdarza i biorę na klatę.
1: Myślę, że ta obawa przed mandatem, wysokością mandatu sprawia, że no, próbują się wykręcać, próbują się usprawiedliwiać co do okoliczności powstania wykroczenia. No jest to normalne, takie nasze pewnie ludzkie, natomiast jeżeli jest to coś czarno na białym, no to trudno o powody. Natomiast te powody czasami są przekroczenia prędkości czy błędów przy wyprzedzaniu, bo znak był źle ustawiony, bo nie zauważyłem, bo mnie teściowa popędza, bo wie pan, gadają mi nad uchem, zagapiłem się. Mm-hmm. Jeżeli tego typu są tłumaczenia, no to rozumiem. Natomiast takie, że to nie moja prędkość, albo to nie ja i w ogóle wszyscy są winni, począwszy od drogowców, którzy ustawiają znaki w najbardziej nieodpowiednich miejscach, no to już to tłumaczenie raczej trudno jest przyjmowalne.
0: A zdarza się tak czasem, że przerzucają winę na kogoś i na przykład mówi mąż do żony, no i widzisz, to przez ciebie, to ty gadałaś do mnie.
1: No to oczywiście, że tak. No próbujemy za wszelką cenę wpłynąć na policjanta, szukać tej luki w jego dobrym sercu, w jego świadomości, być może żartem. Czasami te żarty pomagają, a czasami takie proste. No widzę, że stoicie, kurczę, dałem ciała, no stało się, przepraszam. Myślę, że to są najbardziej pożądane reakcje kierowców, gdy popełniają wykroczenie. Pożądane dla policjantów, bo taka dyskusja, że stoją źle znaki, że linie były nieczytelne, albo ktoś mi tam zmusił mnie do jakiegoś wykroczenia, no raczej nie przechodzą.
0: Mhm. Takie najdziwniejsze tłumaczenie, jakie się panu zdarzyło, to co to było?
1: No pewnie, że moje auto tyle nie wypąka i możemy próbować, ono więcej jak 100 nie pojedzie.
0: No to ciekawa to linia obrony i to bywa, ciekawe, nie? Jestem od razu, czy to zabytek, czy takie auto współczesne?
1: To myślę, to było kilkanaście lat temu, czy to duży Fiat, czy Polonez z tamtych czasów. No moje tyle nie wyciąga i to na pewno nie jest moja prędkość i próbujecie mi tu wcisnąć mandat

0: za nie moje wykroczenie.
1: Ciekawa naprawdę linia obrony. No panie, przecież to tyle nie pojedzie. Przecież no proszę tak, spojrzeć no na tak. ten samochód. On zaraz jeżeli, się rozpadnie.
0: Tak, jeżeli to żartem jest mówione, no to rozumiem, ale w taką sytuację miałem, że człowiek wręcz był pewny tego, że przebieg auto tyle nie może jechać.
1: I czy często jest tak, że w parze z takim tłumaczeniem idzie odmowa przyjęcia mandatu, czy jednak w końcu ktoś przyznaje, no może faktycznie?
0: Nie, nie, nie, nie. Z reguły to jest po krótkim tłumaczeniu, czasami dziwnym, te mandaty są przyjmowane. No, z urządzeniami raczej trudno dyskutować. Mhm. Czarno na białym podane kierowcy wykroczenie, więc czasami te tłumaczenia takie obok wykroczenia, bo to nie ja, bo to przez żonę, bo przez teściową, bo dlatego, że, no ale to niestety wykroczenie jest wykroczenie.
1: Osobną kategorią tego typu wykroczeń, które mogą ujawniać policjanci czy straż miejska, jest chociażby niewłaściwe parkowanie. I też tutaj otwiera nam się cała szeroka lista tego, co tam może się pojawić. Przychodzi mi do głowy, że ja tu tylko na chwilę, albo nie ma gdzie zaparkować, albo przecież to jest taki parking zwyczajowy. No może nie ma tu znaku, że można wjechać, ale każdy parkuje. Przecież tutaj, proszę zobaczyć, stoi tutaj jeszcze obok jeden, drugi, trzeci samochód, no więc ja też stanąłem.
0: Tak, te trzy przykłady to są top on the top przykładów tłumaczeń przy parkowaniu, bo nie ma gdzie, bo miasto musi zapewnić, bo ja tylko na chwilę i tak jak pan mówi, to jesteście co, ukażecie wszystkich, bo wszyscy źle parkują, tak, ukażemy wszystkich, bo jest zakaz, ale ja tylko na chwilę. No ta chwila może kosztować też ludzkie życie, mówiąc nawet aż tak mocno, ponieważ czasami zatrzymują się w pobliżu skrzyżowań, zasłaniają przejścia dla pieszych, ale tylko na chwilę, bo tylko po zakupy, bo mam ciężką siatkę do odebrania ze sklepu. No.
1: Każdy z nas
0: no tak
1: ma
0: próbujemy,
1: swoje
0: tak próbujemy
1: sposoby, żeby się wytłumaczyć, żeby być może uniknąć mandatu, bo rzeczywiście mandaty nawet za złe parkowanie, może nie tyle mandaty, ale w ogóle opłaty, jakie musimy ponieść za niewłaściwe parkowanie, są bolesne dla kieszeni, naprawdę. Mandat przy opłacie za odholowanie to jest mały pikuś, można powiedzieć tak kolokwialnie. Do tematu jeszcze wrócimy. Z nami Maciej Bednik, dawniej Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a obecnie Automobil Klub Wielkopolski.

0: ktoś taki jak...
1: 18:30 na zegarach, a to znaczy, że kolejny drogowy raport przed nami i znów sprawdzimy, czy są problemy, czy są blokady, czy jednak jedziemy płynnie. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Droga Krajowa nr 72, Brzeziny, 124 km, ziemia łódzka, dachowała autoosobowa, obowiązuje na trasie ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga Krajowa nr 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz, miejscowość Wińsko, 48 km. Tu zepsuła się sieć wodociągowa, w efekcie ruch w obu kierunkach możliwy jest, ruch drogowy tylko jednym pasem. Trasa S8 w Warszawie. Korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku i korek także od Żerania po Marymont na drodze w stronę węzła Konotopa. Krajowa piątka, odcinek Jelenia Góra-Jakuszyce, Szklarska, Poręba, 490 km, ciężarówka w rowie, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jacek pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, pan były policjant ma rację, winna zawsze jest teściowa. No a z nami znów Maciej Bednik, Automobil Klub Wielkopolski, a kiedyś policjant. No właśnie, potwierdzają się pańskie słowa. Rzeczywiście tutaj okazuje się, że argument o teściowej jest łatwym wytrychem i łatwym zrzuceniem odpowiedzialności.
1: No tak, no tak, no ktoś jest zawsze winien, a przysłowia teściowa to zło wcielone, mówiąc oczywiście żartem, więc jak najbardziej ta wina może być na nią zrzucana, no bo cóż z tą teściową, no zawsze jest ktoś winny.
0: A czy są różnice między tym, jak tłumaczą się panie i panowie?
1: Są te różnice. Niektóre panie są podczas kontroli zagubione, wręcz zdenerwowane. Miałem w swojej karierze sytuację, że po zatrzymaniu trzeba było z panią z 15 minut porozmawiać, bo po prostu nerwy były tak olbrzymie, już nie nerwy z tytułu mandatu, ale samej kontroli policyjnej, że trzeba z 15 minut odczekać, rozluźnić atmosferę, porozmawiać, pośmiać się trochę, aby znów móc w drogę ruszyć. Kobiety też bywają nerwowe.
0: A to była kontrola zakończona mandatem, czy po prostu taka rutynowa?
1: Nie, nie, to była kontrola, zwrócenie uwagi na niesprawności w oświetleniu, no i się zaczęło. I prawie paraliż, i prawie ręce drżały, i nogi drżały, i kolana latały, i pani nie była w stanie za bardzo nawet wypowiedzieć. Mhm. To są też emocje związane z mundurem. Ja sobie nie zdawałem sprawy, jakie to są emocje, dopóki tego munduru nie ściągnąłem i ten na widok kontroli policyjnej, na widok radiowozu coś tam w sercu zaczyna mocniej płatać i chyba to taka nasza natura. Zatrzymają mnie czy nie? Trochę nerwów zawsze jest, chociaż akurat w mojej sytuacji nie za bardzo mam się czego bać, bo jeżdżę zgodnie z przepisami i te kontrole, czyli mandatowe, mnie nie dotyczą, ale zawsze gdzieś tam trochę poruszenia w sercu jest.
0: Czy to jest tak, że często tłumaczymy się też pracą i lubimy na tę pracę zrzucać winę?
1: Te tłumaczenia były bardzo często z jednej pracy, tak jak Polacy z reguły na wielu etatach. Dziś być może żyje nam się troszkę łatwiej, no ale te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, no to obraz Polaka to był obraz człowieka ciągle śpieszącego się gdzieś z jednego zajęcia do drugiego, z jednego etatu na drugi etat. To też przedstawiciele handlowi, którzy pokonują dziesiątki kilometrów, setki czasami dziennie i ciągle byliśmy gdzieś pod czasem. Ciągle tego czasu brakowało. Dziś może żyje nam się trochę łatwiej, trochę mamy więcej czasu na przejazdy, ale do niedawna jeszcze to te przejazdy były naprawdę szybkie. Chcieliśmy się szybko przemieszczać z punktu A do punktu B, no, na drugie zajęcie, nie wypadało się spóźniać. To też była przyczyna naszego pośpiechu i błędów, które na drodze popełnialiśmy.
0: I tu potwierdza się pewien stereotyp, bo często mówi się o takich przedstawicielach handlowych jako osobach, które bardzo szybko jeżdżą, mimo że to nie są z założenia szybkie samochody i auta premium, to są często kompakty albo auta nawet segmentu B, ale widzimy je, rzeczywiście nasi słuchacze też to zgłaszają, widzimy je na lewym pasie, jak mrugają światłami, jak poganiają właśnie samochody oznakowane jako auta firmowe.
1: Ja powiem coś jako anegdotę, bo jeżeli sobie pomyślimy, kogo my wyprzedzamy na drodze, no to z reguły wyprzedzamy jakichś niedzielnych kierowców, jak to niektórzy nazywają leśnych dziadków, jakieś łamagi, jakieś niedorajdy, natomiast gdy ktoś nas wyprzedza, no pirat, wariat, idiota. Mhm. Gdybyśmy troszeczkę zmienili naszą optykę i mieli więcej, jakby to dobrze ująć, mniej agresji w sobie, myślę, że z całą pewnością ta opcja, która jest przyjęta w tej chwili przez nasz kraj, opcja zero, którą mamy osiągnąć, zero ofiar śmiertelnych,

0: na drogach do roku 2050, myślę, że na pewno przyspieszyłaby. Myślę, że już dziś, gdyby nie nasza agresja, to o połowę moglibyśmy te czarne statystyki śmierci na naszych drogach zmniejszyć.
1: Nasz kolejny słuchacz odezwał się do nas i opisuje swoją bardzo dokładnie scharakteryzowaną sytuację. Todę pisze tak. Kiedy świeżo wprowadzono limit prędkości 50 km na godzinę, wyjeżdżałem z Warszawy w kierunku Janek. Jechałem 50 km na godzinę. Wszyscy inni mnie wyprzedzali. Zostałem zatrzymany do kontroli. Jak sądziłem, miała to być kontrola dokumentów albo trzeźwości. I jakież było moje zaskoczenie, kiedy pan policjant pokazał mi na suszarce 72 km na godzinę. Nawigacja również pokazywała 50, więc tutaj nagle mamy zawyżenie o 12 km na godzinę. No i nasz słuchacz pyta, jak się bronić w takiej sytuacji?
0: Jak się bronić? No, ta prędkość musi być udokumentowana w tej chwili już nagraniem z wykonanym zdjęciem. Myślę, że te urządzenia, którymi dysponuje w tej chwili policja, nie mogą oszukać kierowcy. Takie jest założenie. Zresztą intencja, mam nadzieję, intencja policjantów nie jest taka, żeby tych mandatów z drogi przywieźć do swoich wydziałów określoną liczbę, bo to nie tędy droga i z całą pewnością, proszę mi wierzyć, tak to nie funkcjonuje. Natomiast dzisiejsze urządzenia sprawiają, że to wykroczenie z całą pewnością jest udokumentowane i policjanci są w stanie je na urządzeniu, czy przy pomocy urządzenia wskazać.
1: Chociaż były nieraz takie przypadki, że kierowcy mieli wątpliwości, czy przypadkiem ten laser nie ześlizguje się po karoserii, po opływowym kształcie samochodu, czy gdzieś tutaj nie ma jakiegoś przekłamania tej prędkości. Zachodzili w głowę, czy to możliwe, że ja na pewno przekroczyłem.
0: Tak, jeżeli jest kontrola przy użyciu laserowych mierników prędkości, ona musi być poprzedzona jakby kalibracją tego urządzenia na miejscu. Jest to potwierdzane w książce urządzenia. Muszą być spełnione określone warunki co do samej lokalizacji kontroli prędkości. Jeżeli te warunki są spełnione, błędy są zerowe. Błędów po prostu w pomiarze nie ma.
1: Miejmy nadzieję, że tak jest. Jeżeli mandat dostajemy, to jest to mandat zasłużony i że też no, umiemy, jeżeli tak się dzieje, przyjąć to na klatę, że nie będziemy jakoś uciekać zbyt daleko od tego i że ten wymiar, który ma nas czegoś nauczyć, tutaj też będzie działał.
0: Maciej Bednik, myślę, że musimy automobil... to przyjmować na klatę, bo jeżeli popełniamy błędy, za błędy trzeba płacić.
1: Tak jest. Automobil Klub Wielkopolski, Maciej Bednik, były policjant. Dzisiaj był z nami w PRK Polskim Radiu Kierowców. Panie Macieju, bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Ja również dziękuję.
1: A już za 5 minut w Polskim Radiu Kierowców kolejny drogowy raport. Jeżeli coś niepokojącego widzicie na drodze, dajcie znać. Czekamy też na informacje o tym, jakie wam tłumaczenia zdarzały się podczas kontroli drogowej.

0: Za krokiem krok. No może aż tak powoli nie poruszamy się po naszych drogach o tej porze, chociaż jak spoglądam na ostrzeżenie od drogowców, to całkiem spora lista nam się ukształtowała. Na przykład 59 w Warmińsko-Mazurskiem wśród miejsc z utrudnieniami. Tak samo jedna z dolnośląskich tras krajowych, trzeba będzie wyjątkowo uważać. No i autostrada A1. A co w szczegółach się na drogach dzieje, no tym już teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 72, Brzeziny, 124 km, dachowała auto osobowe, obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem. Krajowa trasa nr 59, odcinek Ryn, Giżycko. Trzeci kilometr w rejonie Giżycka, doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych, niestety jedna osoba w tym wypadku została ranna. Na drodze nr 59 obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Trasa krajowa nr 36, odcinek Ścinawa, Wąsosz, Wińsko, 48 km, awaria sieci wodociągowej, wprowadzono ruch wahadłowy. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku i korek także od Żerania po Marymont na drodze w kierunku węzła Konotopa. Krajowa piątka, odcinek Jelenia Góra Jakuszyce, Szklarska Poręba, 490 km, ciężarówka w rowie, ruch wahadłowy. I autostrada A1, węzeł Łódź Północ, 292 km, zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Niektórzy się tłumaczą, a to teściowa, a to źle ustawiony znak, a to chociażby praca. No ale są też tacy, którzy przyjmują na klatę wszelkie mandaty i wszelkie uwagi od służb. Na przykład nasza słuchaczka: ja problemów z tłumaczeniem się nie mam. Po prostu nie stwarzam sytuacji, gdzie będę musiała to robić. Mam od 20 lat prawko na kategorię B, na kategorię D od 10 lat. Jestem kierowcą autobusu miejskiego w Warszawie. Zero punktów. No brawo, możemy jak najbardziej pochwalić. Dwie kolizje co prawda się przydarzyły, jak pisze nasza słuchaczka, nie z mojej winy, bo podczas pracy ktoś inny to spowodował, ale ostatnio dostałam mandat nie za prędkość, a za po prostu źle zaparkowany samochód. Nie zauważyłam, że jest zakaz. Pojechałam do Straży Miejskiej, przyjęłam mandat bez dyskusji, no bo po co? Stanęłam na zakazie, stanęłam i tyle. Z czego mam się tłumaczyć? Bez wskazania kierowcy przyjęłam mandat w wysokości 500 zł i zapewne więcej tak nie zrobię. Czyli ten aspekt edukacyjny tutaj zadziałał. Myślę, że jako przykład możemy podać naszą słuchaczkę jak najbardziej. Czasami trzeba przyznać, że to nasza wina, bijemy się w pierś i po prostu przyjmujemy mandat. Ale może niektórzy z was tłumaczą się, szukają gdzieś tam indziej winy. Jak to jest? Dajcie znać, jakie były wasze najciekawsze tłumaczenia i czy zadziałały, czy kreatywność tutaj pomogła. Nie zostali

0: Byliście ukarani, a po prostu udało się jakoś tak wykręcić. Czekam w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem, jeżeli wy czekacie na pogodę, to już ten moment.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nocy zachmurzenie będzie duże, możliwe też większe przejaśnienia. Na zachodzie z kolei rozpogodzenia. Na wschodzie i na krańcach południowych miejscami przelotnie popada. Temperatura minimalna tej nocy od 7 do 11 stopni. Cieplej będzie na wybrzeżu i południu kraju około 13-14. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. A w górach wiatr w porywach będzie osiągał prędkość do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po tej stronie Patryk Bedliński, kłaniam się nisko, dzień dobry i zapraszam. To kolejna godzina programu Na Luzie.

0: i już prawie 11 minut po godzinie 19 Polskie Radio Kierowców, a u nas co 20 minut punktualnie drogowy raport. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, Węse Łódź Północ, 292 km, zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Trójmiasta. Koniec kłopotów na autostradowej obwodnicy Krakowa. Nie ma już utrudnień między Balicami a węzłem Kraków Południe, jedzie się bez przeszkód. I coraz lepsza sytuacja na dolnośląskim odcinku A4, skończyły się utrudnienia na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pierczykowice w pobliżu 147 km. Tam były problemy na jezdni w kierunku Wrocławia. Krajowa Piątka, odcinek Jelenia Góra, Jakuszyce, Szklarska Poręba, 490 km. Ciężarówka wjechała do rowu, ruch wahadłowy. Trasa S8 w Warszawie, korek od Koła po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. I korek także od Żerania po Marymont na drodze w stronę węzła Konotopa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca

0: ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

Dzisiaj rząd rezygnuje z obniżonej stawki akcyzy na paliwo. To oznacza, że jego cena no niestety może wzrosnąć. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie stopniowo ograniczany. Tak zapowiada Ministerstwo Finansów. A to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT i ceny maksymalne mają obowiązywać do 30 czerwca. A dziś zmotoryzowani zapłacą maksymalnie 5 zł i 97 groszy za litr benzyny 95 oraz 6 zł i 37 groszy za litr oleju napędowego. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii i o tym już za kilka minut.

0: Powiem szczerze, że bardzo lubię bawić się tytułami piosenek. I try, czyli no próbuję w takim dosłownym tłumaczeniu i myślę, że w najbliższym czasie kierowcy też będą próbować. Gdzie tu zatankować najtaniej? Czy może się wyrobimy jeszcze przed podwyżką, a może ta podwyżka w ogóle nas nie czeka? No właśnie, będziemy już teraz starali się to wyjaśnić, bo przypominam, że skończyła się obniżona akcyza na paliwo i to pierwszy etap wygaszania rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Na z nami pan Dawid Czopek, ekspert rynku paliw. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd ta zmiana?
1: No, wiadomo, że program kosztuje sporo pieniędzy, ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie i kiedyś musiał się skończyć, ponieważ mamy do czynienia z istotnymi spadkami cen ropy naftowej i gotowych paliw na światowych rynkach. Mhm. Rząd stopniowo wycofuje się z tego programu, który miał zapewnić, no, że paliwo nie będzie bardzo drogie i w związku z tymi spadkami trochę obniżek nas w najbliższym czasie czeka, przynajmniej jeżeli chodzi o te gotowe paliwa. Czy to się przełoży na stacje benzynowe, to już trochę inna sprawa.
0: Rząd reaguje na sytuację na światowych rynkach. Ta zaczyna się stabilizować, no bo ropa potaniała po ogłoszonym przez Waszyngton i Teheran wstępnym porozumieniu. Właśnie, jak pan to widzi? Czy może tak być, że te ceny nieznacznie nam wzrosną? Czy może będzie jakaś taka wręcz szokowa zmiana? Czy może nic się nie zmieni?
1: To, co wiemy na pewno, to, że jutro ceny wzrosną. Jutro jest tak naprawdę pierwszy dzień obowiązywania tej nowej akcyzy z tego względu, że tam jest jednodniowy poślizg. I już wiemy, że cena benzyny bezołowiowej, tej najpopularniejszej 95, wzrośnie o 13 groszy, oleju napędowego o 7 groszy. Więc to jest ta zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że ceny, które ogłasza minister, reagują z pewnym poślizgiem na to, co się dzieje na światowych rynkach. A na światowych rynkach zarówno wczoraj, jak i dzisiaj mieliśmy do czynienia z bardzo istotnymi spadkami cen ropy naftowej. Więc prawdopodobnie w kolejnych dniach czeka nas obniżka. Być może, jeżeli uda się utrzymać to porozumienie, które jest między USA a Iranem, te obniżki będą czekały nas nawet do końca czerwca, wtedy, kiedy niestety przyjdzie duża podwyżka wynikająca z 15-procentowego wzrostu cen paliw.
0: A w najbliższej perspektywie mamy oczywiście sezon wakacyjny, więc będą wyjazdy. Jak to może wpłynąć na ceny paliw? No bo z jednej strony będzie zapotrzebowanie, z drugiej strony no to jest też taki moment, kiedy tak czy owak wielu z nas musi zatankować, bo po prostu musi jechać, więc no tak mówiąc bardzo wprost, można to łatwo wykorzystać, żeby po prostu więcej zarobić.
1: Do końca czerwca możemy być w miarę spokojni, do końca

0: czerwca obowiązuje obniżona stawka podatku VAT i obowiązują w związku z tym ceny maksymalne, więc myślę, że nie musimy się specjalnie obawiać, z tym zastrzeżeniem, że wszystko na Bliskim Wschodzie się udaje. Mam taką nadzieję, rynki mają taką nadzieję, ale pewności nigdy nie ma, bo mówimy o Bliskim Wschodzie. Dużo gorsza sytuacja będzie od 1 lipca, kiedy przestaną obowiązywać ceny maksymalne, wtedy, kiedy zacznie obowiązywać normalna stawka VAT-u, no 15% więcej. Paliwa muszą kosztować po prostu 15% więcej, co wynika z czystej matematyki. 15% od około 6 zł to jest złotówka drożej. Tyle najprawdopodobniej zapłacimy więcej za paliwo w lipcu. No z pewną być może poprawką na to, że sytuacja się ustabilizuje i cena na światowych rynkach spadnie, ale wątpię, żeby ona spadła aż o, żeby spadła na tyle, żebyśmy mogli w jakiś sposób zrekompensować, czy w dużym stopniu zrekompensować podwyżki VAT-u.
1: Przypomnijmy, dziś kierowcy zapłacą maksymalnie 5 zł i 97 groszy za litr 95, a także 6 zł i 37 groszy za litr oleju napędowego. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. No i w ostatnich dniach i w ostatnich tygodniach właśnie tak to działało, że mieliśmy ogłaszaną cenę maksymalną na dany dzień. To też sprawiało, że dosyć równomiernie rozkładał się ten ruch między stacjami przy autostradach, przy drogach ekspresowych, ale też przy stacjach w miastach czy w mniejszych miejscowościach. Teraz mam wrażenie, że wrócimy do tej sytuacji, kiedy kierowcy, którzy nie muszą tankować przy autostradach, będą te autostrady po prostu omijali, no bo mówiąc wprost, tam jest wyraźnie drożej niż na przykład, gdy wjeżdżamy na stację paliw w mieście.
0: Dokładnie tak jest. To samo dotyczy paliwa premium. Paliwo premium również objęte było tą ceną maksymalną, więc od 1 lipca, jak podkreślam, tak długo jak obowiązuje obniżony VAT, on obowiązuje co najmniej do końca czerwca, obowiązują ceny maksymalne i pomimo wzrostu akcyzy te zasady, które do tej pory obowiązywały, nadal obowiązują. Powrót do sytuacji sprzed kwietnia tego roku będzie miał miejsce najprawdopodobniej, bo to też nie jest jeszcze w 100% postanowione, ale myślę, że najprawdopodobniej od 1 lipca i wtedy rzeczywiście nie dość, że zapłacimy drożej za paliwo, to na niektórych wybranych stacjach, tych, o których pan redaktor wspomniał, przy drogach ekspresowych, przy autostradach, no będzie ta znana sytuacja, kiedy paliwo jest zdecydowanie droższe niż na stacjach miejskich.
1: Do tematu jeszcze wrócimy. Teraz mały przecinek, a z nami ekspert rynku paliw, pan Dawid Czopek. Tymczasem 25 minut po godzinie 19, co oznacza, że już za moment kolejny drogowy raport.

0: Paliwa paliwami, temat ważny, temat, który budzi emocje wśród zmotoryzowanych, ale sposoby, jak wykręcić się od mandatu, od Straży Miejskiej, od policji, to już osobna sprawa i widzę, że bardzo was zainteresowała. I pisze nasz słuchacz w aplikacji, nasz słuchacz Tomasz. Ja wykręciłem się w 97 roku, gdy mi Straż Miejska w osobie komendanta, jak się okazało, tejże kwitek za wycieraczkę włożyła. Niby nie parkowałem na wyznaczonych miejscach na placu, tyle, że plac był zaśnieżony i miejsc nie było widać. No więc rzeczywiście, dzisiaj byśmy zrobili pewnie zdjęcie naszym telefonem i to byłby dowód. No przecież miejsc nie widać, a nie będę czyjegoś placu odśnieżał, bo nie jest to oczywiście mój obowiązek. Tak to poszło w przypadku Tomasza. My oczywiście nie zachęcamy, żeby się wykręcać. Jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby jeździć i parkować zgodnie z przepisami, ale czasami różnie to bywa, jak to wiedzą kierowcy. Czasami może rzeczywiście niesłusznie. Niektórzy kierowcy próbują w każdym razie, próbują, no bo oczywiście boli po kieszeni, tak mówiąc kolokwialnie. No, czy boli teraz podróżowanie po naszych drogach, czy denerwuje, to sprawdza Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz mniejszy ruch, coraz mniej kłopotów, coraz mniej utrudnień. Aura również coraz lepsza, bo coraz mniej deszczów, prawie że w ogóle gradu i burz. A to dobre oznaki dla wszystkich zmotoryzowanych, bo jazda jest łatwiejsza aniżeli w deszczu przy bardzo mocno ograniczonej przezroczystości powietrza. Autostrada A1. Wciąż kłopoty między węzłem na węźle Łódź Północ na 292 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe. Tam nikt nie ucierpiał, ale zablokowany wciąż jest prawy pas w kierunku Trójmiasta. Krajowa 5, Jelenia Góra, Jakuszyce, Szklarska Poręba, 490 km, ciężarówka w rowie, ruch wahadłowy. Trasa S8 w Warszawie, korek od koła po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku. Coraz mniej utrudnień w przeciwnym kierunku, na przeciwległej jezdni od Żerania po Marymont na drodze w stronę węzła Konotopa. Droga krajowa numer 36, Ścinawa Wąsosz, Wińsko, 48 km. Awaria sieci wodociągowej spowodowała, że obowiązuje tam ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 59, Ryn-Giżycko, 3 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Niestety jedna osoba jest ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 72, Brzeziny, 124 km, zachowanie auta osobowego, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedni przyjmują mandat, inni się tłumaczą, a jeszcze innym policja w ogóle bardzo źle się kojarzy.
3: Dzień dobry, a ja tak z przymrużeniem oka. Po długim pościgu policja zatrzymuje w końcu kierowcę. Policjant pyta, uciekał pan tak szybko, że nie mogliśmy pana dogonić. Dlaczego pan uciekał? No wie pan, żona odeszła do policjanta. Jak zobaczyłem was w lusterku, to pomyślałem, że jedzie mi ją oddać. Pozdrawiam wszystkich kontrolujących i kontrolowanych. Oktawian Andrzej.

0: Donald Trump poinformował, że porozumienie z Iranem zostało zawarte. Podpisanie, takie oficjalne, uroczyste, 19 czerwca w Genewie. Trump podkreślił, że można już mówić o otwarciu cieśniny Ormus. I jak się domyślam, to też wpływa na coś, co każdy z nas jako kierowca odczuwa, kiedy przychodzi do płacenia na stacji paliw. Dawid Czopek, ekspert rynku paliw, razem z nami. No właśnie, panie Dawidzie.
1: Tak, zmienia się dużo. Ceny zmieniają się przy ropy naftowej, ale także gotowych paliw w sposób bardzo dynamiczny. Cieśnina Ormus najprawdopodobniej nadal nie jest otwarta. Choć osobiście myślę, że przepływa przez nią dużo więcej statków, niż nam się to wszystkim wydaje. Natomiast cena ropy spada do poziomu $75 z poziomu około 100 czy nawet ponad $100 jeszcze całkiem niedawno. Przed rozpoczęciem konfliktu, kilka tygodni, no bo samym rozpoczęciem konfliktu towarzyszyły już jakieś obawy wcześniej. Natomiast kilka tygodni przed rozpoczęciem konfliktu cena ropy naftowej wynosiła około $60. Dzisiaj jest 75, więc nadal ta premia z tytułu braku ropy naftowej na rynku występuje, ale ceny już zdecydowanie bardziej wracają do normalności, niż to miało miejsce przede wszystkim pod koniec marca, kiedy obawy o dostępność ropy i gotowych paliw były największe.
0: A jednocześnie cały czas mam z tyłu głowy, że gdyby zadziało się znowu coś tak bardzo tragicznego i niepokojącego na Bliskim Wschodzie, jak w ostatnich miesiącach, no to znowu to może namieszać, mówiąc tak kolokwialnie, na rynkach paliw.
1: Sytuacja jest zdecydowanie gorsza niż była w marcu, dlatego że w marcu dysponowaliśmy całkiem sporymi rezerwami, jeżeli chodzi o rezerwy, o poziomy czy to ropy naftowej, czy gotowych paliw. Natomiast dzisiaj te rezerwy w sposób zdecydowany zostały obniżone. W związku z tym dzisiaj ta sytuacja, gdyby miała trwać kolejne tygodnie, trzy miesiące, może być naprawdę dużo bardziej niebezpieczna i spowodować dużo wyższe wzrosty cen paliw, niż to miało miejsce w poprzedzającym tygodniach, więc no, bardzo trzymajmy kciuki za to, żeby rzeczywiście porozumienie doszło do skutku i żeby cieśnina Ormus została odblokowana.
0: Panie Dawidzie, myślę, czy takie informacje o tym, że kończy się chociażby ta obniżona akcyza, nie sprawią, że nagle wielu kierowców pojedzie na stację i znowu będą tłumy na tych stacjach? Chociażby dzisiaj, kiedy mamy ten niższy limit, wiemy, że jutrzejszy będzie nieco wyższy, więc jutro już zapłacimy odrobinę więcej, bo dziś chociażby za 95 to jest poniżej 6 zł, jutro 6,10. Nie jest wielki przeskok, ale jednak będzie.
1: Ten przeskok nie jest wielki, dlatego no nie każdemu opłaca się jechać na stację paliw. To jest tam 13 groszy w przypadku benzyny, 7 groszy w przypadku oleju napędowego, więc to są takie poziomy zmian dziennych, do których się przyzwyczailiśmy. Ale też jestem niezwykle ciekawy tego ostatniego dnia czerwca, no bo najprawdopodobniej wtedy rzeczywiście będziemy mieli też z dużym wzrostem cen paliw i pytanie, czy kierowcy nie będą chcieli wykorzystać także na zapas i zatankować swoich pojazdów. Być może jakieś ograniczenia zostaną wtedy wprowadzone, chociażby te ograniczenia mówiące o tym, że tylko będzie można tankować do baków samochodów, nie wykorzystywać karnistrów. No jestem ciekawy tego dnia. Nie wiem, jak rząd sobie z tym poradzi.
0: Być może jakieś limity, na przykład tankowanie jednego samochodu.
1: Może tak być, że tego konkretnego dnia, czy kilka dni przed tym konkretnym dniem takie limity zostaną wprowadzone. Nie wiem tego.
0: To przypomnijmy jeszcze, co się wydarzy konkretnie 30 czerwca. Skąd ten przeskok może wynikać?
1: Dzisiaj obowiązuje podatek VAT na poziomie 8%, to jest tak zwana stawka obniżona, natomiast od 1 lipca

0: wróci podatek na poziomie 23%, czyli ta stawka podstawowa. Różnica to jest 15%, właściwie punktów procentowych powinniśmy w tym przypadku powiedzieć, no ale ona wprost przekłada się na ceny gotowych paliw na stacji. Czyli jeżeli dzisiaj paliwo kosztuje 6 zł, to 1 lipca będzie ono droższe o 15%, czyli o 90 groszy, no bo to jest mniej więcej tak wynika z obliczeń. Oczywiście do lipca wiele może się zmienić, na pewno zmienią się ceny ropy naftowej, być może one będą niższe, więc ten skok nie musi być tak duży, ale tak, taki on rzeczywiście będzie. Co ważne, ta sytuacja nie dotyczy firm, ponieważ firmy w inny sposób rozliczają podatek VAT i one zawsze jak gdyby płacą cenę netto, więc jakby z ich punktu widzenia, jeżeli mamy się obawiać, że przyjedzie duża ciężarówka, tak zwany TIR i zatankuje, to z punktu widzenia kierowcy ciężarówki ta sytuacja nie będzie miała sensu. To będzie dotyczyło tylko i wyłącznie kierowców samochodów osobowych, właściwie tych, którzy nie mogą odliczyć VAT-u od swoich rachunków.
1: I oczywiście nie zachęcamy do tego, żeby masowo rzucać się na tankowanie, bo takie masowe tankowanie też może mieć wpływ na cenę. Tak się domyślam.
0: Myślę, że warto już 20 któregoś pomyśleć o tym, żeby zatankować. Niekoniecznie musi to być 30, tak? Myślę, że z tych obniżonych stawek warto korzystać wcześniej, wtedy, kiedy nie będzie kolejek. Nie czekać do tego ostatniego dnia. Nawet jeżeli nie chcemy wykorzystać tej sytuacji, ale pamiętając o tym, że jednak te kolejki mogą mieć miejsce. Więc korzystajmy z tego obniżonego podatku. Myślę, że już dzisiaj na tyle, ile to jest możliwe.
1: Bardzo za tę rozmowę dziękuję. Dawid Czopek, ekspert rynku paliw, był razem z nami w Polskim Radiu Kierowców.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: A tymczasem głos ma nasz słuchacz.
2: Witam z Rigi. Chcę pozdrowić swojej kochanej. Wkrótce będzie 35 lat jak my razem. Może z piosenką pani Sanach. Wszystkiej Polsce wszystkiego najlepszego i bezpiecznej drodzy. Bardzo, bardzo dziękuję Radio Kierowców.
1: Piękny Walerek. Wynik. Pogratulować. Bardzo dziękujemy. No i gramy.

się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie,

0: to już znowu ten moment. Ten moment, kiedy rzucamy okiem na drogi i sprawdzamy, czy już w pełni płynnie, czy jednak mierzymy się z kłopotami. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż kłopoty na autostradzie A1 na węźle Łódź Północ na 292 kilometrze, gdzie po zdarzeniu dwóch autosobowych zablokowany pozostaje prawy pas w kierunku Trójmiasta. Skończyły się kłopoty w Szklarskiej Porębie na drodze krajowej numer 5 na jej 490 kilometrze. Ciężarówkę wyciągnięto z rowu i przywrócono wszystkie pasy do ruchu. S8 w Warszawie, tu jeszcze jest niewielkie spowolnienie między Kołem a Marymontem dla jadących w stronę Białegostoku. Na przeciwległej jezdni w stronę węzła Konotopa jedzie się bez jakichkolwiek utrudnień. Druga krajowa numer 25, odcinek Bydgoszcz-Człuchów w miejscowości Gościerac na 134 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 36, Ścinawa-Wąsosz, miejscowość Wińsko, 48 km. Awaria sieci wodociągowej. Konsekwencje tego są takie, że wprowadzono ruch dla aut w obu kierunkach tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 59, Ryn-Giżycko, 3 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 72, Brzeziny, 124 km, dachowania auta osobowego, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na informacje od Was w każdej drogowej sprawie w aplikacji Radia Kierowców.

0: No i jest to bolesne, o czym śpiewa Pawlo Paweł i Ludziki, kiedy otoczenie zaczyna mówić proszę pana albo proszę pani, a przecież ja jestem taki młody, przecież znam Avril, znam Evanescence, no nie jestem jeszcze taki stary. A że ta muzyka była 20 lat temu, to już oj tam, oj tam. No i właśnie, do tematu starzenia się, do tematu, kiedy ten wiek już przychodzi także w życiu kierowcy, przejdziemy po godzinie 20 i wcześniej sprawdzimy, co tam w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A nocą pogoda będzie się poprawiać. Na północnym wschodzie nadal więcej chmur, możliwe są także przelotne opady deszczu, jednak burz się nie prognozuje. Nieduże opady deszczu mogą też występować w Sudetach i Karpatach. Na pozostałym obszarze spodziewane jest natomiast coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Ale uwaga, bo noc chłodna, z przewagą temperatur od 7 do 9 stopni. Tyle będzie zwłaszcza w centrum i na północy kraju. Ale są też miejsca, gdzie będzie cieplej, na przykład nad samym morzem, około 10-12 stopni, a na krańcach południowych i południowo-zachodnich nawet 13. Jutro w północno-wschodniej Polsce, a także lokalnie w południowej, w dalszym ciągu możliwe są przelotne opady deszczu. Po południu lokalnie może tam także zagrzmieć, a w innych miejscach Polski zachmurzenie raczej umiarkowane, miejscami także małe, co oznacza, że zauważalnie więcej słońca będzie jutro niż w poprzednich dniach. No i w całej Polsce spodziewane jest częściowo ocieplenie. Najchłodniej 16-17 stopni jutro nad morzem, a także na Suwalszczyźnie około stopni 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Unia Europejska uzgodniła nową granicę wieku dla kierowców. Państwa członkowskie będą mogły w określonych przypadkach skrócić ważność prawa jazdy nawet do 5 lat i częściej sprawdzać stan zdrowia kierujących. No tym w tej godzinie naszego spotkania w programie Na Luzie w Polskim Radiu Kierowców. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Patryk Bedliński.

0: Na chwilę wróćmy jeszcze do tematu tego, jak wykręcamy się od mandatów i jak tłumaczymy się w momencie, kiedy policja nas zatrzymuje, kontroluje albo zwraca nam uwagę, że coś złego zrobiliśmy. Direk pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców: nie jestem aniołem, ale ostatni mandat za prędkość to chyba był ponad 20 lat temu. Wystarczy jeździć nie więcej niż ponad prędkość dopuszczalną i mandaty nie są groźne. No a wydaje mi się, że ci, którzy słuchają Polskiego Radia Kierowców, to nie mają takich problemów i ich mandaty po prostu nie dotyczą, a przynajmniej nie za często. Ale warto też mieć pomoc w trasie, żeby nie narażać się na mandaty, żeby nie kluczyć, nie krążyć, tylko wiedzieć wcześniej, gdzie są utrudnienia. No i tym dziś zajmuje się Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 72, Brzeziny, 124 km, dachowanie auta osobowego, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 59, odcinek Ryngi-Życko, 3 km, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 36, Ścinawa-Wąsosz-Wińsko, 48 km, awaria sieci wodociągowej, prowadzono ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 25, Bydgoszcz-Człuchów-Gościerac, 134 km, zderzenie dwóch aut osobowych, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: starzejemy, kiedy już ten licznik coraz bardziej nam bije, jakoś trudno nam to przyznać. Trudno przyznać, że ten czas upływa. Przyznam się szczerze, ja w ogóle nie czuję, że jestem już 30+. Cały czas mam wrażenie, że przecież to tak niedawno było, kiedy słuchało się MP3-ek, kiedy jeszcze kasety królowały i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety organizm nie kłamie. No i o tym, jak to wszystko wpływa na kierowcę, na to, jak my prowadzimy samochód i co może należałoby z tym zrobić, a może nie. Już teraz porozmawiam z naszym gościem, a jest nim psycholog Ilona Stawczyk, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, państwa Unii Europejskiej będą mogły skracać ważność prawa jazdy nawet do 5 lat. Jest furtka w tym kierunku. Będą mogły także częściej sprawdzać stan zdrowia kierowców. Spróbujmy wyjaśnić, co się właściwie z nami dzieje jako kierowcami i czym się różni taki kierowca, który ma już, no nie chcę powiedzieć, że swoje lata, no ale który już ma dosyć duże doświadczenie, długi staż za kierownicą i ten organizm nie jest organizmem jak u 20-latka. Czym się różni taki kierowca przede wszystkim?
1: Pozwoli pan, panie redaktorze, że ja powiem coś na samym początku ważnego i istotnego, bo samochód dla seniorów jest zdecydowanie czymś ważniejszym niż środek transportu. I my musimy wiedzieć, że dla seniorów jest to symbol wolności, niezależności, autonomii, kontaktu ze światem. No i seniorzy mają większe poczucie sprawczości. Rzeczywiście jest tak, że seniorzy w większości mieszkają sami i muszą sobie radzić. Pyta pan o sprawność psychofizyczną. No, prawdą jest, że rzeczywiście ta sprawność psychofizyczna jest słabsza. Czyli mamy słabszy wzrok, słuch, wolniejszy czas reakcji. No i trudności, myślę, też z oceną bezpieczeństwa czy zagrożeń. Trzeba też powiedzieć, że na pewno wpływ mają niektóre schorzenia czy leki, które mogą obniżać koncentrację czy chociażby ryzyko zasłabnięć. Też się zastanawiam nad stresem, który przeżywają seniorzy, bo ja jestem kierowcą, jeżdżę po Warszawie i rzeczywiście mam uważność na seniorów za kółkiem i widzę, że jeżdżą wolniej, jeżdżą prawym pasem.
0: Ale z drugiej strony to wydaje się czymś bardzo dobrym dla innych zmotoryzowanych. Skoro jadą prawym pasem, nie siedzą za długo na tym lewym pasie, nie przekraczają prędkości, to wydawałoby się, że wszystko gra.
1: Tak, ale ja chciałam na coś innego zwrócić uwagę. Ja chciałam zwrócić uwagę jako kierowca na uważność w stosunku do kierowców, czyli nie trąbienie, nie miganie światłami, nie siedzenie na zderzaku, przepraszam za kolokwializm, bo to na pewno powoduje większy stres, tym bardziej, że jest bardziej intensywny ruch, są różne nowe technologie, zmieniają się ciągle przepisy ruchu. Więc myślę, że warto też powiedzieć o nas jako innych kierowcach na drodze.
0: Myślę też, że i my jako otoczenie, na przykład osoby starszej, nie możemy tak po prostu powiedzieć na przykład naszej mamie czy naszemu tacie, tato, nie będziesz jeździł, ty już nie powinieneś. No, myślę, że to jest po pierwsze niegrzeczne, a po drugie taka osoba nie poradzi sobie z tym w łatwy sposób. No jak to?
1: Poruszył pan bardzo ważny temat. Ja myślę, że to jest bardzo delikatny temat. I dlatego był ten mój wstęp, bo dla wielu seniorów zrezygnowanie z mobilności to jest utrata niezależności. Pyta pan o ważną rzecz, czyli jak rozmawiać, nazwijmy to, z wiekowymi rodzicami. Ja myślę, że przede wszystkim zaczynać od troski, a nie zakazów. My jako młodzi ludzie reagujemy, czy dojrzali ludzie, mówię tu o sobie, reagujemy oporem na nakazy i myślę, że generalnie w relacjach znacznie lepiej przyjmujemy rozmowę opartą na trosce. I to jest, myślę, bardzo istotne. Więc też myślę, że dobrze jest włączać rodzica do podejmowania decyzji. Czyli zamiast Absolutnie, o.

0: jest bardzo istotne. Na pewno nie należy zawstydzać, żartować z wieku, czy oceniać przy innych osobach. Mhm. Myślę, że to, co jest rzeczywiście ważne, to pytać, rozmawiać, czyli co jest trudne w trakcie jazdy. W jakich sytuacjach na przykład moi rodzice czują się mniej pewnie. Czy jak możemy inaczej zachować niezależność?
1: Albo takie nawet prozaiczne. Mamo, jak ci się jechało?
0: Tak, ja o tym mówię. Ja o tym mówię, żeby też sondować, rozmawiać, a nie oceniać. Czyli mieć taką wiedzę na temat tego, jak rodzice są sprawni za kierownicą. Mhm. Ale nie jesteśmy w stanie takiej rozmowy prowadzić, jeśli będziemy, nie wiem, nakazowo ocenni, prawda? Więc to jest bardzo istotne. A poza tym ja też myślę, bo ja też ten problem przeżywałam, mhm. i ja myślę, że ta rozmowa, oprócz tej delikatności, o której mówiłam, to też jest takie proponowanie stopniowych ograniczeń, mhm. tak? Czyli umawianie się z rodzicami, że na przykład nie będą jeździć po zmroku, będą omijać jakieś główne arterie, jeździć tylko tymi drogami, które bardzo dobrze znają. Ale ja też wiem jako realistka, że przychodzi taki czas, że niestety rodzice nie mogą prowadzić samochodu. I bywa tak, że nie słuchają dzieci. Ja wiem, jak ja sobie radziłam w takiej sytuacji. Mianowicie, oprócz tego, że proponowałam stopniowe ograniczenie, to ja przyznaję, że ja skorzystałam z opinii specjalisty. Mhm. I mnie bardzo pomogła pani doktor, lekarz pierwszego kontaktu.
1: Ale to wymaga oczywiście dużej samoświadomości i takiego też krytycyzmu wobec samego siebie, na który każdemu łatwo się zdobyć. A poza tym samochód to często nie tylko wyznacznik tego, że mamy wolność, ale także coś, co sprawia, że załatwiamy podstawowe sprawy. Na przykład możemy dojechać do lekarza, czy dojechać do sklepu. Pozwoli pani, że postawimy mały przecinek. Do tej rozmowy wrócimy po 20:30. Przed nami jeszcze drogowy raport. Oczywiście tutaj trzymamy cały czas rękę na pulsie, co się dzieje wśród kierowców i na drogach, a do tego, jak to jest z wiekiem zmotoryzowanych, będziemy już za moment wracali. Naszym gościem cały czas pani psycholog Ilona Stawczyk.

0: wszelkie drogowe sprawy. Na informacje o nich czekamy od Was w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców i pod naszym numerem telefonu 22 513 11 11. A co 20 minut aktualny drogowy raport i Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1 bez zmian na węźle Łódź Północ, 292 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany jest wciąż prawy pas w kierunku Trójmiasta. Droga krajowa nr 72, Brzeziny, 124 km, dachowanie auta osobowego, ruch wahadłowy. Trasa S8 w Warszawie. Od koła po Marymont jeszcze jest niewielki korek i spowolnienie dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa nr 59, odcinek Ryngiżycko, 3 km, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 25, Bydgoszcz-Człuchów, Gościerac, 134 km, zderzenie dwóch aut osobowych, ruch wahadłowy. I droga krajowa nr 36, Ścinawa-Wąsosz, miejscowość Wińsko, 48 km, awaria sieci wodociągowej, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na informacje od Was czekamy cały czas, a kolejny drogowy raport o 20.50. 22 513 i 4 jedynki.

take it to the flow now, ooh. Oops, spurs. To the flow now, ooh. Ooh.

0: odcinek, rzut.
1: Szczerze mówiąc, ja bym chyba nie pogodził się z tym, że muszę oddać kluczyki albo bardzo ograniczyć jazdę samochodem. Uważam, że jestem całkiem bezpiecznym kierowcą. Wiem, to nie brzmi skromnie, ale my w ogóle oceniamy się sami jako kierowcy dobrzy. Nie zawsze to jest słuszne. Czasami inni spojrzą na nas z boku i mówią: ej, ty wcale takim dobrym kierowcą to nie jesteś. Ja się z tobą boję czasami jeździć, ale my sami mamy o sobie świetne mniemanie. No, powiem szczerze, ja się staram nie przekraczać prędkości, jeżdżę płynnie. Lubię to uczucie, kiedy po prostu samochód mnie otacza, kiedy zestaw car audio gra. No i ja bym nie chciał tego uczucia zmieniać i wydaje mi się, że mało kto z nas uważa, że to już jest ten moment, że to już trzeba się pożegnać z samochodem. Psycholog Ilona Stawczyk razem z nami, ekspert w zakresie między innymi zarządzania relacjami WSB Merito. No właśnie, tak mi się wydaje, że to ktoś z zewnątrz może powiedzieć, ale my sami do takiego wniosku to łatwo nie dojdziemy.
2: No tak, panie redaktorze, no generalnie ludziom bardzo trudno jest się skonfrontować z swoimi ograniczeniami, tym bardziej seniorom. Ja też, dlatego też mówiłam o opinii specjalisty, lekarza pierwszego kontaktu, czy nie wiem, neurologa, okulisty, bo czasami, tak jak powiedziałam, głos eksperta jest łatwiejszy do przyjęcia niż uwagi dzieci. Ale to, co chciałam powiedzieć jeszcze, tak zastanowiłam się nad tym, co mówię, i moje doświadczenie rodzinne i doświadczenie, o którym słyszę, podpowiada mi, żeby też powiedzieć o tym, że często takim najbardziej skutecznym argumentem, i nawiązując do tego, co pan powiedział wcześniej, nie jest ryzyko dla samego seniora, bo on może mieć wyparcie, tak? Czy może tego nie zauważać, powiedzmy tak bardziej lekko. Ale rozmowa, kiedy mówimy o trosce innych kierowców, rowerzystów, pieszych, jeśli ta rozmowa jest oparta na odpowiedzialności, to ona najczęściej budzi mniej oporu niż sama rozmowa oparta na ograniczeniach.
1: A zatem, że możemy wyrządzić krzywdę komuś innemu, jadąc już w pewnym wieku i nie mając tego refleksu, tego wyczucia, tego wzroku.
2: Tak, ale ja jeszcze o jednym chciałam ważnej rzeczy powiedzieć, bo my się cały czas koncentrujemy na ograniczeniach, ale też trzeba wyraźnie powiedzieć naszym słuchaczom, że prowadzenie samochodu, ono angażuje uwagę, ono angażuje pamięć, ono nadal rozwija orientację przestrzenną. Czyli może być też tak, że seniorzy podtrzymują, prowadząc samochód, swoją sprawność umysłową.
1: Tak, to jest też bardzo ważny aspekt, ponieważ to jest trochę jak z krzyżówkami, jak z łamigłówkami. To jest kolejna łamigłówka, którą my rozwiązujemy, prawda? Jadąc drogą. A odcinając się od tego, no trochę odbieramy sobie możliwość rozwijania się też w innych tych życiowych polach.
2: No tak, to jest bardzo dobra analogia. No. Prawda jest taka, że my mamy neuroplastyczny mózg i to praktykowanie i ćwiczenie powoduje, że tworzą się nowe połączenia neuronalne i rozwijamy się niezależnie od wieku.
1: A może w takim razie należałoby w jakiś sposób wspomóc seniorów tym, że no chociażby częściej graliby w jakieś gry z samochodami, może jakieś symulatory, może to by sprawiło, że no po prostu jeszcze dłużej by ta sprawność także za kierownicą w realnym życiu się utrzymała.
2: Wie pan co, dobry pomysł. Ja mogę powiedzieć, że to jest bardzo dobry pomysł.
1: Chociaż dla oczu nie najlepszy, jeżeli przed ekranem trzeba by było siedzieć.
2: No tak, ale wie pan, no seniorzy są już, współcześni seniorzy są już sprawni, jeśli chodzi o technikę, są okulary. Ja myślę, że naprawdę należy patrzeć na te pozytywne obszary, a nie tylko na te ograniczające.
1: No i poza tym wracamy do tego, żeby to nie było takie odcięcie całkowite, grubą linię.

0: Nią, ale tak, na przykład stopniowe, tak, jeżdżenie drogami, tak, to o czym pani już mówiła, drogami, które seniorzy dobrze znają, unikanie jazdy po zmroku, unikanie chociażby parkowania w miejscach, które mogą sprawić, że my czy komuś zrobimy krzywdę, czy samochód uszkodzimy i tak dalej. I to może sprawić, że będzie jakoś nam łatwiej się z tym pogodzić.
1: Ale ja jeszcze dodałabym jedno. Oczywiście to, co pan powiedział, jest jak najbardziej trafne, ale ja bym jeszcze dodała jedno. Tak teraz sobie pomyślałam, że dobrze jest zawsze ludziom dawać czy przedstawiać alternatywy. Czyli żeby nie czuli się osaczeni i bez sprawczości, to można oferować pomoc rodziny, można mieć jakieś aplikacje przewozowe. Znam seniorów, którzy korzystają z tych aplikacji. Jazda z sąsiadem, no szukać rozwiązań, które nie są etykietujące.
0: Ja sobie pomyślałem o jeszcze jednej sprawie, mianowicie nawet jeżeli osoba starsza nie byłaby już dobrym kierowcą, jako sam kierujący, może mogłaby nam na przykład, mając duże doświadczenie za kierownicą, udzielać pewnych rad i może warto czasami podpytać, żeby też tak no, dowartościować naszą mamę, babcię, dziadka, tym, żeby poprosić o radę jakąś na przykład, kiedy razem podróżujemy.
1: No, ja mogę albo nie zamykać się na to. Ja mogę znowu przyklasnąć. To jest docenianie, dowartościowywanie, ale to też, wie pan, jest coś innego, bo to jest też pokazywanie tego, że ci rodzice są dla nas cały czas ważni i potrzebni i możemy korzystać z ich doświadczenia. Bardzo ważne, jeśli chodzi o relacje.
0: I to jest, myślę, że doskonała puenta naszej rozmowy, to, że cały czas jesteśmy ważni i potrzebni, nawet jeżeli no, nie jesteśmy już takimi kierowcami jak chociażby 10 lat wcześniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Psycholog
1: Ilona
0: Stawczyk, WSB Merito, była razem z nami.

0: was your dad type. I'm the bad guy. Duh.
1: Już 20:50 w Polskim Radiu Kierowców. Czas na kolejne drogowe wieści, które ma Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 25 między Bydgoszczą a Człuchowem w Gościeradzu na 134 kilometrze. Po zderzeniu dwóch autosobowych ruch możliwy był tylko wahadłowo. Teraz idzie się 25 przez jej 134 kilometr bez jakichkolwiek problemów. Druga krajowa nr 36, Ścinawa, Wąsosz, Wińsko, 48 kilometr. Awaria sieci wodociągowej sprawiła, że obowiązuje tam ruch dla obu kierunków jednym pasem. Druga krajowa nr 59, odcinek Ryn-Giżycko, trzeci kilometr. Po zderzeniu dwóch aut, zderzeniu dramatycznym, bo jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch wahadłowy. I druga krajowa nr 72, Brzeziny, 124 kilometr. Dachowało auto osobowe, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: 21 na zegarach. Piotr Zioba jeszcze wybrzmiewa w Polskim Radiu Kierowców. A jaka pogoda będzie nas czekała w najbliższym czasie, to sprawdzamy już teraz, jak co godzinę zresztą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I na początek taki pogodowy ranking. Gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej? Jeżeli chodzi o najwyższą wartość o tej porze, to Legnica tutaj plasuje się na pierwszym miejscu, 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej w Białymstoku, tam stopni 12,5. A co czeka nas jutro? Chmur będzie raczej niewiele. Wyjątek to północny wschód i południe kraju. Tam w drugiej połowie dnia nieco więcej chmur i przelotnie popada. Lokalnie możliwe są też burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ta maksymalna ma jutro wynieść od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i na zachodzie. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, choć w czasie burz w porywach powieje z prędkością do 60 km na godzinę. Będzie to wiatr północno-zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale, ale to nie będzie jego maksimum na jutro.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. Zapraszam na kolejną godzinę naszej podróży na luzie. No a teraz muzycznie zrobi się bardzo sentymentalnie.

0: Czego wciąż mi brak? No na przykład odpoczynku. Zróbcie sobie przerwę w trasie, nawet na tak zwany power nap, czyli na szybką drzemkę, taką, która bardzo potrafi dodać sił. Powiem szczerze, że 15 minut i bardzo pomaga i potem chce się jechać. Mamy jakąś taką nagle energię. Może brak płynu do spryskiwaczy, bo nie sprawdziliśmy wcześniej. Prozaiczna sprawa, ale zaskoczy nas deszcz albo jakiś samochód, z którego coś cieknie przed nami i już problem, bo już marzy się ta szyba, więc też to może być brak. Może brak zapalonego z tyłu światła, kiedy warunki są kiepskie i myślę, że pan Mariusz się zgodzi ze mną tutaj.
1: Oczywiście, jako orędownik jeżdżenia z włączonymi światłami mijania wróg świateł dziennych, bo nie zawsze zdążymy je przełączyć, więc trzy razy tak.
0: No właśnie, a co na drogach? Czy dobra sytuacja? To już teraz się przekonamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drogach sytuacja coraz lepsza, bo ruch coraz mniejszy, nas, uczestników tego ruchu drogowego, też jest coraz mniej zdarzeń, coraz więcej zdarzeń odchodzi do historii, a więc tylko pogratulować tym, którzy ruszają w drogę, chociaż proszę pamiętać, że mimo iż jesteśmy w takim przełomie między wiosną a latem, to aura niezbyt sprzyja zmotoryzowanym, nie jest zbyt ciepło, nie wszystkie drogi są suche, w wielu miejscach padało bądź będzie padać. Jeszcze wczoraj, jeszcze przedwczoraj to nie były deszcze, a wręcz ulewy. To były inne zjawiska atmosferyczne, takie jak burze, grzmoty, wyładowania. To wszystko utrudnia jazdę i sprawia, że nie dość, że widzialność jest coraz gorsza, ale trudno nam wykonać poprawnie manewr wyprzedzania, omijania. Dlatego apeluję do wszystkich o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną i oczywiście odpowiednie odstępy od poprzedzającego nas pojazdu. Proszę pamiętać o kłopotach na drodze krajowej nr 72 w Brzezinach. Na 124 kilometrze, tam obowiązuje ruch wahadłowy. Podobna sytuacja, wahadło na drodze krajowej nr 59 między Rynem a Giżyckiem na 3 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch aut obowiązuje ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 36 Sinawa-Wąsosz, miejscowość Wińsko, 48 kilometr, również ruch wahadłowy. I koniec kłopotów na autostradzie A1 na węźle Łódź Północ na 292 kilometrze jezdni w kierunku Trójmiasta. A jedynką jedzie się w tym miejscu bez utrudnień.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w każdej drogowej sprawie oczywiście czekamy na wieści od Was. 22 513 11 11.

Małopolskie trasy często pojawiają się w drogowych raportach Polskiego Radia Kierowców. To na przykład, tak mówiąc z głowy, Zakopianka, zwłaszcza siódemka przed Krakowem w Libertowie. Ona o poranku, no niestety, lubi się zakorkować. To także droga 49. Teraz bez korków, ale tam na dojeździe do Nowego Targu od południa czasami też bywa bardzo tłoczna. To także

trasy do Wadowic. I tu również z głowy, nie patrząc kompletnie na mapę, mogę powiedzieć, że chodzi o 28 od strony Zatora i o trasę 52 od Kalwarii Zebrzydowskiej. Wystarczy, że na zegarze pojawi się godzina 7 albo 8 rano i już mamy tam niestety tłok. A tymczasem Wadowice zrobiły kolejny ważny krok w kierunku realizacji

właśnie dla obwodnicy Wadowic. To oznacza, że przedsięwzięcie może już wejść w tak zwaną fazę wykonawczą. A nowa trasa finalnie ma połączyć miasto z przyszłą drogą ekspresową, czyli S52. Obwodnica Wadowic powstanie w ciągu krajowej 28 i będzie miała około 1,5 kilometra długości. W ramach inwestycji powstaną też ronda turbinowe. Niektórzy narzekają, mówią, że z tym są problemy, że właściwie nie do końca wiadomo, jak jeździć, co widać chociażby po wynikach wyszukiwania w popularnych wyszukiwarkach. Gdy wpiszemy ronda turbinowe, to tam pojawia się dosyć szybko dopisek, jak jeździć, jak sobie z tym w ogóle radzić. No a kierowcy z nowej trasy mają skorzystać w 2029 roku.

O wilku mowa chciałoby się powiedzieć, bo wspominaliśmy o Wadowicach i o tym, że są plany budowy obwodnicy, a nawet nie tylko plany, bo konkretne ruchy zostały wykonane, tak zwany ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej już jest. No niestety nic dobrego nie mogę powiedzieć o trasie do Wadowic, o 52 od strony Andrychowa. Tam doszło do wypadku, ranna jest jedna osoba. Co się konkretnie wydarzyło, z czym się mierzymy jako kierowcy, o tym już za moment w drogowym raporcie.

0: Trasa Andrychów-Wadowice niby niedaleka, bo to kilkanaście kilometrów do pokonania, ale niestety z problemami. Mimo, że to późna pora, mimo, że to już nie czas, kiedy mamy szczyt komunikacyjny, a jednak warto pomyśleć, gdybyście chcieli tędy przejechać, by skierować się na przykład na objazd. Można wybrać ulicę Górską, pojechać także przez Wadowicką, no i wtedy dojeżdżamy od Andrychowa do Wadowic, bo problemy są na 52. A co się dzieje na różnych trasach w naszym kraju, to sprawdza Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się, przypomnę, problemy na autostradzie A1, na węźle Łódź Północ na 292 kilometrze. Nie ma już utrudnień na autostradzie A4 w rejonie Kątów Wrocławskich i między węzłem Pietrzykowice. Ale wciąż są problemy na drodze krajowej nr 36 na odcinku Ścinawa-Wąsosz w miejscowości Wińsko na 48 kilometrze, gdzie doszło do awarii sieci wodociągowej. W efekcie obowiązuje tam ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 59, odcinek Ryngi-Życko, trzeci kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. I droga krajowa nr 72, odcinek Brzeziny, 124 kilometr, Dachowało autoosobowe, obowiązuje ruch wahadłowy. I droga nr 52, o której mówił już Patryk, Andrychów-Wadowice, Inwałt, 36 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych. Niestety jedna osoba w tym wypadku została ranna, zablokowany jest pas w kierunku Andrychowa. Ale tylko jeden pas, więc przejazd jest w miarę możliwy. Apel do zmotoryzowanych o to, aby mieli na uwadze, że wolniej jedzie się trasą numer 52 w stronę Andrychowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przejazd z Wadowic do Andrychowa z utrudnieniami. Tam rzeczywiście nawigacja pokazuje nam na czerwono, czyli w Inwałdzie zakorkowało się, ale trasa alternatywna też istnieje i to chociażby przejazd przez miejscowość Wieprz, ulicą Górską, ale też ulicą Wadowicką, ale możemy również wybrać przejazd drogą wojewódzką 781 właśnie przez Wieprz. Wtedy powinno się jechać nieco płynniej i nieco wygodniej niż ulicą Górską. Ten wybór już pozostawiam wam. Dobrze, że wybór jest, czyli możemy jechać albo 52 i liczyć się z tym, że chwilę postoimy, albo wybrać się w kierunku Wieprza.

0: Podoba się? Mam nadzieję, że podoba się, bo ja bardzo lubię to, jak głośniki w moich kolumnach, ale także te głośniki zamontowane w samochodzie dogadują się właśnie z Lenym Krawicem. A jeżeli z tym pulsowaniem basu, które słyszeliście, też jest wam po drodze, no to polecam, bardzo, bardzo polecam album taki w niebieskim odcieniu z twarzą Lenego Krawica na okładce. Tytuł to po prostu Leny, tytuł tej płyty. No i włączcie sobie piąteczkę z tego albumu. Nie pożałujecie, naprawdę, gwarantuję. Believe in Me nazywa się ten utwór, który nawet te kolumny, które nie są do końca chętne do grania mocnym basem, potrafi poruszyć jak nic innego. A tymczasem my zaglądamy do Wrocławia. 17 milionów wypożyczeń. Tyle razy mieszkańcy tego miasta korzystali z rowerów miejskich przez ostatnie 15 lat. Wrocławskie jedne ślady od lat pozostają jednym z najpopularniejszych sposobów przemieszczania się po mieście. Według prezesa Next Bike Polska Tomasza Wojtkiewicza najczęściej korzystamy z nich podczas krótkich podróży do pracy, szkoły czy na uczelnie.
1: Zdecydowana większość korzysta z tych rowerów na takich krótkich, szybkich dystansach, przemieszczania się do pracy czy w swoich zawodowych. Mamy piki, które obserwujemy, one są między 7 a 9 rano, drugi to jest tam między 15 a 17, więc to się pokrywa idealnie z tym, jak ludzie kończą, zaczynają pracę czy swoje zajęcia. Rekreacyjne przejażdżki widzimy zdecydowanie bardziej w weekendy, kiedy to wiadomo, że ktoś sobie idzie rekreacyjnie, bierze te rowery.
0: No i być może uda nam się przekonać kogoś z was, że jeżeli samochód niekonieczny, jeżeli nie musimy gdzieś dostać się bardzo szybko, jeżeli nie musimy czegoś przewozić, to może właśnie rowerek to jest dobra sprawa. Rower to jest świat, przecież śpiewał Lech Janerka. Popularność rowerów miejskich, jak się okazuje, nie słabnie, no a wielu Wrocławian regularnie wybiera jednoślady jako alternatywę dla samochodu czy dla komunikacji miejskiej.
2: Rower miejski daje swego rodzaju swobodę, bo w przeciwieństwie do komunikacji miejskiej nie trzeba na niego czekać, tylko jest i wystarczy taki rower wypożyczyć.
3: Mam stację pod domem praktycznie, po drugiej stronie i mimo tego, że posiadam własne rowery, nawet dwa, to ten rower miejski mi się kojarzy z taką stabilnością.
0: Są także dane o tym, gdzie najczęściej rowerujemy. Jak podaje wrocławski magistrat, najczęściej wybieraną stacją w historii systemu jest punkt przy Galerii Dominikańskiej. A od początku funkcjonowania systemu rowery wypożyczono tam ponad 200 000 razy.

0: Bardzo lubię czytać wasze przemyślenia w aplikacji mobilnej PRK Polskiego Radia Kierowców, choć niektóre brzmią dosyć zagadkowo. Na przykład teraz dostaliśmy wiadomość pod tytułem Ale czat. Ona pojawiła się o 21:00 mniej więcej 40. Myślę, że być może to nawiązanie do tego, co wspominaliśmy na temat Lenego Krawica. Wspominałem, że jest taka piosenka tego artysty, która bardzo zachęca do zrobienia głośniej i nawet na niezbyt basowych kolumnach potrafi wydobyć tych niskich tonów troszeczkę więcej. Taki mały przedsmak Believe in Me. Polecam bardzo, ale polecam też jeszcze bardziej Mariusza Dąbrowskiego i Drogowy Raport. Ostatni już dziś.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Powinienem to wykonać basowo czy sopranowo?
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o głos pana Mariusza, to tutaj nie brakuje żadnych tonów, ani wysokich, ani niskich.
2: Jest. Mój kolega jest przemiły. Bardzo dziękuję. Coraz mniej utrudnień na naszych drogach. Nie ma już problemów w Warszawie na S8. Proszę pamiętać o czterech zdarzeniach. Droga Krajowa nr 36, Ścinawa, Wąsosz, Wińsko, 48 km, awaria sieci wodociągowej, ruch wahadłowy. Droga Krajowa nr 52, Andrychów, Wadowice, Inwałd, 36 km. Tu doszło do zdarzenia dwóch autosobowych, ale jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Andrychowa. Droga Krajowa nr 59, Ryn-Giżycko. Trzeci kilometr w Giżycku, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, wprowadzono ruch wahadłowy. I droga krajowa nr 72, Brzeziny, 124 kilometr, dachowania autoosobowego, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Niskie i wysokie tony to ważna sprawa, ale mam wrażenie, że w niektórych urządzeniach zaniedbywane są tony średnie, a one też są bardzo ważne. Można testować całą noc wasz sprzęt grający. Bardzo wam dziękujemy za ostatnie kilka godzin.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie cza